Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Wracamy
1: nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Radia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, a w niej rozmowa z nowym komendantem powiatowym Policji w Słupcy.
2: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej.
1: Słupecka Policja ma nowego komendanta. Z dniem 5 października bieżącego roku to stanowisko oficjalnie objął młodszy inspektor Paweł Sobański, który ma blisko 30-letnie doświadczenie w tej formacji. Nowy szef słupeckich policjantów został oficjalnie powitany podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Podczas tej uroczystości nowy komendant oficjalnie objął swoje obowiązki. Posłuchajmy, co powiedział nowy komendant powiatowy Policji w Słupcy, młodszy inspektor Paweł Sobański, podczas tej uroczystości.
3: Objęcie stanowiska komendanta powiatowego Policji w Słupcy stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem świadomy tego, że nie każdy policjant ma możliwość dostąpienia tego zaszczytu. Dlatego też serdecznie dziękuję panie radinspektorze za to, że powierzył pan mi tą funkcję. Traktuję to jako zobowiązanie do rzetelnej, uczciwej służby. Niezbędnym elementem tej misji jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie jednostki, w tym ludzi, którzy służą w tej jednostce i pracują na rzecz bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Pragnę, by Komenda Powiatowa Policji w Słupcy była skuteczna w działaniu, a jednocześnie była bliska ludziom. Cel ten można osiągnąć dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu w służbie, uczciwości funkcjonariuszy i pracowników, by właściwie realizować zadania ustawowe. Chciałbym podkreślić, że to ludzie stanowią największe bogactwo tej jednostki. Od funkcjonariusza, pracownika, relacji międzyludzkich wewnątrz jednostki tak naprawdę wszystko się zaczyna. Właściwa atmosfera służby, pracy determinuje jakość późniejszych czynności, które zostały na nas nałożone jako formacje. Jestem reprezentantem poglądu, że temu wszystkiemu musi przyświecać dialog. Wewnątrz jednostki zawsze będę miał szeroko otwarte drzwi dla policjantów, pracowników, by mogli porozmawiać o służbie, o pracy, o nurtujących ich problemach. Natomiast na zewnątrz jestem otwarty na głosy członków lokalnej społeczności, by szybko i skutecznie rozwiązywać bieżące problemy. Jestem całkowicie pewny, że w ten sposób wpłynie to wydatnie na wzrost zaufania do munduru. Jestem również pewny, że wszystkie te cele mogą być osiągnięte dzięki ścisłej współpracy z prokuratorami, sędziami, przedstawicielami innych służb i instytucji, przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, deklaruję, że nadrzędnym celem mojej misji jest służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie słupeckim. Pragnę, byśmy wspólnie budowali silną, skuteczną słupecką policję, będącą blisko ludzi i wsłuchującą się w głosy członków społeczeństwa.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant KPP w Słupcy. A tak nowego szefa słupeckiej policji zaprezentował nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki.
4: Doświadczenie wszechstronne, w mojej ocenie kompletny komendant, dlatego że dotyka zarówno pionu prewencji, jak również pionu kryminalnego, bo w jego karierze znaczna część to pion kryminalny, ale też był taki moment, kiedy pan komendant był również naczelnikiem Wydziału Prewencji ruchu drogowego. Stąd potwierdzam ten wniosek, że to jest jakby kompletne doświadczenie na różnych dotykających nas obszarach. Panie komendancie, życzę panu powodzenia na nowym stanowisku. Wprawdzie zadanie nie jest łatwe, bo poprzeczka zawieszona przez poprzednika bardzo, bardzo wysoko, ale ja jestem przekonany, że swoim doświadczeniem zbuduje pan właściwą atmosferę pracy, jak również z pewnością to będzie miało konkretne przełożenie na poczucie bezpieczeństwa w całym powiecie słupeckim.
1: Tak nowego komendanta powitali przedstawiciele władz samorządowych, starosta Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
0: Zacznę od komendanta Wojtka Kujawy. Dziękuję Wojtku, ten tydzień gotowości i oddania się dla powiatu słupeckiego, dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo ważnym obszarem. I ten obszar, wiem z pewnością, że teraz będzie dalej bardzo dobrze kontynuowany. Dlatego składając gratulacje nowo powołanemu komendantowi, panu Pawłowi Sobańskiemu, gratuluję i bardzo dziękuję. A panu generałowi dziękuję, że tak szybko, myślę, przeprowadziliśmy ten proces. A ja osobiście z pełną odpowiedzialnością bardzo szybko zareagowałem i pozytywną opinię wystawiłem. Cieszę się, że miałem tą możliwość poznać pana komendanta wcześniej, też pewne obszary już omówić. Panie komendancie, zostaje pan Słupecką Komendę Powiatową Policji w dobrej kondycji. Myślę, że będziemy to kontynuować, a moje słowa, wyrażając tutaj słowa, wierzę, że wszystkich samorządowców z terenu powiatu słupeckiego ta współpraca tutaj jest. Ona zawsze tutaj była i wierzę, że będzie. Wsparcie też jest i wzajemna współpraca oraz szacunek, co jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, budowanie bezpieczeństwa jest naszym, wszystkich nas, wielkim dobrem dla naszych mieszkańców. I myślę, że tutaj tą dobrą myśl, którą pan generał rozpoczął, dotyczącą choćby bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Paradoksem jest to, że samorząd w Polsce oddaje coraz więcej odcinków dobrych dróg, a to wpływa na to, że nasi mieszkańcy jeżdżą szybciej swoimi pojazdami. I czasami jest szukanie winnych, że nie ma znaku, że nie ma jakiejś informacji, że droga była niedoświetlona, ale nikt nie zacznie od siebie. Za szybko jechałem. I przede wszystkim myślę, że dla nas wszystkich budowanie wzajemnego bezpieczeństwa i szacunku na drodze to jest zwrócenie uwagi i taki apel do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Najpierw wolniej, rozsądniej, bardziej odpowiedzialnie, a później szukajmy rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury. Bo od tego zawsze powinniśmy zacząć. Ja wiem, że dzisiaj ten rozdział nowy, który rozpoczynamy w Słupeckiej Komendzie, w powiecie słupeckim, będzie dalej na bardzo dobrym poziomie, obszarem budującym bezpieczeństwo, ale również zaufanie społeczne naszych obywateli do funkcjonariuszy naszej Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję i życzę sukcesów, a na współpracę wiem, że mogę liczyć od samego początku.
5: Przede wszystkim witam Ciebie, drogi komendancie, najważniejszy aktorze dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę wspólnie z panem przewodniczącym, jak i moim zastępcą, który, że tak powiem, też ma karierę policyjną, że możemy tutaj z Tobą być. To jest bardzo ważny znak na początku Twojej działalności, że widzisz te wszystkie grupy społeczne, ale widzisz także samorządowców. My w mieście Słupca można powiedzieć, że żadnego kroku nie wykonujemy bez też działania wspólnie z policją, ale i policja nie wykonuje też żadnego kroku bez współdziałania z samorządem. I to zawsze nam się do tej pory układało i wiem, że na pewno będzie się dobrze układać. Jak widzę pana komendanta, który pochyla głowę przed sztandarem, który ten sztandar całuje, to widzę wtedy człowieka, który jest pełen honoru, który jest wrażliwy na drugiego człowieka, dla którego ważne są takie cechy jak bezpieczeństwo, jak Polska i szanuje swój zawód, szanuje swoich kolegów policjantów. Ja ze swej strony jestem przekonany, że tą wrażliwość, którą widzę już teraz na początku u pana, że wykorzysta pan do wspaniałej współpracy, że będzie pan nam pomagał bronić bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, no i będzie pan też kultywował to dobre imię policjanta. Policjanta w Słupcy, który był zawsze i pewno będzie bardzo dobrze traktowany i szanowany. Bez tych policjantów nie widzimy współpracy i rozwoju naszego miasta. Bardzo serdecznie gratuluję, liczę na wspaniałą współpracę. Zapraszam na przysłowiową kawkę, gdzie będziemy mogli omówić plan działania, bo policja funkcjonuje wspaniale, ale nigdy nie znajdą się jakieś pola, które można by jeszcze ulepszyć, jeszcze poprawić. Może na pewno znajdziemy pole do wspólnego działania i tak, żeby nam wspólnie żyło się w tym kraju jak najbardziej bezpiecznie. A to, co wiemy, dookoła Polski nie zawsze jest bezpiecznie, ale róbmy tu, żeby w naszych małych, lokalnych rodzinach było bezpiecznie, żeby nasi mieszkańcy czuli się tutaj zaopiekowani. Wszystkiego dobrego.
1: To byli starosta słupecki Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Po zakończeniu uroczystości nie zabrakło gratulacji dla nowego komendanta. Udało nam się również porozmawiać z szefem słupeckich policjantów, który powiedział m.in. jak czuje się krótko po oficjalnym przejęciu obowiązków. Mówi młodszy inspektor Paweł Sobański.
2: Jest to sytuacja dla mnie bardzo wyjątkowa. Powierzono mi misję stania na straży bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Czuję odpowiedzialność z tego tytułu, ale myślę, że dotychczasowe moje doświadczenie spowoduje, że ta misja zakończy się sukcesem.
1: Bardzo bogate doświadczenie, bo to już prawie 30 lat pracy w policji. Chciałbym właśnie, żeby pan pokrótce opowiedział o tych swoich wcześniejszych doświadczeniach w tej formacji.
2: Tak, zgadza się. Moje doświadczenie obejmowało służbę kryminalną i służbę prewencyjną. W przeszłości zajmowałem stanowiska naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, a przez znakomitą część służby bliższa była mi służba kryminalna, w której zajmowałem stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego, naczelnika Wydziału Kryminalnego, a później z racji zajmowania stanowiska pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Pleszewie nadzorowałem ten rodzaj służby.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj będą wyglądały pana pierwsze dni pracy w Słupcy? Na jakich tutaj obszarach będzie chciał się pan skupić?
2: Oczywiście, komenda w Słupcy, z tego co wiem na podstawie różnych źródeł informacji, dobrze funkcjonowała, osiągała dobre wyniki i generalnie moje pierwsze kroki będą polegały na tym, żeby przyjrzeć się funkcjonowaniu tej jednostki i gdy zaklimatyzuję się, poznam specyfikę, to w kwestiach, w których uznam, że jest to potrzebne, dokonam delikatnych korekt.
1: Tak jak pan powiedział podczas swojego wystąpienia, chciałby pan, żeby ta komenda była dla ludzi, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla obywateli. Czyli mówił pan o takiej otwartości.
2: Tak jest. Dla mnie ludzie, dialog, otwartość to są nie puste słowa, nie frazesy, tylko za tym powinny iść konkretne działania. Jestem nastawiony na to, by z ludźmi rozmawiać, dlatego że rozmowa powoduje, że idziemy do przodu. Zawsze idziemy do przodu. Budujemy jakieś konstruktywne projekty. Dialog jest czymś, co szczególnie naszej służbie musi być bliskie. Dzięki dialogowi dowiadujemy się o bieżących problemach ludzi, możemy na nie skutecznie i szybko reagować, a od tego jako formacja jesteśmy.
1: I już na sam koniec chciałbym zapytać, czego panu życzycie, jeśli chodzi o tę pracę w roli komendanta powiatowego policji w Słupce?
2: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej powiatu słupeckiego było na jak najwyższym poziomie, by ludzie ufali policji i bardzo dobrze ją utożsamiali.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant powiatowy policji w Słupcy. Na koniec dodamy, że zastępcą nowego komendanta pozostanie tak jak do tej pory podinspektor Wojciech Kujawa. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Jesień to czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać, ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
7: Myślę, że wypada zacząć od Lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie. I ja właściwie, kiedy czytałam Lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w Lalce napisać wszystko, wszystko, co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po Lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że Lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież Lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc Lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wokulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę Lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
7: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem Lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w Lalce trochę dostaje się kobietom, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami. takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając Lalkę, i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w Lalce i możemy towarzyszyć Wokulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczący finał, chociaż pozostawiający nas bez definitywnej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Widzę, że tutaj mamy jeszcze kolejne propozycje, które przygotowała pani. Co tutaj jeszcze warto przeczytać?
7: Na pewno naszym odkryciem bibliotecznym jest książka młodego twórcy, przyrodnika Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota. Ta książka została nagrodzona paszportem polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą. Prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie, siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach, i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią, i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach, pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie wydawałoby się drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy, właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka, myślę, że naprawdę dla wszystkich, też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie i właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies, i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, czym, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
7: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga, i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki.

0: do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie, wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie no taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos autorstwa Tomasza Rożka.
0: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie, na plaży czytać tę książkę cała rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
0: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z Państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Co ciekawego przygotowaliśmy? Między innymi, i to nie jest żart, o przygotowaniach do tegorocznego jarmarku świątecznego w Zagórowie.
3: No my w Zagórowie jest, jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.
1: Naszą audycję zaczynamy jednak od tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony czwartek, 1 października, na drodze wojewódzkiej numer 442 w miejscowości Nowa Wieś Królewska. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: O godzinie 20.03 zostaliśmy poinformowani o wypadku ze skutkiem śmiertelnym w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Z wstępnych okoliczności tego zdarzenia wynika, że kierujący Mercedesem, wykonując manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego marki John Deere z kultywatorem, uderzył w lewą tylną część maszyny. W wyniku uderzenia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Po zderzeniu kierujący Mercedesem wszedł na jezdnię. Podszedł do kierującego ciągnikiem z lewej strony, następnie kierujący Volkswagenem Polo potrącił stojącego na jezdni 30-latka, który poniósł śmierć na miejscu. Droga wojewódzka numer 442 jest całkowicie zablokowana. Przygotowane zostały objazdy. Ciało mieszkańca powiatu słupeckiego zostanie zabezpieczone do sekcji w Zakładzie Medycyny Sądowej. 55-letni kierujący ciągnikiem oraz 62-letni kierujący Volkswagenem trzeźwi.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zagórowa. dekoracje na Halloween, znicze, a obok

0: obok ozdoby świąteczne. Taki widok w sklepach w październiku nie dziwi już nikogo. Nie dziwi też fakt, że w Zagórowie powoli przygotowują się do tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego. Ta impreza nie dość, że cieszy się sporym zainteresowaniem, to w naszym regionie ma już swoją renomę. Organizatorzy tegorocznego jarmarku rozpoczęli przygotowania i zapraszają do współpracy wszystkie osoby, które chcą wystawić swoje produkty czy rękodzieło podczas tegorocznego jarmarku. O szczegółach tej imprezy, w organizację której zaangażowanych jest wiele osób, opowiedział nam nasz rozmówca.
1: Dzień dobry, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Witam serdecznie słuchaczy.
0: Mamy co prawda początek października, ale już informujecie o zbliżającym się jarmarku bożonarodzeniowym. Jest to zaproszenie do wszystkich wystawców, osób, które chcą zaangażować się w to przedsięwzięcie.
1: No tak, absolutnie. Jarmark w tym roku odbędzie się 13 grudnia w niedzielę i to już jest ósma edycja tego wydarzenia, które cieszy się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością wśród środowiska lokalnego, ale nie tylko, bo to jest bardzo miłe. Ja tutaj w pewnym sensie się chwalę tym też w imieniu organizatorów, że przyjeżdżają do nas goście z różnych miejsc Polski. Łódź, Warszawa, Poznań, a w tym roku nawet już mamy zapisanych wystawców z zewnątrz, z Krotoszyna i Gniezna, czyli nasz jarmark w niewielkim Zagórowie ma już taki format wojewódzki, ale także można powiedzieć ogólnopolski.
0: Tak jak mówisz, zainteresowanie osób spoza tutaj naszego rejonu, że tak powiem. Kto może się tutaj zgłosić, jeśli chodzi o tych wystawców? Kogo szukacie?
1: No my w Zagórowie jest, jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Ja tylko nadmienię, że ten jarmark jest organizowany niemal przez całe środowisko lokalne, tutaj z burmistrzem na czele, z urzędem miejskim, bo w organizację włączają się szkoły, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy motocyklistów, oczywiście strażacy, policja, ale mogą również zapisać się wystawcy z zewnątrz, więc wszystkie ręce na pokład. Rynek zagórowski nie jest co prawda tak duży jak krakowski, niemniej liczymy, że w tym roku uda nam się osiągnąć to, o czym marzyliśmy od pierwszej edycji jarmarku, mianowicie że wystawcy będą na całej przestrzeni dużego rynku. Ostatnio nam trochę zabrakło jakby wystawców, żeby zapełnić cały rynek, ale po prostu się dzieje. Dzieje się dlatego, że ludzie lubią święta, lubią oglądać występy artystyczne lokalnych tutaj podmiotów artystycznych, z domu kultury, ze szkół, orkiestry, chóry. A w tym roku chciałem Państwu zdradzić taką niespodziankę, no może nie do końca, powiedzieć, że będzie niespodzianka muzyczna w postaci zespołu, który został już zaproszony pół roku temu przez burmistrza i ten zespół będzie główną gwiazdą jarmarku, co jak Państwo zobaczycie na plakacie, jeszcze przyciągnie rzeszę odbiorców. No a nasz zagórowski jarmark to jest przede wszystkim jakość. To są bardzo dobre produkty z rodzimej jakby sfery kulinarnej, gastronomicznej, przygotowywane przez KGW, czyli oczywiście wszystko to, co lubimy w czasie świąt, barszcze, zupy grzybowe, pierogi i inne atrakcje. Kolejna rzecz to jest właśnie ta jakość artystyczna, czyli występy. Cały czas coś się dzieje, także każdego roku łączymy tutaj siły i oddajemy krew. Współpracujemy z Kaliskim Centrum Krwiodawstwa i to też jest wspaniałe, bo gdy pierwszy raz zastanawialiśmy się, czy będą krwiodawcy podczas jarmarku, nie sądziliśmy, że to oddawanie krwi właśnie przed świętami cieszy się taką dużą popularnością. Więc u nas się będzie bardzo dużo działo. Praktycznie cały czas coś będzie i na scenie, więc serdecznie Państwa zapraszam. A już wiem, o czym chciałem powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć o tak zwanym handmade'zie. To znaczy, no dużo będzie rękodzieła, czyli mamy tutaj także chociażby warsztaty terapii zajęciowej w Michalinowie, naszą szkołę w Michalinowie, czyli nasi przyjaciele, podopieczni, którzy robią piękne rzeczy ręcznie i takie bombki i różne ozdoby na choinki oraz teraz różne, można powiedzieć, takie akcesoria świąteczne, ozdoby, ozdoby to jest właściwe słowo, będzie można kupić. Więc będzie się działo, zapraszamy Państwa do współpracy. Plakat z taką informacją, jak zgłosić stoisko na jarmark, znajduje, wisi na Facebooku, jest przypięty. Wystarczy zadzwonić, wysłać maila. Nasza koleżanka wyśle formularz, bo oczywiście jest tutaj bardzo ważna kwestia z zakresu zapotrzebowania prądu, ilości miejsca. My to miejsce zapewniamy, ale chciałem nadmienić, bo może nie wszyscy wystawcy wiedzą, że jakby wystawca już przyjeżdża ze swoim stoiskiem, to znaczy ze swoim namiotem, czy ze swoimi ławkami, czy ze swoim domkiem. My nie zapewniamy wystawcy jakby tego sprzętu. Wystawca przyjeżdża ze sprzętem, ale to już wszystko sobie dogramy. No przede wszystkim, o dziwo, zawsze każdego roku jest bardzo duża frekwencja i w naszym małym Zagórowie, podkreślam małym, bo 2600 mieszkańców, więc nie jest to za duże miasto, brakuje miejsc parkingowych. To też pokazuje, jakie jest duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. 13 grudnia, niedziela, 8 jarmark bożonarodzeniowy. Zalajkujcie Facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, bo tam na bieżąco będziemy oczywiście powiadamiać Państwa o naszych przygotowaniach, o naszych atrakcjach. Pewnie wkrótce burmistrz ogłosi nazwę zespołu, który nas odwiedzi. Więc bądźmy razem w tym dniu, bawmy się, bo ten czas świąteczny no jest taki bardzo ciepły, jest okazją do tego, żeby być razem. A ja ciągle podkreślam to, o czym już tutaj Ci, Tomku, wielokrotnie mówiłem. Te wszystkie wydarzenia w Zagórowie nam się udają, bo są przygotowywane przez lokalnych mieszkańców, lokalne podmioty, KGW, jest to praca zespołowa, tych współorganizatorów jest bardzo dużo, każdy dokłada moc pracy i gdy to wszystko łączymy, pojawia się wtedy bardzo zadowalający, piękny efekt, więc ciągle tutaj potwierdzamy, też rozmawiałem ostatnio z burmistrzem, że to jest pięknie, że nasi mieszkańcy się angażują, zresztą na każde zebranie przychodzą, tak, zainteresowane podmioty, KGW, stowarzyszenia, szkoły, wszyscy są chętni, palą się jakby do pracy, żeby ten jarmark współtworzyć, co nam, jako tym głównym organizatorom, mam tutaj na myśli Urząd Miejski i Dom Kultury, no też daje paliwo, bo jeśli my widzimy chęć pracy i współpracy z drugiej strony, to też jeszcze bardziej mobilizujemy te siły wewnętrzne, a robimy to oczywiście wszystko dla lokalnych mieszkańców i dla gości, po to, żeby było wesoło, bo święta to jest taki czas, gdzie ma być wesoło, radośnie. I co, zapraszam Państwa do współpracy. Jarmark Bożonarodzeniowy w Zagórowie, 13 grudnia, niedziela. Przyjeżdżajcie, podglądajcie nas, zabierajcie rodziny, zabierajcie przyjaciół, wystawiajcie się, współtwórzmy wszyscy razem to wydarzenie.
0: Do kiedy wystawcy mogą zgłaszać się tutaj, jeśli chodzi o udział w tym jarmarku?
1: No, wisi ta informacja na plakacie, ja teraz Państwa nie chcę wprowadzać w błąd, nie pamiętam po prostu. No jest jeszcze czas, ale myślę, że do połowy listopada jest ten czas. No dla chcącego nic trudnego, ci co chcieli się zgłosić, to już się zgłosili, prawda? Więc to jest bardzo proste, że przesłanie maila albo zadzwonienie to kosztuje 5 minut, a ci, którzy się wahają bądź znają kogoś, kto mógłby się z czymś wystawić, no prosimy o kontakt, tak? To jest bardzo proste. Chciałem tylko nadmienić, no już o tych kwestiach organizacyjnych może nie będę Państwu mówić, bo to już będziemy indywidualnie z chętnymi osobami omawiać. Ale też chcę powiedzieć, że w tym roku już mamy zapełniony w jakiejś części duży rynek w Zagórowie, więc ci, co się zastanawiają, wahają, niech podejmują szybciej decyzję, żeby nie było takiej sytuacji, że nie będzie miejsca. A może tak być, bo no nie ukrywam, że dochodzą do nas różne informacje zwrotne, że no, nasz jarmark jest szczególny tutaj w regionie.
0: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A teraz przenosimy się do Strzałkowa, gdzie trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków. To największa inwestycja realizowana przez gminę, a o szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
2: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie, jedna z najważniejszych inwestycji dla naszej gminy, weszła już w finałowy etap realizacji. Pierwszy etap tego zadania został pomyślnie zakończony i oddany do użytkowania w 2025 roku. Obecnie realizujemy drugi, ostatni już etap przedsięwzięcia, którego głównym celem jest kompleksowe uregulowanie gospodarki osadowej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to grudzień bieżącego roku. Realizacja projektu o takiej skali to duży sukces naszego samorządu oraz całej gminy Strzałkowo. Łączny koszt obu etapów wynosi ponad 22 miliony złotych. Co najważniejsze, dla finansów naszej gminy aż 17 milionów złotych pochodzi z dofinansowania, które skutecznie pozyskaliśmy z programu inwestycji strategicznych. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych przeprowadzamy tę kluczową inwestycję przy minimalnym obciążeniu budżetu gminy. A nowoczesna i sprawnie działająca oczyszczalnia zapewni mieszkańcom gminy Strzałkowo długofalowe bezpieczeństwo ekologiczne oraz stabilny rozwój na kolejne lata.
0: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. I na koniec naszej audycji ponownie zaglądamy do wrześni. Tym razem historia nieco z przymrużeniem oka. Jak się okazuje, kłótnia o sprzątanie i wynoszenie śmieci może stać się przyczyną policyjnej interwencji. Do takiej sytuacji doszło 1 października, kiedy to policjanci otrzymali zgłoszenie od 59-letniego mężczyzny. Zgłoszenie to dotyczyło, tutaj cytat, awanturującej się żony, która kazała wynieść śmieci i oczekiwała od męża, że posprząta. Cóż, co więcej, zgłaszający w rozmowie z dyspozytorem bardzo stanowczo twierdził, że interwencja policjantów jest tutaj bardzo potrzebna, bo jak się okazało, żona postawiła kosz na śmieci w pokoju męża i nie chciała go zabrać. No cóż, policjanci nie dowierzali, jak można z czymś takim zadzwonić pod numer alarmowy, no ale cóż, wpłynęło zgłoszenie, trzeba podjąć interwencję, tak? A już tak całkiem poważnie mówiąc, nasuwa się tutaj zasadnicze pytanie, które również znajdziemy w komunikacie wrzesińskiej policji. Co by było w sytuacji, kiedy ktoś w tym samym momencie potrzebowałby prawdziwej pomocy, a policjanci zajmują się koszem na śmieci i dżentelmenem, który nie chce po sobie posprzątać? Jaki jest finał tej sprawy? Ano ten 59-letni mężczyzna musiał się mocno zdziwić, kiedy za bezpodstawne wezwanie został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Podsumowując tę historię, chyba jednak warto było ruszyć 4 litery, wynieść te śmieci i co nieco posprzątać. Na koniec dobra rada. Panowie, nie róbcie tego. I tym akcentem nieco z przymrużeniem oka kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
4: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. I nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
0: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
4: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, mi cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
0: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
4: No jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim, naprawdę w takim euforii, amoku, ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny, ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie, nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji, poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
0: A co było takim największym wyzwaniem dla pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się pani zmierzyć w tym programie?
4: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek, albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawny, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
0: Trochę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło pani szczególnie w pamięć z tego programu?
4: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest, każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była no, jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba no, najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
0: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
4: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
0: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca pani najczęściej?
4: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatni taki rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać, ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują. Ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no i myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
0: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspiracje?
4: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
0: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
4: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
0: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla Pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania, czy są jakieś trzy składniki, bez których Pani nie wyobraża sobie gotowania?
4: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw, potrafią wyostrzyć, tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
0: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w Pani życiu po udziale w programie MasterChef?
4: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
0: A jakie jest Pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
4: Kulinarne marzenie to teraz już jest, bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
0: Dobrze, a jeżeli miałaby Pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
4: To jedna jest rada, nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
0: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
4: Tak, dokładnie. Tak. Nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, tego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat, ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem, to wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
0: Na sam koniec, jeżeli miałaby Pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
4: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym życzyła, takie tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do puti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową, wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna, troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych krusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i no i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
0: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
4: No to, no właśnie, to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
0: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4300.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów. Jesteśmy na 102,9 FM oraz online. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Zajrzymy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, która przygotowuje się do tegorocznej edycji Nocy Bibliotek.
4: W tym roku spotykamy się z pisarzem, z autorem kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjno-przygodowych, z Krzysztofem Koziołkiem. Będzie u nas gościł tak naprawdę cały dzień, chociaż mówimy o akcji Noc Bibliotek.
3: Zaczynamy od wizyty w Słupcy. W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją targowiska miejskiego. Dodatkowo słupecki magistrat pochwalił się dofinansowaniem otrzymanym na remont szatni na słupeckim stadionie, a to wszystko w ramach programu Szatnia na Medal. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
5: Rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu targowiska miejskiego w Słupcy. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej w części wschodniej targowiska. Wymienione zostanie ogrodzenie od strony ulicy Ratajczaka oraz wyremontowany zostanie chodnik przy tej ulicy wzdłuż naszego targowiska. Powstanie również nowe ogrodzenie od strony wschodniej, które na własny koszt wykona inwestor realizujący swoją inwestycję na sąsiedniej działce. Prace będą prowadzone etapami w uzgodnieniu z osobami handlującymi na targowisku, tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić im codzienną działalność. To realizacja części postulatów zgłoszonych przez użytkowników targowiska. Kolejne etapy związane z remontem szaletów planujemy wykonać w przyszłym roku. Wartość prac to prawie 200 tysięcy złotych. Planowane zakończenie robót zakładamy w połowie listopada. Myślę, że dzięki takim inwestycjom krok po kroku poprawiamy kolejne miejsca w naszym mieście. Mamy kolejną sportową inwestycję w Słupcy. Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu Szatnia na Medal, edycja druga z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki pozyskanym środkom stworzymy nowoczesne zaplecze dla naszych trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Całkowita wartość zadania wynosi 205 tysięcy złotych, z czego 102 tysiące 500 złotych stanowi dofinansowanie, a 102 tysiące 500 złotych stanowi wkład własny naszego samorządu. W ramach inwestycji istniejące pomieszczenia zostaną kompleksowo dostosowane do nowej funkcji. Do tej pory pełniły funkcję bardziej magazynową, natomiast teraz będą pełniły funkcję szatniowo-sanitarną. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażenie wnętrza. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczne, komfortowe i nowoczesne warunki do prowadzenia zajęć sportowych i działalności szkoleniowej. Zakończenie inwestycji planujemy jeszcze w tym roku. Myślę, że to jest ważna inwestycja, dzięki której tworzymy lepsze warunki do rozwoju sportu w naszym mieście.
3: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Pozostajemy w Słupcy i przenosimy się do starostwa powiatowego. W najbliższych tygodniach starostwo powiatowe przygotowało kilka ciekawych wydarzeń. O szczegółach opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Anita Herudzińska.
6: Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów do zarezerwowania sobie czasu w listopadzie, ponieważ po raz pierwszy organizujemy Powiatowy Dzień Seniora ze środków pozyskanych w ramach programu Kultura w Drodze. Jest to dofinansowanie pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Odbędzie się Powiatowy Dzień Seniora i w ramach tego Powiatowego Dnia Seniora odbędzie się koncert operatkowy w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu. I to wydarzenie będzie 10 listopada o godzinie 17. Będziemy zapraszać seniorów z terenu każdej gminy, bo chcielibyśmy, żeby ta kultura wysoka była dostępna właśnie również dla mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie. Stąd też właśnie ten Powiatowy Dzień Seniora przed 11 listopada po południe, więc myślę, że seniorzy będą mogli wtedy wziąć udział w takim koncercie, więc serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy. Ale mamy jeszcze takie nie tylko wydarzenie kulturalne, mamy też wydarzenia w ramach profilaktyki i ochrony ludności, ponieważ jako Powiat Słupecki organizujemy cykl szkoleń dla mieszkańców, ale też przede wszystkim skierowany dla organizacji pozarządowych. Już 26 października o godzinie 16 odbędzie się pierwsze szkolenie, takie warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i w sytuacjach, w stanach zagrożeń, więc jeżeli mieszkańcy są chętni, to prosimy, żeby się zgłaszać. Drugi termin to 9 listopada, również to szkolenie odbędzie się na sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, więc serdecznie do tego zachęcam i zapraszam, żeby się właśnie zgłosić na te szkolenia, które odbędą się u nas na sali herbowej, powtórzę, 26 października lub 9 listopada od godziny 16 właśnie tu w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ale odbędą się także szkolenia w terenie, czyli będzie szkolenie w miejscowości Imielno, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. No i będzie też szkolenie na terenie gminy Ostrowite, więc będzie można się zgłosić na takie szkolenie. Myślę, że warto, bo zawsze życie ludzkie ma największą wartość. Będzie można z tych warsztatów skorzystać. Te warsztaty kończą się certyfikatem. Jak nie zdrowie własnej rodziny, no to zdrowie też pracowników, osób, z którymi na co dzień pracujemy, więc zachęcamy do skorzystania. Wszystkie informacje o tych wszystkich wydarzeniach kulturalnych, zarówno i tych wszystkich szkoleniowych, są na powiatowym Facebooku, więc zachęcamy do tego, żeby tam wszystkie szczegóły sobie doczytać.
3: Mówiła Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zagórowa. W tym miesiącu czeka nas 12. edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Hasło tegorocznego wydarzenia to Biblioteka się sprawdza. O tym, co ciekawego będzie działo się 16 października w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka.
4: W tym roku spotykamy się z pisarzem, z autorem kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjno-przygodowych, z Krzysztofem Koziołkiem. Będzie u nas gościł tak naprawdę cały dzień, chociaż mówimy o akcji Noc Bibliotek, ale przed południem poprowadzi dla starszych uczniów szkoły podstawowej warsztaty na tropie fake newsów, a o 18:00 zapraszamy właśnie do zapisów dzieci z klas 4-6 na warsztat Detektyw na tropie informacji, a potem jeszcze będziemy właśnie wspólnie z uczestnikami Nocy Bibliotek przygotowywać taką niespodziankę, znaczy każdy uczestnik przygotuje ją sam dla siebie. Będzie malowanie płóciennych toreb logotypem akcji, także każdy z Nocy Bibliotek będzie mógł zabrać swoją pamiątkę. No i oczywiście wiemy o tym, że nasi młodzi uczestnicy potrzebują też chwili jakiegoś wzmocnienia, jakiegoś drobnego poczęstunku, więc to oczywiście również będzie na nich czekało. Także zapraszamy rodziców, żeby zapisywać dzieci na warsztaty. Rozpoczynamy od godziny 18 i planujemy zakończyć o 22.
3: Kiedy dokładnie ta Noc Bibliotek jest zaplanowana?
4: 16 października, także w całej Polsce odbywają się różne ciekawe wydarzenia w bibliotekach, no i w naszej bibliotece również.
3: Proszę powiedzieć, jak to wygląda z zainteresowaniem obecnie? Czy widzi Pani, że to zainteresowanie rośnie z roku na rok tymi akcjami w ramach Nocy Bibliotek, czy jak to wygląda?
4: No na razie jeszcze czekamy na zapisy, ale wiemy, że poprzednie edycje cieszyły się uznaniem i zawsze też możemy liczyć na fajnych partnerów w działaniu, więc staramy się przygotować coś ciekawego. W naszej bibliotece komfortowo z takiej akcji korzysta, uczestniczy w zajęciach warsztatowych, tak żeby mieć na to miejsce około 25 osób, więc zawsze ta grupa nam się zbiera. No i też korzystamy z tego, że kiedy taka akcja jest nagłaśniana właśnie w ogólnopolskich mediach, to też więcej osób o niej słyszy i wtedy warto, żeby nasza biblioteka też się w to włączała.
3: Chciałem jeszcze dopytać, poza nocą bibliotek, co tutaj ciekawego macie zaplanowane w październiku?
4: W październiku kontynuujemy cały czas dwa nasze projekty i właśnie odbędą się warsztaty z projektu dotyczącego ornitologii. Współpracujemy tutaj, partneruje nam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Odbędą się warsztaty dla seniorów i dla dzieci, właśnie dotyczące ochrony i życia ptaków w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. To jest właśnie nasza kontynuacja. W tym projekcie, ponieważ on jest, ma charakter międzypokoleniowy, zakładamy też, że seniorzy przekażą swoje wrażenia i ciekawostki, wiedzę o życiu ptaków najmłodszym i także też mamy to w planach. No i co będzie się działo dalej? Na pewno nasz cykl pasowania na czytelników, uczniów klas zerowych ze szkoły podstawowej w Zagórowie tutaj już ruszył i będzie właśnie dla nich niespodzianka. Będą warsztaty podróżnicze odbywały się w październiku. Także cały czas coś się dzieje. No i jeszcze z projektu sportowego to będzie też właśnie spotkanie dla uczestników naszego projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja. Bardzo się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie do projektu Koszykarze na wózkach i KSS Mustang Konin będzie miał tutaj swoją reprezentację u nas i spotkamy się 21 października na hali sportowej. Także bardzo, bardzo się na to cieszę, bo to będzie po spotkaniu z panią Natalią Siubą-Jarosz kolejne właśnie takie spotkanie o charakterze motywacyjnym zgodnie z hasłem projektu Sport, Książka, Motywacja.
3: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka. A szczegóły tegorocznej Nocy Bibliotek w Zagórowie znajdziecie oczywiście na Facebooku Zagórowskiej Biblioteki. A na koniec naszej audycji kilka słów na temat projektu adresowanego do seniorów z gminy Zagórów. Oddajmy głos naszemu rozmówcy. Mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
7: W tym roku takie bogactwo działań przygotowane przez gminę Zagórów, Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą realizowane dwa duże projekty zaadresowane dla seniorów, dla młodzieży, jako korespondencja pokoleń, jako właśnie ta wymiana międzypokoleniowa, a także dla członków stowarzyszeń, KGW, straży, miejscowych aktywistów. Mieliśmy już zebranie z KGW, ale chciałem tutaj szczególnie zaprosić całe środowisko z gminy Zagórów do wzięcia udziału w tym bezpłatnym projekcie, bo jest okazja, żeby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dotyczących czy kulinariów, czy wycieczek, czy zdrowia, czy organizacji pożytku publicznego. Więc szukamy osoby, które chciałyby jakby z ramienia danego stowarzyszenia, danej organizacji być z nami. Serdecznie Państwa do tego zachęcam. Wystarczy zadzwonić do Domu Kultury albo wysłać nam maila. My już taki stosowny formularz prześlemy. Tych działań jest dość dużo. Też wspomniałem o GOPS-ie, który koordynuje jeden projekt, więc on jest bardziej w takim zakresie pomocowym dotyczącym seniorów, więc też tutaj jakby prosimy o kontakt z MGOPS-em. To jest przede wszystkim dla nas duża okazja, że no mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej, tutaj dzięki Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska, i takie zajęcia do końca roku i cały przyszły rok będziemy prowadzić. Bardzo się z tego cieszymy, bo no czeka nas moc różnych wyjazdów i atrakcji, więc zachęcamy organizacje, stowarzyszenia, KGW, młodzież z lokalnych szkół, seniorów przede wszystkim z gminy Zagórów, z klubu seniora, z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tutaj podkreślę wyłącznie mieszkańców gminy Zagórów do tego, aby włączyli się w realizację tego projektu, który potrwa ponad rok, a będzie wiązał się z wieloma atrakcjami.
3: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
8: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
3: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami Stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
8: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
3: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
8: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać, pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
3: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
8: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
3: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
8: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby. żeby po prostu pod siebie ze strachu, to wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
3: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
8: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
3: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
8: Skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
3: Wróćmy do tematu siaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
8: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywa w schronisku. To są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka. Trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników. Tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki. To już jakby poza schronisko. W postaci karmy, smycz, obroży, to jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
3: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
8: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
3: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
8: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. Generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia, w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek wórka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
3: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
8: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nie formalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć tu chęci pomagania.
3: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
8: Działać cały czas. Po prostu działać.
3: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
9: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
3: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
9: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
3: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
9: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu, czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy

0: Wielkopolna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
2: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
2: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
2: Tak, a w moim wieku też dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
3: Już dobre 4 lata będzie. Coś takiego, no.
1: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
3: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
3: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
3: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Porozmawiamy m.in. na temat szlachetnej paczki, do której można już zgłaszać rodziny potrzebujące pomocy. Zaczynamy jednak od wizyty we Wrześni. W ostatnich dniach jeden z kierowców postanowił zatrzymać się na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 92. Mężczyzna nie potrafił ruszyć z miejsca, a jeden ze świadków tego zdarzenia zablokował swoim autem możliwość dalszej jazdy temu panu i zabrał mu kluczyki. O szczegółach tej obywatelskiej interwencji mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
5: 6 października przed godziną 9 doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego samochodem. 60-latek zauważył, że jadący przed nim kierujący Skodą Superb może być pod wpływem alkoholu. Styl jazdy na to wskazywał, a do potwierdzenia doszło wtedy, jak pojazd zatrzymał się na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 92. Wtedy okazało się, że kierujący Skodą nie potrafi ruszyć z miejsca. Szybka reakcja kierującego i zablokowanie stojącej Skody na skrzyżowaniu, a następnie zabranie od niej kluczyków nie doprowadziło do tragedii. W przeprowadzonym badaniu przez policjantów wyszło stężenie ponad 2,30 promila alkoholu we krwi z tendencją rosnącą. Po 30 minutach osiągnęło ono wynik 2,70 promila alkoholu we krwi. 52-latek stwierdził, że akurat jechał na grzyby i ta podróż zakończyła się w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu mieszkaniec gminy Nekla otrzymał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Do popełnionego przestępstwa mieszkaniec gminy Nekla się przyznał. Oprócz zarzutu na kierce policjanci i mężczyźni zatrzymali posiadane prawa. Jazdy. Według kodeksu karnego 52-latkowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. W tym roku czeka nas kolejny weekend cudów szlachetnej paczki. W rejonie naszego miasta prężnie działa drużyna wolontariuszy szlachetnej paczki, a już teraz można zgłaszać do szlachetnej paczki te rodziny, które potrzebują pomocy. O szczegółach opowiedziała nam liderka rejonu szlachetnej paczki w Słupcy, Paulina Guźniczak.

0: tym roku ogólnopolska szlachetna paczka ruszyła już w sierpniu. My w naszym rejonie ruszyliśmy od 1 września. Rodziny nie mogą zgłaszać się same. Muszą to być zgłoszenia od trzecich osób, takich jak sąsiedzi, znajomi, nawet listonosz może zgłosić taką rodzinę. Także instytucje mogą zgłosić osoby w potrzebie, jak MOPS-y, GOPS-y, szkoły, które znają sytuację danej rodziny. Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Szlachetnej Paczki i wysłać go można za pośrednictwem platformy. Można również zadzwonić do mnie bezpośrednio i ja wtedy udzielam szczegółowych informacji na temat zgłoszenia danej rodziny.
1: Chciałbym właśnie dopytać, jak wygląda proces zgłaszania rodziny i jakie kryteria musi ona spełniać, żeby znaleźć się tutaj w tym gronie rodzin zakwalifikowanych w ramach Szlachetnej Paczki.
0: Głównym kryterium włączenia rodziny jest na pewno trudna sytuacja materialna. Bierzemy pod uwagę dochód rodziny. Także ważnym elementem jest historia i powód trudnej sytuacji, dlaczego ta rodzina się znalazła. Na przykład może to być zdarzenie losowe, choroby, starość, osamotnienie. I jeszcze ważnym elementem jest także postawa rodziny. Czy podejmowane są jakiekolwiek kroki, aby poprawić swoją sytuację życiową. I też na to zwracamy uwagę.
1: Proszę powiedzieć, bo tak jak pani mówiła, ruszyliście tutaj w Słupcy okolicy z dniem 1 września i chciałbym zapytać, jak to wygląda z tym zgłaszaniem rodzin? Czy obserwujecie większe zapotrzebowanie na pomoc niż w poprzednich edycjach, w tej początkowej fazie?
0: Na pewno zauważyliśmy w naszym rejonie spadek rodzin w potrzebie. Jest mniejsza liczba zgłoszeń takich rodzin. Możemy powiedzieć, że to wychodzi na plus, bo możemy się cieszyć, że i wywnioskować z tego, że jest coraz mniej ludzi w potrzebie, że jakoś sobie radzą i całkiem jest dobrze w naszym rejonie słupeckim.
1: Tak jak pani mówiła, tutaj zgłoszenia może dokonać osoba trzecia, czyli nie może to być sama rodzina, tylko na przykład sąsiad, nauczyciel, listonosz albo pracownik jakiejś instytucji. A ja chciałbym dopytać, jak to wygląda, jeśli chodzi o weryfikację takiej rodziny po jej zgłoszeniu. Czyli ten formularz został już wysłany do tej bazy i jak to teraz przebiega dalej?
0: Takim kluczowym elementem weryfikacji rodziny na pewno jest wywiad naszych wolontariuszy z taką rodziną w miejscu jej zamieszkania, podczas którego weryfikowane są wszystkie kryteria, dzięki którym ustalamy, czy dana rodzina zostanie włączona do Szlachetnej Paczki, czy nie.
1: Kiedy tutaj będziemy mogli poznać rodziny, którym będzie można pomóc w tej tegorocznej edycji? No i też do kiedy można zgłaszać takie rodziny za pośrednictwem wspomnianego formularza?
0: Optymalny czas zgłaszania rodzin do Szlachetnej Paczki trwa od września do 14 listopada. W tym dniu nastąpi otwarcie bazy rodzin, która pozwoli darczyńcom na wybór rodziny, którą chcą obdarować paczką. Natomiast zgłoszenia po 14 listopada również będą rozpatrzone, ale już nie gwarantujemy, że zdążymy taką rodzinę odwiedzić przed weekendem cudów i wtedy zgłoszenie można przesunąć na kolejną edycję Szlachetnej Paczki.
1: Jeżeli mieszkańcy Słupcy naszych okolic chcieliby się już teraz zaangażować w tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki, jak mogą to zrobić? W jaki sposób można tutaj wam pomóc?
0: Na pewno można dołączyć jeszcze do nas jako wolontariusz do Szlachetnej Paczki. Można się zgłosić. Cały czas jest otwarta rekrutacja. Można zostać również darczyńcom. Jak już wcześniej wspominałam, 14 listopada zostanie otwarta baza rodzin, gdzie będzie można wybrać sobie rodzinę, którą chce obdarować się paczką, ale również można również wziąć udział w biegu dla Szlachetnej Paczki, który nastąpi 6 grudnia, podczas którego będzie zbierana żywność i środki czystości. Ten bieg jest organizowany przez naszą wieloletnią wolontariuszkę, panią Magdę Mirosławską. Zapewne niedługo pojawi się informacja o biegu, na który osobiście zapraszam.
1: I właśnie chciałbym dopytać, jeżeli są osoby, które chciałyby dołączyć do waszej ekipy jako wolontariusze, jak mogą to zrobić?
0: Osoby, które chcą dostać się do wolontariatu Szlachetnej Paczki, mogą zgłosić się przez stronę internetową, gdzie jest formularz zgłoszeniowy. Wystarczy go wypełnić, wysłać i czekać na informację odgórną mailową lub telefoniczną. I wtedy odbywają się rozmowy i po pełnym procesie można już rozpocząć pracę w danym rejonie.
1: A już tak na sam koniec chciałbym, żebyśmy przypomnieli, jak tutaj można dokonać zgłoszenia. zgłoszenia tej rodziny i gdzie ewentualnie uzyskać szczegółowe informacje na temat tej szlachetnej paczki na naszym słupeckim terenie.
0: Zgłoszenia można znaleźć, formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie szlachetnej paczki i wysłać go za pośrednictwem platformy. Można również zadzwonić bezpośrednio pod mój numer, który wcześniej podałam na różnych portalach oraz w gazetach lokalnych i wtedy ja udzielam szczegółowych informacji o zgłoszeniu, wyjaśniam, mogę podwieźć takie zgłoszenie bezpośrednio, więc zawsze można na mnie polegać, można śmiało dzwonić.
1: To była liderka szlachetnej paczki w naszym rejonie, Paulina Guźniczak. I przypomnijmy najważniejsze informacje. Do 14 listopada za pośrednictwem strony internetowej szlachetnej paczki. Możecie zgłaszać rodziny, które potrzebują pomocy. A teraz zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która organizuje wyjątkowy konkurs literacki dla dzieci i młodzieży. O tym wyjątkowym konkursie opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
2: Konkurs literacki, powiatowy konkurs literacki, między okładkami Moja literacka podróż. I konkurs ten kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu słupeckiego. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać opowiadanie inspirowane literaturą i tutaj właściwie zaczyna się cała przygoda, bo my ze swojej strony nie narzucamy uczestnikom konkretnej książki czy tematu. Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do własnej wyobraźni i do własnych pomysłów. Może to być historia, która narodziła się podczas czytania ulubionej książki, może też być rozwinięcie jakiegoś literackiego motywu, a może zupełnie nowa opowieść, do której inspiracją była literatura. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była to własna, samodzielna historia. Praca może mieć maksymalnie 4 strony i ważne jest też to, żeby uczestnicy nie podpisują opowiadania swoim imieniem, nazwiskiem, ale godłem, czyli pseudonimem. Dzięki temu osoby, które będą oceniały tę pracę, przede wszystkim ocenią sam tekst. Na pracę czekamy do 30 października. Można je będzie dostarczyć osobiście do naszej biblioteki lub przesłać pocztą. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy lubią czytać, ale też ci, którzy lubią pisać i mają głowę pełną pomysłów, potraktują ten konkurs jako okazję do sprawdzenia się. Być może ktoś właśnie odkryje w sobie talent, o którym do tej pory nie wiedział. Więc zachęcamy. Otwórzcie książkę, dajcie się jej zainspirować, a potem napiszcie własną historię.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I na sam koniec zaproszenie na darmowe treningi biegowe w ramach akcji Biegam, bo lubię. Do połowy listopada takie treningi odbywają się w każdy wtorek na stadionie w Zagórowie. O szczegółach mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus.
3: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń, związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo, my będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać. Niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju. No robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas. Więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów, a w nim porozmawiamy m.in. z trenerem drugoligowej Słupczanki.
5: Tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma.
1: Zaczynamy jednak od sytuacji związanej z oświatą w naszym mieście. Nie zamierzamy zamykać przedszkola Jarzębinka, zapewnia burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To odpowiedź na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskiej placówki, którzy skierowali do urzędu pismo, w którym domagają się konkretnych informacji dotyczących przyszłości tej placówki. Jednocześnie sprzeciwiają się ewentualnej likwidacji tego przedszkola. Ta sprawa wróciła podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radna Katarzyna Rybicka pytała o politykę oświatową samorządów w obliczu spadającej liczby urodzeń. Wspomniane obawy rodziców pojawiają się w momencie, kiedy nasze miasto mierzy się ze spadkiem liczby urodzeń. Jak wskazywała podczas sesji radna Katarzyna Rybicka, w 2020 roku urodziło się 119 mieszkańców miasta, a w ubiegłym roku już tylko 73. To spadek o blisko 39%. Radna pytała również, czy utworzenie w 2021 roku kolejnego przedszkola na prawach publicznych było uzasadnione w kontekście zmian demograficznych.
6: Będziemy robić wszystko, żeby te przedszkola nasze funkcjonowały. Potrzebne są też tu pewne regulacje, które wpłyną na to, żeby samorząd mógł rekrutować dzieci z większego obszaru niż tylko powiat słupecki. Wtedy nam też to pomoże, bo będziemy mieć dofinansowanie do każdego dziecka, które uczestniczy w naszym przedszkolu. Bardzo nam zależy, żeby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki. Co do powstania przedszkola Kreskówka, to było też to przedszkole podstawowe w takim momencie, kiedy ta demografia była na zupełnie innym poziomie i też myślę, że nikt nie był w stanie wtedy przewidzieć, że nagle ona też spadnie, bo to nie jest temat, który mogą analitycy przewidywać, jakie będzie zapatrywanie społeczne i w jakim kierunku nasze społeczeństwo będzie szło, czy będzie to bardziej temat związany z tym, że ta ilość dzieci się zmniejszy, czy zwiększy.
1: Burmistrz przypomniał również, że ewentualna likwidacja nie jest decyzją, którą samorząd może podjąć z dnia na dzień. Zapewnił, że miasto nie planuje zamknięcia Jarzębinki, a rodzice mają otrzymać pisemną odpowiedź na swoje pytania.
6: My tutaj stosowną odpowiedź do rodziców przedszkola Jarzębinka wystosujemy. Ona będzie oparta na gruntownej analizie i pokażemy, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, no i jak będziemy chcieli podejmować kolejne kroki. I to, co powiedzieliśmy na ostatniej komisji, to nie jest rzecz, którą nagle my siadamy i podejmujemy decyzję, że jest przedszkole zamykane. To jest proces, który przechodzi przez kuratorium oświaty. To są działania długofalowe, nie znienacka, więc przedszkole Jarzębinka w tej chwili istnieje i na razie nie myślimy o tym, żeby je zamykać i oby te nabory były większe niż zakładamy, nawet pesymistycznie. Dziękuję bardzo.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, na naszej antenie zagości piłka nożna. Piłkarki drugoligowej słupczanki Cargill Słupca mają nowego trenera. W obecnej kampanii zespół jako pierwszy trener prowadzi Waldemar Przysiuda. Z nowym trenerem słupczanki porozmawialiśmy o początkach jego pracy w klubie, pierwszych meczach, a także o celach stawianych przed zespołem na ten sezon. Mówi trener zespołu Waldemar Przysiuda.
7: To znaczy nowe wyzwanie, bo po raz pierwszy pracuję z dorosłą, dojrzałą drużyną kobiet. Musiałem się troszeczkę też nauczyć pracować z kobietami przede wszystkim, ale tutaj ja widzę, troszeczkę się tego obawiałem, ale po pierwszym tygodniu już myślę, że normalnie funkcjonuje to tak jak z mężczyznami. Było ciężko na początku, ponieważ zespół wprawdzie nowy, dużo nowych dziewczyn, dużo nowych młodych dziewczyn było. Trzeba sprawdzić, przetestować, jak wyglądają, ale pomalutku się zaczęło układać.
1: To nie pierwszy raz, kiedy ma pan okazję pracować w Słupcy. Wiele lat temu prowadził pan zespół SKP.
7: Tak, w Słupcy byłem, można powiedzieć, dwa razy, wszedłem już wcześniej do tej samej rzeki, bo za pierwszym razem trenowałem seniorów, pierwszą drużynę przez rok. Później miałem propozycję z pierwszej ligi, tutaj z panem prezesem Nadgrzewkiewiczem dogadaliśmy się, że skorzystamy z tej propozycji do Warty Poznań. Do Warty poszedłem do pierwszej ligi jako asystent trenera Czesława Owczarka, no i tam z panem Jakubem Pyżalskim akurat tak wyszło, że coś się wydarzyło, że od sprzątaczki po dyrektora sportowego wszystkich pozwalniał, i dostałem od razu propozycję ze Słupcy, że jak mam taką ochotę, to żebym wrócił. No i wiadomo, ja miło wspominam do dzisiaj SKP Słupca i nie wróciłem.
1: Wróćmy do Słupczanki i początku sezonu w wykonaniu zespołu. W pierwszych dwóch meczach musieliście uznać wyższość rywalek. Na inaugurację wyjazdowa porażka w Warszawie, a potem minimalna przegrana z legionistkami.
7: Do KPP Warszawa pojechaliśmy. Nie ukrywam też, to był taki nasz pierwszy mecz. Wiadomo, że ten skład pierwsza jedenastka kształtuje się tam gdzieś po trzecim, czwartym meczu. Nie ukrywam, że pojechaliśmy też osłabieni. Brakowało nam trzech ogniw dziewczyn, które już miały doświadczenie na poziomie drugiej ligi. Przy takiej drużynie jak KPP Warszawa gdzieś to słabsze ogniwo było widać. I te nasze słabości po prostu były obnażone i byliśmy, drużyna wiedziała, że byliśmy słabszym zespołem. Porażka się nam, nie powiem jako trener mówić, że się należała, ale byliśmy słabsi. No ale do 80 minuty remisowaliśmy 1-1 i mogliśmy to wywieźć, ale gdzieś tam nam brak tego może doświadczenia, brak koncentracji. W 82 przez 2 minuty straciliśmy bramki i no niestety przegraliśmy, ale byliśmy świadomi, że byliśmy słabsi. Natomiast z Legią Warszawa uważam, że byliśmy lepszym zespołem. No i gdzieś ta nasza skuteczność nas zawiozła. No, skuteczność skutecznością, ale te błędy, które popełniliśmy w 87 i w 90 minucie, to naprawdę przedszkolne błędy. No i taka drużyna jak Legia wykorzystała to, gdzie no tutaj akurat miałem duże pretensje za brak koncentracji przy stałym fragmencie i przy tej bramce na 3-3 też gdzieś to zawiodło. Ale potencjał, jak cały czas mówię i twierdzę, że w tej drużynie jest, no ale musimy się zgrywać, jest można powiedzieć, pół nowej drużyny.
1: Po tych dwóch porażkach można powiedzieć, że zespół złapał wiatr w żagle. Odnieśliście dwa przekonujące zwycięstwa.
7: Tak, w tych dwóch meczach podkreślałem też, że byliśmy dominującą drużyną na AZS-ie w Warszawie. Na AZS-ie w Warszawie myślę, że w pierwszej połowie też mogliśmy już, może nie rozstrzygnąć, ale mogliśmy parę bramek strzelić i gdzieś ta nasza skuteczność znowu zawiodła. W drugiej połowie byliśmy na pewno lepszym zespołem i w drugiej połowie potwierdziło to naszą wyższość i dominację w tym meczu. Ale wiadomo, piłka się cechuje swoimi prawami, piłka nożna szczególnie, że jakiś stały fragment przypadkowy, gdzieś rzut wolny, byśmy stracili bramkę i ciężko wtedy było odrobić. Z Wyszkowem było widać po pierwszej połowie, nie wiem, czy nam w pierwszej połowie Wyszków zagroził, czy doszedł do naszej szesnastki, no ale znowu ta skuteczność, gdzie dochodzimy, to mnie cieszy najbardziej, że my dochodzimy do sytuacji. I to nie były sytuacje jakieś tam 50%, tylko to były naprawdę 100% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. No i musimy to na pewno to poprawić. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki od tyłu, no to ja byłem bardzo zadowolony. Chociaż Wyszków nie był takim przeciwnikiem na pewno jak KPP Warszawa czy Legia Warszawa.
1: I już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, jakie cele stawiane są przed zespołem na ten sezon?
7: Ja tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma. Są świadomi tego, że jest zespół do ogrywania, aczkolwiek nie będziemy się cały czas tłumaczyć, że my musimy się zgrać, że jest, ja to co powiedziałem, jest potencjał w tej szatni i tylko te młode zawody podchodziły. Ja widzę, że z meczu na mecz one też zgrywają się z zespołem, z tymi doświadczonymi zawodniczkami. Jeżeli poprawimy skuteczność w ofensywie, a uchronimy się przed jakimiś naprawdę przedszkolnymi wpadkami w obronie, to jesteśmy w stanie, ja myślę, że w pierwszej trójce, gdzie nam to też powtarzali trenerzy, trenerki tutaj z Warszawy, no to cieszy, że jak ktoś przychodzi i mówi, że fajnie gramy w piłkę, to mi się to jako trenerowi mi się to podoba. Jestem dumny z tego, że jakaś praca i że tutaj zawodniczki nasze zaczynają to pomalutku rozumieć, bo z tego, co też ja widzę z meczu na mecz, to co chciałbym, żeby dziewczyny grały, to zaczynamy grać. Poprawimy tylko skuteczność i mówię, na presji ze strony zarządu cele są takie, żeby jak najlepiej grać, żeby nas to cieszyło, no i przynajmniej na jesień osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.
1: To był trener Słupczanki Cargill Słupca, Waldemar Przysiuda. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Giewartowa, gdzie przy jednym z lokali gastronomicznych w sąsiedztwie miejscowej plaży powstała wioska dyniowa. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
8: Michał Maćkowiak. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. No jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że przypominały i mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią, i pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
1: Co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej?
8: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
1: Dokładnie, i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
8: Tak jest, mamy obrazy i gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło. Jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych. No gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
1: Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski? Ile czasu to zajęło?
8: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam od projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja burza mózgów trwała troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwało około tygodnia, nie cały tydzień.
1: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników. Zgadza się?
8: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
1: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
8: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
1: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
8: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, po godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
1: To był jeden z pomysłodawców powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A w tej części naszego magazynu to wszystkie tematy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
13: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów. Jesteśmy na 102,9 FM oraz online. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Dzisiaj na sportowo, a konkretnie rozmowa z trenerem siatkarskiego z zespołu SPS Kargil Słupca.
14: Nie powiem może wprost, że walczymy o dwójkę, bo raczej ja zawsze stronię od takich deklaracji. Natomiast z tyłu głowy mamy to, że nasz zespół, mimo że młody, no to też tym doświadczeniem, myślę, gdzieś tam góruje nad wieloma rywalami w lidze, tak więc no cóż mogę powiedzieć, będziemy walczyć w każdym meczu.
13: Za nami inauguracja siatkarskiego sezonu na parkietach drugiej ligi. Zespół SPS Kargil Słupca znakomicie rozpoczął te rozgrywki, a nasi siatkarze zwyciężyli w dwóch pierwszych meczach rozegranych w Gdańsku. Najpierw Słupczanie pokonali drugi zespół miejscowego Trefla 3-1, a takim samym wynikiem zakończył się kolejny mecz z gdańskim Stoczniowcem. I właśnie na temat tej zwycięskiej inauguracji sezonu w dwóch meczach w Gdańsku, ale także o przetarciu w rozgrywkach siatkarskiego Pucharu Polski i celach na nowy sezon. O tym wszystkim opowiedział nam trener zespołu Mariusz Dzierżyński.
14: Nie ukrywam, że jechaliśmy może nie pełni obaw, bo nasze mecze sparingowe nie wyglądały najgorzej, ale wiadomo, że trudne tereny. Gdańska młodzież no troszkę była dla nas znakiem zapytania, bo wiem, jak to w drugiej lidze, te pierwsze kolejki nie za bardzo zna się przeciwników i trzeba przeczekać właśnie te pierwsze dwa tygodnie, żeby mniej więcej troszkę tych meczów się pojawiło i można było trochę poanalizować, więc niejako pojechaliśmy w ciemno, aczkolwiek na miejscu no niektórych chłopaków rzeczywiście z młodzieżowej drużyny znaliśmy z poprzedniego sezonu. No a mecz drugi ze Stoczniowcem, no też wiedzieliśmy, że drużyna Stoczni to jest drużyna doświadczona raczej i widzieliśmy też nowe nazwiska, które dołączyły do zespołu. Okazało się, że u siebie rzeczywiście chłopaki no, czują się bardzo dobrze i postawili bardzo wysoko warunki. Zespół bardzo fizyczny, można powiedzieć, super zagrywka, no, ale udało nam się przełamać, że tak powiem, ten element naszymi innymi elementami. Także może łatwo nie było, bo rzeczywiście no, na pewno w drugiej lidze no, coś nie liczymy, że będziemy wygrywać te sety jakoś nie wiadomo jak wysoko, ale najważniejsze są punkty, bo no, bardzo dobry start jest to dla nas i gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że może 5 punktów byłoby fajnym wynikiem, mamy komplet, także na naprawdę jesteśmy super szczęśliwi.
13: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dwa pierwsze mecze, tutaj któryś z zawodników szczególnie się wyróżnił podczas tych spotkań, czy nie chciałby pan tutaj indywidualnie wyróżniać nikogo?
14: Generalnie myślę, że w naszym zespole ogólnie panuje przeświadczenie, że na początku sezonu i to tak wśród zawodników, tak i sztabu, no jednak mimo wszystko rozmawiamy ze sobą, panuje przeświadczenie, że bardzo dobrej dyspozycji jest nasz nowy przyjmujący Aleksander Rybak, który dołączył do nas z września. No i rzeczywiście ten początek sezonu w jego wykonaniu jest bardzo dobry. W naszych takich, oczywiście nie w każdym meczu jest wybierany oficjalnie MVP, ale no po liczbach i takim eye testem widać, że rzeczywiście Oleg jest w bardzo dobrej formie, no i w tych dwóch meczach w Gdańsku też prezentował się super. No często bierze końcówki na siebie, jeśli chodzi o ofensywę i jest naprawdę w miarę stabilnym zawodnikiem w przyjęciu, także myślę, że bardzo dobrze odnalazł się tutaj w naszych słupeckich progach i na ten moment wyglądał bardzo dobrze.
13: Chciałbym przejść do tego okresu przygotowawczego do sezonu i zapytać, jak te przygotowania tutaj wyglądały. Ta przerwa między tymi sezonami była też dosyć długa, tak jak pamiętam, podczas tej naszej ostatniej rozmowy wspominaliśmy o tym, że ta przerwa będzie dosyć długa.
14: No tak, te sezony teraz kończą się nieco wcześniej niż w przeciągu ostatnich lat, więc czekało nas kilka miesięcy przerwy kalendarzowych, natomiast no, my spędziliśmy ten okres oczywiście na budowie składu. Wiedzieliśmy, że będą zmiany, tak więc ten czas tak naprawdę zleciał bardzo szybko. Jeśli chodzi o same przygotowania stricte technicznie, no to rozpoczęliśmy 10 sierpnia. 3 tygodnie trenowaliśmy codziennie, łącznie z jedną sobotą, kiedy na przetarcie zawieraliśmy sparring wewnętrzny. To były takie początki grania w szóstkach. Sierpień, można powiedzieć, tradycyjnie dosyć intensywny. Te treningi też, mimo że dwugodzinne, to myślę, że no wiadomo, też temperatury letnie i tak dalej, to wszystko ma wpływ, więc myślę, że absolutnie wystarczyły. We wrześniu 4 razy w tygodniu. To jest też pewna zmiana, bo zazwyczaj w SPS-ie trenowało się 3 razy. W tym roku udało się ustalić dodatkową jednostkę w szkole, w liceum w Słupcy, także jestem z tego zadowolony. Trenowaliśmy 4 razy. Rozegraliśmy oczywiście sparingi. Między innymi sparowaliśmy z kolegami z Wilczyna. Mieliśmy turniej w Słupcy, gdzie graliśmy z drużyną z Poznania i z Tarnowem Podgórnym. Tak więc no myślę, że tych meczy kontrolnych było sporo. Na cały ten okres przygotowawczy, który uważam za bardzo dany, troszkę cieniem rzuciła nam się kontuzja naszego młodego rozgrywającego Patryka Staniszewskiego, który no niefortunnie doznał kontuzji podczas sparingu właśnie z Wilkami Wilczyn w Słupcy. No, sytuacja jakich wiele na siatce, natomiast no gdzieś został trafiony w palec i niestety doszło do złamania, także czekamy na jego powrót, jest wszystko po zabiegu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc no myślę, że okres przygotowawczy udany, chociaż no byłoby idealnie, gdybyśmy rzeczywiście zakończyli go bez żadnych urazów, no niestety się nie udało.
13: I jeszcze zanim rozpoczęliście te zmagania ligowe, czekała was batalia w Pucharze Polski. Tutaj po zaciętym meczu musieliście uznać wyższość rywala.
14: Dokładnie tak. Pierwsze, można powiedzieć, granie o punkty, chociaż nie stricte punkty ligowe. No ale mimo wszystko był to mecz o stawkę. Drużyna z Belska w tamtym sezonie zagrała fajne całe rozgrywki. Do końca walczyli z drużyną z Płocka, która koniec końców awansowała do pierwszej ligi w playoffach. Tak więc no wiedzieliśmy, że przeciwnik jest naprawdę mocny. Potraktowaliśmy to spotkanie troszkę jako przetarcie przed właśnie weekendem w Gdańsku. Oczywiście nie to, że odpuszczaliśmy, chcieliśmy wygrać, natomiast stało się jak się stało. W tym meczu również Oleg, o którym wcześniej już wspominałem, grał naprawdę znakomite zawody. Gdzieś tam ostatnia piłka przytrafił się mały klops. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że z tego spotkania byliśmy zadowoleni. Zawodnicy również. Wiadomo, zabrakło może do pełni szczęścia tej kropki nad i. Natomiast no wiedząc, że przeciwnik jest bardzo mocny, my też wchodziliśmy jakby w ten sezon. Mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów. I no cóż, troszkę pecha może siatkarskiego zadecydowało. Troszkę szczęścia więcej po stronie rywali. Ale mecz był bardzo zacięty. Na pewno mógł się podobać. No co, jak mogę powiedzieć, no szkoda, że nie zawita do nas, bo drużyna z Radomia, która ewentualnie mogłaby przyjechać do Słupcy, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że i tak zyskaliśmy trochę pewności, że nawet z młodym składem jesteśmy w stanie gdzieś tam rywalizować. I myślę, że koniec końców pomogło nam to też w tych trudnych momentach w Gdańsku, bo no z tyłu głowy jest, że drużyna z Belska była mocna, walczyliśmy jak równy z równym, tak więc bardzo fajny mecz na przetarcie.
13: Proszę mi powiedzieć, bo tak jak pan wspominał, Aleksander Rybak to jest nowy zawodnik w szeregach zespołu. Chciałbym zapytać, jak jeszcze ta kadra się zmieniła przed startem tego sezonu? Kto dołączył do drużyny, a kto opuścił ją?
14: Oleg dołączył do nas z drużyny Chris Home Września. Razem z nim z terenów wrzesińskich, że tak się wyrażę, doszli do nas dwaj młodzi zawodnicy, właśnie Patryk Staniszewski rozgrywający oraz Franek Płócienniczak środkowy. Oni w tamtym sezonie generalnie występowali w drużynie juniorskiej Wrześni. I jeszcze jeśli chodzi o zespół seniorski Wrześni, dołączył do nas atakujący Wojtek Banaś. Tak więc można powiedzieć, że w tym roku tak geograficznie zaciąg wrzesiński liczył 4 osoby. Natomiast no, mieliśmy też dosyć dużo zmian na pozycjach środkowych, dlatego że trójka zawodników nie jest z nami już w tym sezonie. Jest to Igor Woźniak, Kacper Myśków oraz Piotr Duszak. No i tutaj musieliśmy też zrobić nie jako zaciąg z Polski. Dołączył Bartosz Strycharski, który ostatnie sezony spędził w Międzyrzecu Podlaskim. No, z poprzedniego sezonu został z nami Arseni Awramienko. I jako czwarty na tej pozycji występuje Maksymilian Graczyk, który zeszły sezon spędził w drużynie z Częstochowy. Na przyjęciu generalnie została trójka z poprzedniego sezonu, tak więc dołączył właśnie wcześniej wspominany już Oleg Rybak. Jeśli chodzi o atakujących, po przejściu Wojtka Banasia zostaliśmy z Szymonem Smarzyńskim, naszym młodym wychowankiem. Niestety no nie ma z nami w tym roku doświadczonych Marka Pochockiego oraz Kamila Owczarczyka. Kamil po drugiej kontuzji więzadeł generalnie zrobił rok przerwy. Marek Pachocki wrócił do swojego miasta, do Wrześni. Zawsze chciał gdzieś tam pograć troszkę w swoich rodzinnych barwach, rodzinnych stronach, tak więc no nie było żadnego problemu z tym, także w tym roku występuje w drużynie z Wrześni. I cóż, chyba o nikim nie zapominam. Tak jak mówiłem, dołączył do nas Patryk na rozegranie. Pożegnaliśmy Olafa Warchałowskiego.
13: Przed wami tydzień przerwy, pauzujecie i w kolejny weekend czeka was derbowe starcie z zespołem Chris Home Września. Jakoś szczególnie chyba nie trzeba tutaj motywować zespołu na to derbowe starcie, zgadza się?
14: Nie będę ukrywał, że gdzieś tam już w kuluarach rozmawialiśmy sobie na powrocie z Gdańska, że czeka nas bardzo fajne, nie ukrywajmy, fajne spotkanie. Rozpoczynamy sezon ligowy w domu. Myślę, że dla kibiców też rywalizacja gdzieś tam z zespołem, który jest niejako rywalem derbowym, będzie bardzo fajna. Oczywiście wiemy, że no mamy, tak jak mówiłem wcześniej, kilku chłopaków, którzy gdzieś tam też mają w CV swoim drużyny wrzesińskie. Tak więc no generalnie motywacji na pewno nie zabraknie. My też jesteśmy świadomi, że po bardzo dobrym początku możemy kontynuować tą zwycięską passę i naprawdę bardzo fajnie wejść w ten sezon z dużą pewnością siebie, więc no zrobimy wszystko, żeby te derby padły naszym łupem i tak jak wam powiedział, jeśli chodzi o sprawy wolicjonalne, to myślę, nie ma żadnych problemów. I mimo tego, że mamy przerwę, to w tym tygodniu też już ciężko będziemy pracować, aby być dobrze przygotowanym do tego meczu. No ja osobiście nie ukrywam, że się nie mogę doczekać.
13: I już tak na sam koniec chciałbym zapytać, jaki cel tutaj stawia pan przed zespołem w tym sezonie, który rozpoczęliście?
14: Powiedzmy tak, nasza średnia wieku zdecydowanie spadła w tym roku. Jest tych młodych chłopaków troszkę więcej. Ja widzę, że oni są bardzo chętni do pracy, są bardzo ambitni i też wybaczę im w pewnych momentach, kiedy może zabraknie trochę zimnej głowy, trochę umiejętności, ale po to jesteśmy, żeby tutaj pracować i podnosić swoje umiejętności. Problemem w tym sezonie, nie ukrywam, że problemem w tym sezonie jest to, że zmienia się format playoffów z tego bardzo przyjemnego, czyli z walki o top 4, gdzie naprawdę z czwartego miejsca, co pokazał zespół z Gdańska w tamtym roku, można bić się do końca o pierwszą ligę, jeździć na turnieje barażowe i tak dalej. W tym roku niestety no troszkę zabrano nam tą radość, ja tak twierdzę, z walki o czwórkę. I tylko dwa pierwsze zespoły będą mierzyły się z innymi rywalami z innych grup, jeśli chodzi o playoff. Tak więc wiadomo, że no troszkę zawęża się ta możliwość. Tak jak mówiłem, generalnie no zabrano nam trochę tej radości z walki o top 4, tylko dwa zespoły wychodzą, tak więc no realistycznie trzeba powiedzieć, że zawęża się ten próg wejścia do playoffów, natomiast no po pierwszej rundzie myślę, że będziemy wiedzieć, na co nas stać. Wiemy, że w naszej grupie znajduje się trochę zespołów również młodych, takich jak Piła, czy nowo dokoptowany zespół z Bydgoszczy. Mamy też Beniaminka z Redy. Oczywiście zawsze Beniaminek jest niespodzianką i pewną niewiadomą. Natomiast nie ukrywam, że będziemy na pewno starać się zająć czołowe miejsce. W poprzednim sezonie, którym takie playoffy były, bodajże było to 4 lata temu, do samego końca walczyliśmy o miejsce numer 2. Tam jednego meczu zabrakło w Poznaniu, żebyśmy to drugie miejsce zajęli. Tak więc nie powiem może wprost, że walczymy o dwójkę, bo raczej ja zawsze stronię od takich deklaracji. Natomiast z tyłu głowy mamy to, że nasz zespół, mimo że młody, no to też tym doświadczeniem, myślę, gdzieś tam góruje nad wieloma rywalami w lidze. Tak więc, no cóż mogę powiedzieć, będziemy walczyć w każdym meczu. I ja zazwyczaj wychodzę z tego założenia, że po pierwszej rundzie, kiedy mamy wszystkie już karty otwarte, będzie widać więcej, na co nas stać. Jestem pełen nadziei, że będziemy w stanie podłączyć się do walki o ten playoff, aczkolwiek no na pewno długa droga przed nami, mimo że tych meczów w tym sezonie jest mniej, no to mimo wszystko te około 20 spotkań do rozegrania, no to jest duża dawka, tak więc zobaczymy. No ja jestem pełen nadziei, zespół jest bardzo młody, ambitny. Na razie oprócz oczywiście tej małej kontuzji Patryka w pełnym zdrowiu, tak więc będziemy walczyć.
13: To był trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. Przypomnijmy, po dwóch pierwszych meczach nasi siatkarze z kompletem punktów są liderami tabeli drugiej ligi grupy pierwszej. I tak jak mówiliśmy podczas naszej rozmowy, naszych siatkarzy czeka derbowe starcie z zespołem Chris Home września. Ten mecz zaplanowano na sobotę 17 października na godzinę 17. I już teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić się do wspólnego kibicowania naszym siatkarzom podczas tego emocjonującego derbowego starcia. Zapraszamy do wspólnego kibicowania, a także do śledzenia mediów społecznościowych Słupeckiego Klubu, gdzie znajdziecie m.in. najświeższe informacje na temat drugoligowej drużyny. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
13: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Powiemy m.in. co dzieje się z petycją w sprawie Jeziora Słupeckiego.
15: Byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też jeszcze była większa, jakby to powiedzieć, siła i że większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
13: A zaczynamy od budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. Jak się okazuje, wyniki głosowania wywołały sporo emocji. Przypomnijmy, najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt Smart Toaleta Miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego. Pojawiły się jednak pytania dotyczące m.in. zasad jego weryfikacji, ewentualnej odpłatności oraz późniejszych kosztów utrzymania. Do Urzędu Miejskiego w Słupcy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji w tej sprawie, a złożył go jeden z autorów projektu Psi Fyrdel. I właśnie o tych wątpliwościach i czego chce dowiedzieć się od miasta opowiedział nasz rozmówca.
16: Witam wszystkich słuchaczy, nazywam się Oliwier Drop i jestem mieszkańcem Słupcy.
13: Jest pan mieszkańcem Słupcy i też autorem projektu w ramach budżetu obywatelskiego, który zajął drugie miejsce. Złożył pan do naszego ratusza wniosek o dostęp do informacji publicznej. Dotyczy to tego zwycięskiego projektu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na taki krok?
16: Tak. Złożyłem projekt, który zajął drugie miejsce w głosowaniu, a na ten krok zdecydowałem się, ponieważ chcę trzymać informacje dotyczące tego projektu, bo dla mnie generalnie to jest sprawa społeczna. I mówimy też o pieniądzach publicznych wydawanych w imieniu mieszkańców i dlatego zależy mi na tym, żeby cały proces był maksymalnie transparentny i żeby było jasne, na jakiej podstawie dany projekt został dopuszczony do głosowania.
13: Jakie tutaj wątpliwości wzbudził u pana ten zwycięski projekt? Jakie tutaj założenia zwróciły pana szczególną uwagę?
16: Przede wszystkim dwie kwestie. To pierwsza kwestia to ogólnodostępność, który jest zapisany w regulaminie budżetu. W projekcie przewidziano terminal do płatności bezgotówkowych i chcę wiedzieć, czy ta toaleta będzie odpłatna i w jaki sposób zespół koordynujący ocenił warunek ogólnodostępności projektu, no jeśli usługa ma być schowana za, powiedzmy, za tą płatnością. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to kosztów utrzymania tej inwestycji, piwo również w regulaminie jest wypisane, że koszty muszą być współmierne do wartości wykonanego zadania, czyli chcę też dowiedzieć się, w jaki sposób zespół koordynujący ocenił koszty utrzymania tej inwestycji roczne czy w czasie i jak to ma się po prostu do tego regulaminu.
13: Złożył pan już ten wniosek w ratuszu, teraz pozostaje czekać na odpowiedź. Ja chciałbym zapytać o sam budżet obywatelski, tegoroczną edycję. Jeśli chodzi o zainteresowanie, 13,52% tak około ta frekwencja wyniosła. Proszę mi powiedzieć, no zainteresowanie może nie powala. I z czego pana zdaniem wynika tak niskie zainteresowanie tą ideą budżetu obywatelskiego, która no skąd inąd jest dosyć słuszna?
16: Ja przede wszystkim uważam, że tutaj u nas w mieście sama idea jest szczytna, ale niestety wykonanie nie jest najwyższej jakości. Uważam też, że ta przestrzeń, głównie jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest przestrzeń do rozmowy. Tej przestrzeni trochę nie ma. Mam wrażenie, że i sami ludzie się trochę tego boją. Boją się wypowiadać publicznie albo boją po prostu wchodzić gdzieś w tą dyskusję z urzędem. I też sama idea nie jest bardzo promowana też przez miasto, uważam. Po prostu gdzieś ten ciężar promocji projektów spada bardzo mocno na osoby zgłaszające ten projekt i gdzieś kanały te komunikacyjne naszego miasta mam wrażenie, że trochę zawodzą, ale dlatego też ja otwarcie o tym mówię, składam ten wniosek otwarcie i mam nadzieję, że to też zachęci ludzi po prostu do dyskusji i rozmawiania, bo im więcej ludzi po prostu rozmawia na ten temat, to więcej ludzi będzie chciało na pewno w przyszłości, mam nadzieję, składać takie projekty.
13: Jakie tutaj zmiany pana zdaniem powinny zajść, jeśli chodzi o ten budżet obywatelski, no żeby to funkcjonowało po prostu lepiej?
16: No ja uważam też przede wszystkim, że budżet obywatelski powinien należeć do obywateli, tak, mieszkańców danego miasta i projekty zgłaszane powiedzmy przez różne osoby publiczne, to powinno być bardziej regulowane i ta sytuacja powinna wyglądać bardziej w ten sposób, że tych projektów jest więcej mieszkańców. No jeśli mieszkańcy nie chcą składać tych projektów, no to gdzieś tu jest problem. Albo nie wiedzą, że w ogóle mogą złożyć, albo nie wiedzą, jak to zrobić, a więc uważam, że po prostu ta idea powinna być bardziej forsowana przez urząd miasta, powinna być bardziej nagłaśniana, na przykład jakieś spotkania związane z tym powinny występować, przedstawiające proces, albo jakie powinny być, jakie są kryteria w ogóle złożenia i dostęp do tego regulaminu powinien być trochę bardziej dostępny, bo spotykałem się po prostu rozmawiając z wieloma mieszkańcami, że nie wiedzą, że jest budżet, nie wiedzieli w ogóle, że jest głosowanie, bardziej to wyglądało w ten sposób i tutaj powinna być po prostu ten nacisk większy na komunikację według mnie.
13: To był mieszkaniec Słupcy Oliwier Drop. A teraz czas na kolejny temat. Martwe ryby w Jeziorze Słupeckim i kolejne pytania o stan całego zbiornika. O szczegółowe i kompleksowe badania, a także plan działań w sprawie tego jeziora zabiega Marcin Mielczarek. Sołtys wsi Koszuty Parcele przygotował petycję dotyczącą sytuacji na jeziorze. Trwa akcja zbierania podpisów, a o tym, jak wygląda obecnie sytuacja i jakie kolejne działania są zaplanowane, o tym wszystkim opowiedział nam sołtys wsi Koszuty Parcele i autor petycji Marcin Mielczarek.
17: Od naszej ostatniej rozmowy miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i na ręce wiceprezesa Roberta Gajdy przekazałem treść petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego oraz przygotowałem list. W sumie takie pismo dotyczące możliwości wsparcia diagnozy i sfinansowania badań i jakiejś takiej pomocy finansowej. Nie? Zobaczymy, jak to tam się... Jak to się gdzieś tam pukam do drzwi, żeby po prostu coś więcej po prostu zrobić, nie? Co by się udało zrobić. 24 byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też jeszcze była większa, jakby to powiedzieć, siła i żeby większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
13: Chciałem dopytać, jak tutaj z tą petycją wygląda i z tym zbieraniem podpisów. Jest ich więcej? Ta liczba się zwiększa cały czas?
17: W tej chwili obecnej już mamy podpisów. Ja u siebie mam fizycznie już chyba ponad 810-820 podpisów, a listy jeszcze krążą cały czas, podpisy są zbierane. To myślę, że powyżej 1000 to na pewno będzie podpisów, nie?
13: I jakie kolejne działania tutaj zaplanowane w związku z tą petycją?
17: Kolejne działanie, sesja Rady Powiatu. Też na Radzie Powiatu też już
15: zapowiedziałem, że będę rozmawiał na temat też poparcia, żeby radni powiatu się podpisali pod tą petycją. Też przekażę petycję, treść petycji Radzie Powiatu, dokładnie staroście, żeby też się z tym zapoznał, bo to też jest kolejny podmiot, który gdzieś tam po prostu musi się włączyć tutaj w naprawę tego jeziora i gdzieś tam po prostu też tutaj pomóc w tym wszystkim. Kolejny etap to na pewno będą, no to jak już będzie petycja i będą, już będę miał wszystkie podpisy zebrane, to wszystko to na pewno będę umawiał Wody Polskie, są tutaj jakby głównym podmiotem, do którego trzeba tą petycję skierować. Oprócz tego do wiadomości petycja pójdzie też do, petycja tak, no to głównym adresatem, tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem, to właśnie jest Wody Polskie, z racji tego, no że wszystkie zbiorniki wodne no, należą do Wód Polskich. Później będzie dyrektor zarządu zlewni w Kole, no bo to jest kolejny podmiot gdzieś tam tutaj powiązany z tym jeziorem. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Zarząd Powiatu Słupeckiego, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, na ręce starosty na Radzie Powiatu to przekażę. Burmistrzowi też przekażę, bo osobiście nie miałem czasu być, ale też tam były przekazane, była listy poparcia i żeby się radni miasta podpisali. Tak jak wcześniej wspominałem, na sesji Rady Gminy, tak radni się wszyscy podpisali, też na ręce wójta i treść petycji też przekazałem. Kolejne podmioty to będą Polski Związek Wędkarski, okręg w Koninie. Byłem też w tym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, się udało zrobić spotkanie i na ręce właśnie wiceprezesa informacje na temat tego jeziora i tej petycji.
13: To był autor petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego, Marcin Mielczarek. I na koniec naszej audycji zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Do końca października przyjmowane są zgłoszenia w wyjątkowym konkursie adresowanym do młodzieży. O szczegółach tej inicjatywy opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
18: Konkurs literacki, powiatowy konkurs literacki, między okładkami Moja Literacka Podróż. I konkurs ten kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu słupeckiego. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać opowiadanie inspirowane literaturą i tutaj właściwie zaczyna się cała przygoda, bo my ze swojej strony nie narzucamy uczestnikom konkretnej książki czy tematu. Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do własnej wyobraźni i do własnych pomysłów. Może to być historia, która narodziła się podczas czytania ulubionej książki, może też być rozwinięcie jakiegoś literackiego motywu, a może zupełnie nowa opowieść, do której inspiracją była literatura. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była to własna, samodzielna historia. Praca może mieć maksymalnie 4 strony i ważne jest też to, żeby uczestnicy nie podpisują opowiadania swoim imieniem, nazwiskiem, ale godłem, czyli pseudonimem. Dzięki temu osoby, które będą oceniały tę pracę, przede wszystkim ocenią sam tekst. Na pracę czekamy do 30 października. Można je będzie dostarczyć osobiście do naszej biblioteki lub przesłać pocztą. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy lubią czytać, ale też ci, którzy lubią pisać i mają głowę pełną pomysłów, potraktują ten konkurs jako okazję do sprawdzenia się. Być może ktoś właśnie odkryje w sobie talent, o którym do tej pory nie wiedział. Więc zachęcamy. Otwórzcie książkę, dajcie się jej zainspirować, a potem napiszcie własną historię.
13: Proszę powiedzieć, bo nie jest to pierwsza edycja tego konkursu. Przy tych poprzednich edycjach, co tutaj najbardziej zaskakiwało, jeśli chodzi o te opowiadania przygotowywane przez uczestników?
18: Przede wszystkim oryginalność i pomysły. Czytając pracę, wiele nas wzruszało, ale też zadziwiało. To, co młodzież potrafiła przelać na papier, to czasami był początek świetnej historii, która jeśli by zechcieli kontynuować, mogłaby powstać super książka.
13: I tak jak pani wspomniała, na zgłoszenia czekacie do końca października.
18: Tak, do 30 października.

0: Można dostarczyć osobiście do naszej biblioteki, ale można też przesłać pocztą, a nawet mailowo.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I tak jak nasza rozmówczyni, zachęcamy naszych młodszych słuchaczy do udziału w tym konkursie. Być może w którymś z Was drzemie literacki talent. A wystarczy tak naprawdę otworzyć książkę, pozwolić zainspirować się literaturze i wyruszyć w swoją własną podróż. A jeszcze na koniec mamy dla Was historię z wrześni, gdzie pewien gentleman skusił się na hulajnogę. A o szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: Wrzesińscy policjanci skierowali wniosek do placówki Straży Granicznej w Poznaniu o deportację 40-letniego obywatela Mołdawii. Momentem zwrotnym w kwestii przebywania tego mężczyzny na terenie naszego kraju było jego zatrzymanie przez wrzesińskich policjantów, ponieważ obywatel Mołdawii 14 września dokonał kradzieży hulajnogi elektrycznej. Do tego zdarzenia doszło w Białymżycach. Jej właściciel określił wartość strat na kwotę 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna swoją przestępczą zdobyczą nie nacieszył się za bardzo, ponieważ oprócz samej kradzieży zdążył jedynie ją spakować do worka i schować w zaroślach znajdujących się w Oboczkowie. Podczas przesłuchania 40-latek przyznał się do postawionego zarzutu dotyczącego kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie analizy poczynań tego mężczyzny na terenie naszego kraju okazało się, że już wcześniej był karany za tak zwane wykroczeniowe kradzieże. Taka postawa 40-latka wskazuje na kompletny brak poszanowania prawa. W związku z tym dalszy pobyt obywatela Mołdawii na terenie Polski może stwarzać realne zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. I przez właśnie takie postępowanie dobiegł końca pobyt 40-latka w naszym kraju.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we wrześni. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, a w niej rozmowa z nowym komendantem powiatowym policji w Słupcy.
4: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej.
1: Słupecka policja ma nowego komendanta. Z dniem 5 października bieżącego roku to stanowisko oficjalnie objął młodszy inspektor Paweł Sobański, który ma blisko 30-letnie doświadczenie w tej formacji. Nowy szef słupeckich policjantów został oficjalnie powitany podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Podczas tej uroczystości nowy komendant oficjalnie objął swoje obowiązki. Posłuchajmy, co powiedział nowy komendant powiatowy policji w Słupcy, młodszy inspektor Paweł Sobański, podczas tej uroczystości.
5: Objęcie stanowiska komendanta powiatowego Policji w Słupcy stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem świadomy tego, że nie każdy policjant ma możliwość dostąpienia tego zaszczytu. Dlatego też serdecznie dziękuję panie radinspektorze za to, że powierzył pan mi tą funkcję. Traktuję to jako zobowiązanie do rzetelnej, uczciwej służby. Niezbędnym elementem tej misji jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie jednostki, w tym ludzi, którzy służą w tej jednostce i pracują na rzecz bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Pragnę, by Komenda Powiatowa Policji w Słupcy była skuteczna w działaniu, a jednocześnie była bliska ludziom. Cel ten można osiągnąć dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu w służbie, uczciwości funkcjonariuszy i pracowników, by właściwie realizować zadania ustawowe. Chciałbym podkreślić, że to ludzie stanowią największe bogactwo tej jednostki. Od funkcjonariusza, pracownika, relacji międzyludzkich wewnątrz jednostki tak naprawdę wszystko się zaczyna. Właściwa atmosfera służby, pracy determinuje jakość późniejszych czynności, które zostały na nas nałożone jako formacje. Jestem reprezentantem poglądu, że

0: temu wszystkiemu musi przyświecać dialog. Wewnątrz jednostki zawsze będę miał szeroko otwarte drzwi dla policjantów, pracowników, by mogli porozmawiać o służbie, o pracy, o nurtujących ich problemach. Natomiast na zewnątrz jestem otwarty na głosy członków lokalnej społeczności, by szybko i skutecznie rozwiązywać bieżące problemy. Jestem całkowicie pewny, że w ten sposób wpłynie to wydatnie na wzrost zaufania do munduru. Jestem również pewny, że wszystkie te cele mogą być osiągnięte dzięki ścisłej współpracy z prokuratorami, sędziami, przedstawicielami innych służb i instytucji, przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, deklaruję, że nadrzędnym celem mojej misji jest służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie słupeckim. Pragnę, byśmy wspólnie budowali silną, skuteczną słupecką policję, będącą blisko ludzi i wsłuchującą się w głosy członków społeczeństwa.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant KPP w Słupcy. A tak nowego szefa słupeckiej policji zaprezentował nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki.
2: Doświadczenie wszechstronne, w mojej ocenie kompletny komendant, dlatego że dotyka zarówno pionu prewencji, jak również pionu kryminalnego, bo w jego karierze znaczna część to pion kryminalny, ale też był taki moment, kiedy pan komendant był również naczelnikiem Wydziału Prewencji ruchu drogowego. Stąd potwierdzam ten wniosek, że to jest jakby kompletne doświadczenie na różnych dotykających nas obszarach. Panie komendancie, życzę panu powodzenia na nowym stanowisku. Wprawdzie zadanie nie jest łatwe, bo poprzeczka zawieszona przez poprzednika bardzo, bardzo wysoko, ale ja jestem przekonany, że swoim doświadczeniem zbuduje pan właściwą atmosferę pracy, jak również z pewnością to będzie miało konkretne przełożenie na poczucie bezpieczeństwa w całym powiecie słupeckim.
1: Tak nowego komendanta powitali przedstawiciele władz samorządowych, starosta Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: Zacznę od komendanta Wojtka Kujawy. Dziękuję Wojtku, ten tydzień gotowości i oddania się dla powiatu słupeckiego, dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo ważnym obszarem. I ten obszar, wiem z pewnością, że teraz będzie dalej bardzo dobrze kontynuowany, dlatego składając gratulacje nowo powołanemu komendantowi, panu Pawłowi Sobańskiemu, gratuluję i bardzo dziękuję, a panu generałowi dziękuję, że tak szybko, myślę, przeprowadziliśmy ten proces, a ja osobiście z pełną odpowiedzialnością bardzo szybko zareagowałem i pozytywną opinię wystawiłem. Cieszę się, że miałem tą możliwość poznać pana komendanta wcześniej, też pewne obszary już omówić. Panie komendancie, zostaje pan słupecką komendę powiatową policji w dobrej kondycji. Myślę, że będziemy to kontynuować, a moje słowa, wyrażając tutaj słowa, wierzę, że wszystkich samorządowców z terenu powiatu słupeckiego ta współpraca tutaj jest. Ona zawsze tutaj była i wierzę, że będzie. Wsparcie też jest i wzajemna współpraca oraz szacunek, co jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, budowanie bezpieczeństwa jest naszym, wszystkich nas, wielkim dobrem dla naszych mieszkańców. I myślę, że tutaj tą dobrą myśl, którą pan generał rozpoczął, dotyczącą choćby bezpieczeństwa w ruchu drogowym, paradoksem jest to, że samorząd w Polsce oddaje coraz więcej odcinków dobrych dróg, a to wpływa na to, że nasi mieszkańcy jeżdżą szybciej swoimi pojazdami. I czasami jest szukanie winnych, że nie ma znaku, że nie ma jakiejś informacji, że droga była niedoświetlona. Ale nikt nie zacznie od siebie. Za szybko jechałem. I przede wszystkim myślę, że dla nas wszystkich budowanie wzajemnego bezpieczeństwa i szacunku na drodze to jest zwrócenie uwagi i taki apel do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Najpierw wolniej, rozsądniej, bardziej odpowiedzialnie, a później szukajmy rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury. Bo od tego zawsze powinniśmy zacząć. Ja wiem, że dzisiaj ten rozdział nowy, który rozpoczynamy w słupeckiej komendzie, w powiecie słupeckim, będzie dalej na bardzo dobrym poziomie. obszarem budującym bezpieczeństwo, ale również zaufanie społeczne naszych obywateli do funkcjonariuszy naszej Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję i życzę sukcesów, a na współpracę wiem, że mogę liczyć od samego początku.
4: Przede wszystkim witam Ciebie, drogi komendancie, najważniejszy aktorze dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę wspólnie z Panem Przewodniczącym, jak i moim zastępcą, który, że tak powiem, też ma karierę policyjną, że możemy tutaj z Tobą być. To jest bardzo ważny znak na początku Twojej działalności, że widzisz te wszystkie grupy społeczne, ale widzisz także samorządowców. My w mieście Słupca można powiedzieć, że żadnego kroku nie wykonujemy bez też działania wspólnie z policją, ale i policja nie wykonuje też żadnego kroku bez współdziałania z samorządem. I to zawsze nam się do tej pory układało i wiem, że na pewno będzie się dobrze układać. Jak widzę pana komendanta, który pochyla głowę przed sztandarem, który ten sztandar całuje, to widzę wtedy człowieka, który jest pełen honoru, który jest wrażliwy na drugiego człowieka, dla którego ważne są takie cechy jak bezpieczeństwo, jak Polska i szanuje swój zawód, szanuje swoich kolegów policjantów. Ja ze swej strony jestem przekonany, że tą wrażliwość, którą widzę już teraz na początku u Pana, że wykorzysta Pan do wspaniałej współpracy, że będzie Pan nam pomagał bronić bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, no i będzie Pan też kultywował to dobre imię policjanta. Policjanta w Słupcy, który był zawsze i pewno będzie bardzo dobrze traktowany i szanowany. Bez tych policjantów nie widzimy współpracy i rozwoju naszego miasta. Bardzo serdecznie gratuluję. Liczę na wspaniałą współpracę. Zapraszam na przysłowiową kawkę, gdzie będziemy mogli omówić plan działania, bo policja funkcjonuje wspaniale, ale nigdy nie znajdą się jakieś pola, które można by jeszcze ulepszyć, jeszcze poprawić. Może na pewno znajdziemy pole do wspólnego działania i tak, żeby nam wspólnie żyło się w tym kraju jak najbardziej bezpiecznie. A to, co wiemy, dookoła Polski nie zawsze jest bezpiecznie, ale róbmy tu, żeby w naszych małych, lokalnych rodzinach było bezpiecznie, żeby nasi mieszkańcy czuli się tutaj zaopiekowani. Wszystkiego dobrego.
1: To byli starosta słupecki Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Po zakończeniu uroczystości nie zabrakło gratulacji dla nowego komendanta. Udało nam się również porozmawiać z szefem słupeckich policjantów, który powiedział m.in. jak czuje się krótko po oficjalnym przejęciu obowiązków. Mówi młodszy inspektor Paweł Sobański.
5: Jest to sytuacja dla mnie bardzo wyjątkowa. Powierzono mi misję stania na straży bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Czuję odpowiedzialność z tego tytułu, ale myślę, że dotychczasowe moje doświadczenie spowoduje, że ta misja zakończy się sukcesem.
1: Bardzo bogate doświadczenie, bo to już prawie 30 lat pracy w policji. Chciałbym właśnie, żeby pan pokrótce opowiedział o tych swoich wcześniejszych doświadczeniach w tej formacji.
5: Tak, zgadza się. Moje doświadczenie obejmowało służbę kryminalną i służbę prewencyjną. W przeszłości zajmowałem stanowiska naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, a przez znakomitą część służby bliższa była mi służba kryminalna, w której zajmowałem stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego, naczelnika Wydziału Kryminalnego, a później z racji zajmowania stanowiska pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Pleszewie nadzorowałem ten rodzaj służby.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj będą wyglądały Pana pierwsze dni pracy w Słupcy? Na jakich tutaj obszarach będzie chciał się Pan skupić?
5: Oczywiście, komenda w Słupcy, z tego co wiem na podstawie różnych źródeł informacji, dobrze funkcjonowała, osiągała dobre wyniki i generalnie moje pierwsze kroki będą polegały na tym, żeby przyjrzeć się funkcjonowaniu tej jednostki i gdy zaaklimatyzuję się, poznam specyfikę, to w kwestiach, w których uznam, że jest to potrzebne, potrzebne, dokonam delikatnych korekt.
1: Tak jak pan powiedział podczas swojego wystąpienia, chciałby pan, żeby ta komenda była dla ludzi, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla obywateli. Czyli mówił pan o takiej otwartości.
5: Tak jest. Dla mnie ludzie, dialog, otwartość to są nie puste słowa, nie frazesy, tylko za tym powinny iść konkretne działania. Jestem nastawiony na to, by z ludźmi rozmawiać, dlatego że rozmowa powoduje, że idziemy do przodu. Zawsze idziemy do przodu. Budujemy jakieś konstruktywne projekty. Dialog jest czymś, co szczególnie naszej służbie musi być bliskie. Dzięki dialogowi dowiadujemy się o bieżących problemach ludzi, możemy na nie skutecznie i szybko reagować, a od tego jako formacja jesteśmy.
1: I już na sam koniec chciałbym zapytać, czego panu życzycie, jeśli chodzi o tę pracę w roli komendanta powiatowego Policji w Słupce?
5: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej powiatu słupeckiego było na jak najwyższym poziomie, by ludzie ufali policji i bardzo dobrze ją utożsamiali.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant powiatowy Policji w Słupcy. Na koniec dodamy, że zastępcą nowego komendanta pozostanie, tak jak do tej pory, podinspektor Wojciech Kujawa. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Jesień to czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać, ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka.
7: Myślę, że wypada zacząć od Lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie. I ja właściwie, kiedy czytałam Lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w Lalce napisać wszystko, wszystko co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana, wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po Lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że Lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież Lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wogulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
7: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w lalce trochę dostaje się kobietą, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami, takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając lalkę i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w lalce i możemy towarzyszyć Wogulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczący finał, chociaż pozostawiający nas bez definitywnej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Widzę, że tutaj mamy jeszcze kolejne propozycje, które przygotowała pani. Co tutaj jeszcze warto przeczytać?
7: Na pewno naszym odkryciem bibliotecznym jest książka młodego twórcy, przyrodnika Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota. Ta książka została nagrodzona paszportem polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą. Prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie, siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie wydawałoby się drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy. Właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka myślę, że naprawdę dla wszystkich. Też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie. I właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
7: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga, i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki. No to właśnie jest jeszcze taki styl pisania, dla nas pewnie trochę nietypowy, bo język tej powieści wydaje się taki klarowny, spokojny, a przecież pisze o rzeczach bardzo wciągających i przykuwających uwagę. A jednocześnie są na przykład takie ciekawe przypisy od tłumaczki, w jakiej sytuacji w Japonii można otrzymać mandat za prowadzenie auta w sandałach, więc mamy takie fajne też odniesienia do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie, wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie, no, taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos, autorstwa Tomasza Rożka.
7: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie, na plaży czytać tę książkę cała rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia, przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
7: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami Lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Co ciekawego przygotowaliśmy? Między innymi, i to nie jest żart, o przygotowaniach do tegorocznego jarmarku świątecznego w Zagórowie.
11: No my w Zagórowie jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.
10: Naszą audycję zaczynamy jednak od tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony czwartek 1 października na drodze wojewódzkiej numer 442 w miejscowości Nowa Wieś Królewska. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
12: O godzinie 20.03 zostaliśmy poinformowani o wypadku ze skutkiem śmiertelnym w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Z wstępnych okoliczności tego zdarzenia wynika, że kierujący Mercedesem, wykonując manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego marki John Deere z kultywatorem, uderzył w lewą tylną część maszyny. W wyniku uderzenia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Po zderzeniu kierujący Mercedesem wszedł na jezdnię, podszedł do kierującego ciągnikiem z lewej strony, następnie kierujący Volkswagenem Polo potrącił stojącego na jezdni 30-latka, który poniósł śmierć na miejscu. Droga wojewódzka numer 442 jest całkowicie zablokowana. Przygotowane zostały objazdy. Ciało mieszkańca powiatu słupeckiego zostanie zabezpieczone do sekcji w Zakładzie Medycyny Sądowej. 55-letni kierujący ciągnikiem oraz 62-letni kierujący Volkswagenem trzeźwi.
10: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zagórowa. Dekoracje na Halloween, znicze, a obok ozdoby świąteczne. Taki widok w sklepach w październiku nie dziwi już nikogo. Nie dziwi też fakt, że w Zagórowie powoli przygotowują się do tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego. Ta impreza nie dość, że cieszy się sporym zainteresowaniem, to w naszym regionie ma już swoją renomę. Organizatorzy tegorocznego jarmarku rozpoczęli przygotowania i zapraszają do współpracy wszystkie osoby, które chcą wystawić swoje produkty czy rękodzieło podczas tegorocznego jarmarku. O szczegółach tej imprezy, w organizację której zaangażowanych jest wiele osób, opowiedział nam nasz rozmówca.
11: Dzień dobry, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Witam serdecznie słuchaczy.
10: Mamy co prawda początek października, ale już informujecie o zbliżającym się jarmarku bożonarodzeniowym. Jest to zaproszenie do wszystkich wystawców, osób, które chcą zaangażować się w to przedsięwzięcie.
11: No tak, absolutnie. Jarmark w tym roku odbędzie się 13 grudnia w niedzielę i to już jest 8. edycja tego wydarzenia, które cieszy się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością wśród środowiska lokalnego, ale nie tylko, bo to jest bardzo miłe. Ja tutaj w pewnym sensie się chwalę tym też w imieniu organizatorów, że przyjeżdżają do nas goście z różnych miejsc Polski. Łódź, Warszawa, Poznań. A w tym roku nawet już mamy zapisanych wystawców z zewnątrz, z Krotoszyna i Gniezna, czyli nasz jarmark w niewielkim Zagórowie ma już taki format wojewódzki, ale także można powiedzieć ogólnopolski.
10: Tak jak mówisz, zainteresowanie osób spoza tutaj naszego rejonu, że tak powiem. Kto może się tutaj zgłosić, jeśli chodzi o tych wystawców? Kogo szukacie?
11: No my w Zagórowie jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Ja tylko nadmienię, że ten jarmark jest organizowany niemal przez całe środowisko lokalne, tutaj z burmistrzem na czele, z urzędem miejskim, bo w organizację włączają się szkoły, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy motocyklistów, oczywiście strażacy, policja, ale mogą również zapisać się wystawcy z zewnątrz, więc wszystkie ręce na pokład. Rynek zagórowski nie jest co prawda tak duży jak krakowski, niemniej liczymy, że w tym roku uda nam się osiągnąć to, o czym marzyliśmy od pierwszej edycji jarmarku, mianowicie, że wystawcy będą na całej przestrzeni dużego rynku. Ostatnio nam trochę zabrakło jakby wystawców, żeby zapełnić cały rynek, ale po prostu się dzieje. Dzieje się dlatego, że ludzie lubią święta, lubią oglądać występy artystyczne lokalnych tutaj podmiotów artystycznych, z domu kultury, ze szkół, orkiestry, chóry. A w tym roku chciałem Państwu zdradzić taką niespodziankę, no może nie do końca, powiedzieć, że będzie niespodzianka muzyczna w postaci zespołu, który został już zaproszony pół roku temu przez burmistrza i ten zespół będzie główną gwiazdą jarmarku, co jak Państwo zobaczycie na plakacie, jeszcze przyciągnie rzeszę odbiorców. No a nasz zagórowski jarmark to jest przede wszystkim jakość. To są bardzo dobre produkty z rodzimej jakby sfery kulinarnej, gastronomicznej, przygotowywane przez KGW, czyli oczywiście wszystko to, co lubimy w czasie świąt, barszcze, zupy grzybowe, pierogi i inne atrakcje. Kolejna rzecz to jest właśnie ta jakość artystyczna, czyli występy. Cały czas coś się dzieje, także każdego roku łączymy tutaj siły i oddajemy krew. Współpracujemy z Kaliskim Centrum Krwiodawstwa i to też jest wspaniałe, bo gdy pierwszy raz zastanawialiśmy się, czy będą krwiodawcy podczas jarmarku, nie sądziliśmy, że to oddawanie krwi właśnie przed świętami cieszy się taką dużą popularnością. Więc u nas się będzie bardzo dużo działo. No, praktycznie cały czas coś będzie i na scenie, więc serdecznie Państwa zapraszam. A już wiem, o czym chciałem powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć o tak zwanym handmade'zie. To znaczy, no dużo będzie rękodzieła, czyli mamy tutaj także chociażby warsztaty terapii zajęciowej w Michalinowie, naszą szkołę w Michalinowie, czyli nasi przyjaciele, podopieczni, którzy robią piękne rzeczy ręcznie i takie bombki i różne ozdoby na choinki oraz różne, można powiedzieć, takie akcesoria świąteczne, ozdoby to jest właściwe słowo, będzie można kupić. Więc będzie się działo, zapraszamy Państwa do współpracy. Plakat z taką informacją, jak zgłosić stoisko na jarmark, wisi na Facebooku, jest przypięty. Wystarczy zadzwonić, wysłać maila, nasza koleżanka wyśle formularz, bo oczywiście jest tutaj bardzo ważna kwestia z zakresu zapotrzebowania prądu, ilości miejsca. My to miejsce zapewniamy, ale chciałem nadmienić, bo może nie wszyscy wystawcy wiedzą, że jakby wystawca już przyjeżdża ze swoim stoiskiem, to znaczy ze swoim namiotem, czy ze swoimi ławkami, czy ze swoim domkiem. My nie zapewniamy wystawcy jakby tego sprzętu. wystawca przyjeżdża ze sprzętem, ale to już wszystko sobie dogramy. No przede wszystkim o dziwo zawsze każdego roku jest bardzo duża frekwencja i w naszym małym Zagórowie, podkreślam małym, bo 2600 mieszkańców, więc nie jest to za duże miasto, brakuje miejsc parkingowych. To też pokazuje, jakie jest duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. 13 grudnia, niedziela, 8 jarmark bożonarodzeniowy. Zalajkujcie Facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, bo tam na bieżąco będziemy oczywiście powiadamiać Państwa o naszych przygotowaniach, o naszych atrakcjach. Pewnie wkrótce burmistrz ogłosi nazwę zespołu, który nas odwiedzi. Więc bądźmy razem w tym dniu, bawmy się, bo ten czas świąteczny no jest taki bardzo ciepły, jest okazją do tego, żeby być razem. A ja ciągle podkreślam to, o czym już tutaj Ci, Tomku, wielokrotnie mówiłem. Te wszystkie wydarzenia w Zagórowie nam się udają, bo są przygotowywane przez lokalnych mieszkańców, lokalne podmioty, KGW, jest to praca zespołowa, tych współorganizatorów jest bardzo dużo, każdy dokłada moc pracy i gdy to wszystko łączymy, pojawia się wtedy bardzo zadowalający, piękny efekt, więc ciągle tutaj potwierdzamy, też rozmawiałem ostatnio z burmistrzem, że to jest pięknie, że nasi mieszkańcy się angażują, zresztą na każde zebranie przychodzą, tak, zainteresowane podmioty, KGW, stowarzyszenia, szkoły, wszyscy są chętni, palą się jakby do pracy, żeby ten jarmark współtworzyć, co nam jako tym głównym organizatorom, mam tutaj na myśli Urząd Miejski i Dom Kultury, no też daje paliwo, bo jeśli my widzimy chęć pracy i współpracy z drugiej strony, to też jeszcze bardziej mobilizujemy te siły wewnętrzne, a robimy to oczywiście wszystko dla lokalnych mieszkańców i dla gości, po to, żeby było wesoło, bo święta to jest taki czas, gdzie ma być wesoło, radośnie. I co, zapraszam Państwa do współpracy, jarmark bożonarodzeniowy w Zagórowie, 13 grudnia, niedziela. Przyjeżdżajcie, podglądajcie nas, zabierajcie rodziny, zabierajcie przyjaciół, wystawiajcie się, współtwórzmy wszyscy razem to wydarzenie.
10: Do kiedy wystawcy mogą zgłaszać się tutaj, jeśli chodzi o udział w tym jarmarku?
11: No, wisi ta informacja na plakacie, ja teraz Państwa nie chcę wprowadzać w błąd, nie pamiętam po prostu, no jest jeszcze czas, ale myślę, że do połowy listopada jest ten czas, no dla chcącego nic trudnego, ci co chcieli się zgłosić, to już się zgłosili, prawda? Więc to jest bardzo proste, że przesłanie maila albo zadzwonienie to kosztuje 5 minut, a ci, którzy się wahają bądź znają kogoś, kto mógłby się z czymś wystawić, no prosimy o kontakt, tak? To jest bardzo proste. Chciałem tylko nadmienić, no już o tych kwestiach organizacyjnych może nie będę Państwu mówić, bo to już będziemy indywidualnie z chętnymi osobami omawiać. Ale też chcę powiedzieć, że w tym roku już mamy zapełniony w jakiejś części duży rynek w Zagórowie, więc ci, co się zastanawiają, wahają, niech podejmują szybciej decyzję, żeby nie było takiej sytuacji, że nie będzie miejsca. A może tak być, bo no nie ukrywam, że dochodzą do nas różne informacje zwrotne, że no nasz jarmark jest szczególny tutaj w regionie.
10: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A teraz przenosimy się do Strzałkowa, gdzie trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków. To największa inwestycja realizowana przez gminę, a o szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
13: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie, jedna z najważniejszych inwestycji dla naszej gminy, weszła już w finałowy etap realizacji. Pierwszy etap tego zadania został pomyślnie zakończony i oddany do użytkowania w 2025 roku. Obecnie realizujemy drugi, ostatni już etap przedsięwzięcia, którego głównym celem jest kompleksowe uregulowanie gospodarki osadowej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to grudzień bieżącego roku. Realizacja projektu o takiej skali to duży sukces naszego samorządu oraz całej gminy Strzałkowo. Łączny koszt obu etapów wynosi ponad 22 miliony złotych. Co najważniejsze, dla finansów naszej gminy aż 17 milionów złotych pochodzi z dofinansowania, które skutecznie pozyskaliśmy z programu inwestycji strategicznych. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych przeprowadzamy tę kluczową inwestycję przy minimalnym obciążeniu budżetu gminy. A nowoczesna i sprawnie działająca oczyszczalnia zapewni mieszkańcom gminy Strzałkowo długofalowe bezpieczeństwo ekologiczne oraz stabilny rozwój na kolejne lata.
10: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. I na koniec naszej audycji ponownie zaglądamy do wrześni. Tym razem historia, nieco z przymrużeniem oka. Jak się okazuje, kłótnia o sprzątanie i wynoszenie śmieci może stać się przyczyną policyjnej interwencji. Do takiej sytuacji doszło 1 października, kiedy to policjanci otrzymali zgłoszenie od 59-letniego mężczyzny. Zgłoszenie to dotyczyło, tutaj cytat, awanturującej się żony, która kazała wynieść śmieci i oczekiwała od męża, że posprząta. Cóż, co więcej, zgłaszający w rozmowie z dyspozytorem bardzo stanowczo twierdził, że interwencja policjantów jest tutaj bardzo potrzebna, bo jak się okazało, żona postawiła kosz na śmieci w pokoju męża i nie chciała go zabrać. No cóż, policjanci nie dowierzali, jak można z czymś takim zadzwonić pod numer alarmowy, no ale cóż, wpłynęło zgłoszenie, trzeba podjąć interwencję, tak? A już tak całkiem poważnie mówiąc, nasuwa się tutaj zasadnicze pytanie, które również znajdziemy w komunikacie wrzesińskiej policji. Co by było w sytuacji, kiedy ktoś w tym samym momencie potrzebowałby prawdziwej pomocy, a policjanci zajmują się koszem na śmieci i dżentelmenem, który nie chce po sobie posprzątać. Jaki jest finał tej sprawy? Ano ten 59-letni mężczyzna musiał się mocno zdziwić, kiedy za bezpodstawne wezwanie został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Podsumowując tę historię, chyba jednak warto było ruszyć 4 litery, wynieść te śmieci i co nieco posprzątać. Na koniec dobra rada. Panowie, nie róbcie tego. I tym akcentem nieco z przymrużeniem oka kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
14: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
10: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
14: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie i cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
10: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
14: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby po to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
10: A co było takim największym wyzwaniem dla Pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć w tym programie?
14: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i no nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
10: Trochę wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło Pani szczególnie w pamięć z tego programu?
14: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest, każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
10: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie Pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
14: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie mam złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
10: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak Pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca Pani najczęściej?
14: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania, już ostatni taki rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać, ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
10: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspirację?
14: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
10: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
14: myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
10: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania. Czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
14: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Was potrafią wyostrzyć. Tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
10: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie MasterChef?
14: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
10: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
14: Kulinarne marzenie to teraz już jest, bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
10: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
14: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić je. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
10: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
14: Tak, dokładnie. Tak, nigdy nie rezygnować z marzeń. Nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę półtorej roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem. To wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
10: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
14: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym życzyła, takie tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama

0: i myślę, że to by trafiło może do ogrona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
1: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
0: To jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
1: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów. I jesteśmy na 102,9 FM oraz online. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Zajrzymy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, która przygotowuje się do tegorocznej edycji Nocy Bibliotek.
3: W tym roku spotykamy się z pisarzem, z autorem kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjno-przygodowych, z Krzysztofem Koziołkiem. Będzie u nas gościł tak naprawdę cały dzień, chociaż mówimy o akcji Noc Bibliotek.
1: Zaczynamy od wizyty w Słupcy. W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją targowiska miejskiego. Dodatkowo słupecki magistrat pochwalił się dofinansowaniem otrzymanym na remont szatni na słupeckim stadionie, a to wszystko w ramach programu Szatnia na Medal. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
4: Rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu targowiska miejskiego w Słupcy. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej w części wschodniej targowiska. Wymienione zostanie ogrodzenie od strony ulicy Ratajczaka oraz wyremontowany zostanie chodnik przy tej ulicy wzdłuż naszego targowiska. Powstanie również nowe ogrodzenie od strony wschodniej, które na własny koszt wykona inwestor realizujący swoją inwestycję na sąsiedniej działce. Prace będą prowadzone etapami w uzgodnieniu z osobami handlującymi na targowisku, tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić im codzienną działalność. To realizacja części postulatów zgłoszonych przez użytkowników targowiska. Kolejne etapy związane z remontem szaletów planujemy wykonać w przyszłym roku. Wartość prac to prawie 200 tysięcy złotych. Planowane zakończenie robót zakładamy w połowie listopada. Myślę, że dzięki takim inwestycjom krok po kroku poprawiamy kolejne miejsca w naszym mieście. Mamy kolejną sportową inwestycję w Słupcy. Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu Szatnia na Medal, edycja druga z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki pozyskanym środkom stworzymy nowoczesne zaplecze dla naszych trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Całkowita wartość zadania wynosi 205 tysięcy złotych, z czego 102 tysiące 500 złotych stanowi dofinansowanie, a 102 tysiące 500 złotych stanowi wkład własny naszego samorządu. W ramach inwestycji istniejące pomieszczenia zostaną kompleksowo dostosowane do nowej funkcji. Do tej pory pełniły funkcję bardziej magazynową, natomiast teraz będą pełniły funkcję szatniowo-sanitarną. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażenie wnętrza. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczne, komfortowe i nowoczesne warunki do prowadzenia zajęć sportowych i działalności szkoleniowej. Zakończenie inwestycji planujemy jeszcze w tym roku. Myślę, że to jest ważna inwestycja, dzięki której tworzymy lepsze warunki do rozwoju sportu w naszym mieście.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Pozostajemy w Słupcy i przenosimy się do Starostwa Powiatowego.

0: W najbliższych tygodniach starostwo powiatowe przygotowało kilka ciekawych wydarzeń. O szczegółach opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Anita Herudzińska.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów do zarezerwowania sobie czasu w listopadzie, ponieważ po raz pierwszy organizujemy Powiatowy Dzień Seniora ze środków pozyskanych w ramach programu Kultura w Drodze. Jest to dofinansowanie pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Odbędzie się Powiatowy Dzień Seniora i w ramach tego Powiatowego Dnia Seniora odbędzie się koncert operetkowy w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu i to wydarzenie będzie 10 listopada o godzinie 17. Będziemy zapraszać seniorów z terenu każdej gminy, bo chcielibyśmy, żeby ta kultura wysoka była dostępna właśnie również dla mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie. Stąd też właśnie ten Powiatowy Dzień Seniora przed 11 listopada po południe, więc myślę, że seniorzy będą mogli wtedy wziąć udział w takim koncercie, więc serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy. Ale mamy jeszcze takie nie tylko wydarzenie kulturalne, mamy też wydarzenia w ramach profilaktyki i ochrony ludności, ponieważ jako powiat słupecki organizujemy cykl szkoleń dla mieszkańców, ale też przede wszystkim skierowany dla organizacji pozarządowych. Już 26 października o godzinie 16 odbędzie się pierwsze szkolenie, takie warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i w sytuacjach w stanach zagrożeń, więc jeżeli mieszkańcy są chętni, to prosimy, żeby się zgłaszać. Drugi termin to 9 listopada, również to szkolenie odbędzie się na sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, więc serdecznie do tego zachęcam i zapraszam, żeby się właśnie zgłosić na te szkolenia, które odbędą się u nas na sali herbowej, powtórzę, 26 października lub 9 listopada od godziny 16 właśnie tu w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ale odbędą się także szkolenia w terenie, czyli będzie szkolenie w miejscowości Imielno, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. No i będzie też szkolenie na terenie gminy Ostrowite, więc będzie można się zgłosić na takie szkolenie. Myślę, że warto, bo zawsze życie ludzkie ma największą wartość. Będzie można z tych warsztatów skorzystać. Te warsztaty kończą się certyfikatem. Jak nie zdrowie własnej rodziny, no to zdrowie też pracowników, osób, z którymi na co dzień pracujemy, więc zachęcamy do skorzystania. Wszystkie informacje o tych wszystkich wydarzeniach kulturalnych, zarówno i tych wszystkich szkoleniowych, są na powiatowym Facebooku, więc zachęcamy do tego, żeby tam wszystkie szczegóły sobie doczytać.
0: Mówiła Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zagórowa. W tym miesiącu czeka nas 12. edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Hasło tegorocznego wydarzenia to Biblioteka się sprawdza. O tym, co ciekawego będzie działo się 16 października w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka.
2: W tym roku spotykamy się z pisarzem, z autorem kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjno-przygodowych, z Krzysztofem Koziołkiem. Będzie u nas gościł tak naprawdę cały dzień, chociaż mówimy o akcji Noc Bibliotek, ale przed południem poprowadzi dla starszych uczniów szkoły podstawowej warsztaty na tropie fake newsów, a o 18:00 zapraszamy właśnie do zapisów dzieci z klas 4-6 na warsztat Detektyw na tropie informacji, a potem jeszcze będziemy właśnie wspólnie z uczestnikami Nocy Bibliotek przygotowywać taką niespodziankę, znaczy każdy uczestnik przygotuje ją sam dla siebie. Będzie malowanie płóciennych toreb logotypem akcji, także każdy z Nocy Bibliotek będzie mógł zabrać swoją pamiątkę. No i oczywiście wiemy o tym, że nasi młodzi uczestnicy potrzebują też chwili jakiegoś wzmocnienia, jakiegoś drobnego poczęstunku, więc to oczywiście również będzie na nich czekało. Także zapraszamy rodziców, żeby zapisywać zabrali dzieci na warsztaty. Rozpoczynamy od godziny 18 i planujemy zakończyć o 22.
0: Kiedy dokładnie ta noc bibliotek jest zaplanowana?
2: 16 października, także w całej Polsce odbywają się różne ciekawe wydarzenia w bibliotekach, no i w naszej bibliotece również.
0: Proszę powiedzieć, jak to wygląda z zainteresowaniem obecnie? Czy widzi Pani, że to zainteresowanie rośnie z roku na rok tymi akcjami w ramach Nocy Bibliotek, czy jak to wygląda?
2: No na razie jeszcze czekamy na zapisy, ale wiemy, że poprzednie edycje cieszyły się uznaniem i zawsze też możemy liczyć na fajnych partnerów w działaniu, więc staramy się przygotować coś ciekawego. W naszej bibliotece komfortowo z takiej akcji korzysta, uczestniczy w zajęciach warsztatowych, tak żeby mieć na to miejsce tak około 25 osób, więc zawsze ta grupa nam się zbiera. No i też korzystamy z tego, że kiedy taka akcja jest nagłaśniana właśnie w ogólnopolskich mediach, to też więcej osób o niej słyszy i wtedy warto, żeby nasza biblioteka też się w to włączała.
0: Chciałem jeszcze dopytać, poza Nocą Bibliotek, co tutaj ciekawego macie zaplanowane w październiku?
2: W październiku kontynuujemy cały czas dwa nasze projekty i właśnie odbędą się warsztaty z projektu dotyczącego ornitologii. Współpracujemy tutaj, partneruje nam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Odbędą się warsztaty dla seniorów i dla dzieci, właśnie dotyczące ochrony i życia ptaków w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. To jest właśnie nasza kontynuacja. W tym projekcie, ponieważ on ma charakter międzypokoleniowy, zakładamy też, że seniorzy przekażą swoje wrażenia i ciekawostki, wiedzę o życiu ptaków najmłodszym i także też mamy to w planach. No i co będzie się działo dalej? Na pewno nasz cykl pasowania na czytelników uczniów klas zerowych ze szkoły podstawowej w Zagórowie tutaj już ruszył i będzie właśnie dla nich niespodzianka. Będą warsztaty podróżnicze odbywały się w październiku. Także cały czas coś się dzieje. No i jeszcze z projektu sportowego to będzie też właśnie spotkanie dla uczestników naszego projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja. Bardzo się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie do projektu Koszykarze na wózkach i KSS Mustang Konin będzie miał tutaj swoją reprezentację u nas i spotkamy się 21 października na hali sportowej. Także bardzo, bardzo się na to cieszę, bo to będzie po spotkaniu z panią Natalią Siubą-Jarosz, kolejne właśnie takie spotkanie o charakterze motywacyjnym, zgodnie z hasłem projektu Sport, Książka, Motywacja.
0: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. A szczegóły tegorocznej Nocy Bibliotek w Zagórowie znajdziecie oczywiście na Facebooku Zagórowskiej Biblioteki. A na koniec naszej audycji kilka słów na temat projektu adresowanego do seniorów z gminy Zagórów. Oddajmy głos naszemu rozmówcy. Mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
3: W tym roku takie bogactwo działań przygotowane przez gminę Zagórów, Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą realizowane dwa duże projekty zaadresowane dla seniorów, dla młodzieży, jako korespondencja pokoleń, jako właśnie ta wymiana międzypokoleniowa, a także dla członków stowarzyszeń, KGW, straży, miejscowych aktywistów. Mieliśmy już zebranie z KGW, ale chciałem tutaj szczególnie zaprosić całe środowisko z gminy Zagórów do wzięcia udziału w tym bezpłatnym projekcie, bo jest okazja, żeby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dotyczących czy kulinariów, czy wycieczek, czy zdrowia, czy organizacji pożytku publicznego. Więc szukamy osoby, które chciałyby jakby z ramienia danego stowarzyszenia, danej organizacji być z nami. Serdecznie Państwa do tego zachęcam. Wystarczy zadzwonić do Domu Kultury albo wysłać nam maila, my już taki stosowny formularz prześlemy. Tych działań jest dość dużo. Też wspomniałem o GOPS-ie, który koordynuje jeden projekt, więc on jest bardziej w takim zakresie pomocowym. kryzysowym dotyczącym seniorów, więc też tutaj jakby prosimy o kontakt z MGOPS-em. To jest przede wszystkim dla nas duża okazja, że no mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej, tutaj dzięki Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska, i takie zajęcia do końca roku i cały przyszły rok będziemy prowadzić. Bardzo się z tego cieszymy, bo no czeka nas moc różnych wyjazdów i atrakcji, więc zachęcamy organizacje, stowarzyszenia, KGW, młodzież z lokalnych szkół, seniorów przede wszystkim z gminy Zagórów, z klubu seniora, z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tutaj podkreślę wyłącznie mieszkańców gminy Zagórów do tego, aby włączyli się w realizację tego projektu, który potrwa ponad rok, a będzie wiązał się z wieloma atrakcjami.
0: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat do godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
0: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami Stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
5: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
0: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
5: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
0: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat do godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
0: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
5: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby. żeby po prostu pod siebie ze strachu, to wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
0: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
5: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
0: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
5: Skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
0: Wróćmy do tematu siaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
5: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jestem komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywa w schronisku. To są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka. Trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników. Tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem. W postaci karmy, smycz, obroży, to jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi jej 10, czy przychodzi jej 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
0: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
5: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
0: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. Jak w ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
5: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także to jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi źle świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
0: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do ogromna osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
5: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nie formalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęć pomagania.
0: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
5: Działać cały czas. Po prostu działać.
0: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
6: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
0: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
6: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
0: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
6: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
0: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
6: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
0: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
7: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
0: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
7: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
0: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
7: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
0: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
8: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
0: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
8: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
0: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
8: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki, jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
0: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
8: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
0: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Jest 10. Dziś imieniny u...
9: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
10: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozłożyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks. Choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
9: W Meloradio. 3, 2, 1, let's go!
10: O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Agena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: W afterze Meloradia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla Was kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Pułaskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież Świata, Słupca, Pułaskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia!
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Odpal się z rana. After w Meloradio.
1: Marta napisała: nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem. No i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo. Ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after. To wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno. No właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki, znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Secrets, Tiesto, Kashmir. To jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opłaka się ma.

0: se salawi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips, teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Kapsułki do prania Ariel od 19 do 24 sztuk. Jedynie 29,99 za opakowanie przy zakupie z aplikacją lub kartą. Soczyste skrzydła z kurczaka tylko teraz 6,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 800 zł.
6: Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla Was kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Pułaskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież Świata, Słupca, Pułaskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia!

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, What Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic The Bowsa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Melo Radia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Melo Radiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla Was kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Puławskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież Świata, Słupca, Puławskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia.
7: Po reklamie. Autopromocja.
10: Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Muska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. Kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, inni gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Meloradia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Owen Baxter Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dziewczynką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499.

0: Smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla Was kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Puławskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież Świata, Słupca, Puławskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie.

Filip Egnell będzie jaśnik, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, co tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: Cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu, w weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka, siema.

Two Colors, Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Wygenerowano z AI.

0: emocji. Od środy do niedzieli mleko Łowickie Premium UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To jedynie 2,25 za sztukę przy zakupie 4 z aplikacją lub kartą. Zawieszka do WC Brew 3 x 50 gramów 13,96 za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.

0: kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Pułaskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież świata Słupca Pułaskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po reklamie.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę opoka strzała.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever turns you on, ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam, ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy!

to już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie siana, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj, melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły w

0: Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: to Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym Melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
21: Pokaż.
20: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
21: A ile tych linii?
20: Giga.
21: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla was kolejną niespodziankę. Już w czwartek 15 października wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Pułaskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może was zabraknąć. Odzież Świata, Słupca, Pułaskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na was. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Tiki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Słupca. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo. Widzimy

0: 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
7: Zabrali nam lato, proszę pana.
6: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać biodrkami. Round Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać biodrkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Recepta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: to promocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Kapsułki do prania Ariel od 19 do 24 sztuk. Jedynie 29,99 za opakowanie przy zakupie z aplikacją lub kartą. Soczyste skrzydła z kurczaka tylko teraz 6,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl /zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl. Uwaga, uwaga! Odzież Świata ma dla Was kolejną niespodziankę. Już w czwartek 15 października wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Puławskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież Świata. Słupca Puławskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Krapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmenów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency,

0: kolejną niespodziankę. Już w czwartek, 15 października, wielkie otwarcie naszego nowego piętrowego sklepu w Słupcy. Znajdziecie nas w starym budynku PKS przy ulicy Pułaskiego 4. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Czekać będzie tam na Was odzież używana oraz outletowa. Wszystko na wagę. Nie może Was zabraknąć. Odzież świata Słupca Pułaskiego 4. 15 października, godzina 9. Wielkie otwarcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia!
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na

0: Jonatas i Sarah i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio z Chłopca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Toretka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Yeah! Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
18: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
17: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
18: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
17: Żebyś wiedział, że...
18: jesteś zwycięzcą.
17: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
18: Marcin Sikora.
17: Waldek Darłak.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: wyzwanie. Marlon Hofstad w Melo Radio, I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
0: Dokładnie,
1: no to
0: tak. I słuchaj, lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
0: No to proszę bardzo.
1: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradio, odnośnie do niego znajdziecie na meloradio.pl.
0: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
1: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
0: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
0: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Noż ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.

0: prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w melon.

Don't Hurt Me w Meloradiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papais? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papais, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
2: 15 zł.
5: Lepiej.
2: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
5: Z kuponami?
2: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Kiciu!
10: A?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dwie słowa już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Andzenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Porozmawiamy m.in. na temat szlachetnej paczki, do której można już zgłaszać rodziny potrzebujące pomocy. Zaczynamy jednak od wizyty we Wrześni. W ostatnich dniach jeden z kierowców postanowił zatrzymać się na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 92. Mężczyzna nie potrafił ruszyć z miejsca, a jeden ze świadków tego zdarzenia zablokował swoim autem możliwość dalszej jazdy temu panu i zabrał mu kluczyki. O szczegółach tej obywatelskiej interwencji mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: 6 października przed godziną 9 doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego samochodem. 60-latek zauważył, że jedący przed nim kierujący Skodą Superb może być pod wpływem alkoholu. Styl jazdy na to wskazywał, a do potwierdzenia doszło wtedy, jak pojazd zatrzymał się na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 92. Wtedy okazało się, że kierujący Skodą nie potrafi ruszyć z miejsca. Szybka reakcja kierującego i zablokowanie stojącej Skody na skrzyżowaniu, a następnie zabranie od niej kluczyków nie doprowadziło do tragedii. W przeprowadzonym badaniu przez policjantów wyszło stężenie ponad 2,30 promila alkoholu we krwi z tendencją rosnącą. Po 30 minutach osiągnęło ono wynik 2,70 promila alkoholu we krwi. 52-latek stwierdził, że akurat jechał na grzyby i ta podróż zakończyła się w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu mieszkaniec gminy Nekla otrzymał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Do popełnionego przestępstwa mieszkaniec gminy Nekla się przyznał. Oprócz zarzutu na kierce policjanci i mężczyźni zatrzymali posiadane prawo. Jazdy. Według kodeksu karnego 52-latkowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. W tym roku czeka nas kolejny weekend cudów szlachetnej paczki. W rejonie naszego miasta prężnie działa drużyna wolontariuszy szlachetnej paczki, a już teraz można zgłaszać do szlachetnej paczki te rodziny, które potrzebują pomocy. O szczegółach opowiedziała nam liderka rejonu szlachetnej paczki w Słupcy, Paulina Guźniczak.
3: W tym roku ogólnopolska szlachetna paczka ruszyła już w sierpniu. My w naszym rejonie ruszyliśmy od 1 września. Rodziny nie mogą zgłaszać się same. Muszą to być zgłoszenia od trzecich osób, takich jak sąsiedzi, znajomi, nawet listonosz może zgłosić taką rodzinę. Także instytucje mogą zgłosić osoby w potrzebie, jak MOPS-y, GOPS-y, szkoły, które znają sytuację danej rodziny. Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Szlachetnej Paczki i wysłać go można za pośrednictwem platformy. Można również zadzwonić do mnie bezpośrednio i ja wtedy udzielam szczegółowych informacji na temat zgłoszenia danej rodziny.
1: Chciałbym właśnie dopytać, jak wygląda proces zgłaszania rodziny i jakie kryteria musi ona spełniać, żeby znaleźć się tutaj w tym gronie rodzin zakwalifikowanych w ramach szlachetnej paczki.
3: Głównym kryterium włączenia rodziny jest na pewno trudna sytuacja materialna. Bierzemy pod uwagę dochód rodziny. Także ważnym elementem jest historia i powód trudnej sytuacji, dlaczego ta rodzina się znalazła. Na przykład może to być zdarzenie losowe, choroby, starość, osamotnienie. I jeszcze ważnym elementem jest także postawa rodziny. Czy podejmowane są jakiekolwiek kroki, aby poprawić swoją sytuację życiową. I też na to zwracamy uwagę.
1: Proszę powiedzieć, bo tak jak pani mówiła, ruszyliście tutaj w Słupcy okolicy z dniem 1 września i chciałbym zapytać, jak to wygląda z tym zgłaszaniem rodzin? Czy obserwujecie większe zapotrzebowanie na pomoc niż w poprzednich edycjach, w tej początkowej fazie?
3: Na pewno zauważyliśmy w naszym rejonie spadek rodzin w potrzebie. Jest mniejsza liczba zgłoszeń takich rodzin. Możemy powiedzieć, że to wychodzi na plus, bo możemy się cieszyć, że i wywnioskować z tego, że jest coraz mniej ludzi w potrzebie, że jakoś sobie radzą i całkiem jest dobrze w naszym rejonie słupeckim.
1: Tak jak pani mówiła, tutaj zgłoszenia może dokonać osoba trzecia, czyli nie może to być sama rodzina, tylko na przykład sąsiad, nauczyciel, listonosz albo pracownik jakiejś instytucji. A ja chciałbym dopytać, jak to wygląda, jeśli chodzi o weryfikację takiej rodziny po jej zgłoszeniu. Czyli ten formularz został już wysłany do tej bazy i jak to teraz przebiega dalej?
3: Takim kluczowym elementem weryfikacji rodziny na pewno jest wywiad naszych wolontariuszy z taką rodziną w miejscu jej zamieszkania, podczas którego weryfikowane są wszystkie kryteria, dzięki którym ustalamy, czy dana rodzina zostanie włączona do szlachetnej paczki, czy nie.
1: Kiedy tutaj będziemy mogli poznać rodziny, którym będzie można pomóc w tej tegorocznej edycji? No i też do kiedy można zgłaszać takie rodziny za pośrednictwem wspomnianego formularza?
3: Optymalny czas zgłaszania rodzin do szlachetnej paczki trwa od września do 14 listopada. W tym dniu nastąpi otwarcie bazy rodzin, która pozwoli darczyńcom na wybór rodziny, którą chcą obdarować paczką. Natomiast zgłoszenia po 14 listopada również będą rozpatrzone, ale już nie gwarantujemy, że zdążymy taką rodzinę odwiedzić przed weekendem cudów i wtedy zgłoszenie można przesunąć na kolejną edycję szlachetnej paczki.
1: Jeżeli mieszkańcy Słupcy naszych okolic chcieliby się już teraz zaangażować w tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki, jak mogą to zrobić? W jaki sposób można tutaj Wam pomóc?
3: Na pewno można dołączyć jeszcze do nas jako wolontariusz do Szlachetnej Paczki. Można się zgłosić. Cały czas jest otwarta rekrutacja. Można zostać również darczyńcą. Jak już wcześniej wspominałam, 14 listopada zostanie otwarta baza rodzin, gdzie będzie można wybrać sobie rodzinę, którą chce obdarować się paczką, ale również można również wziąć udział w biegu dla szlachetnej paczki, który nastąpi 6 grudnia, podczas którego będzie zbierana żywność i środki czystości. Ten bieg jest organizowany przez naszą wieloletnią wolontariuszkę, panią Magdę Mirosławską. Zapewne niedługo pojawi się informacja o biegu, na który osobiście zapraszam.
1: I właśnie chciałbym dopytać, jeżeli są osoby, które chciałyby dołączyć do waszej ekipy jako wolontariusze, jak mogą to zrobić?
3: Osoby, które chcą dostać się do wolontariatu Szlachetnej Paczki, mogą zgłosić się przez stronę internetową, gdzie jest formularz zgłoszeniowy, wystarczy go wypełnić, wysłać i czekać na informację odgórną mailową lub telefoniczną i wtedy odbywają się rozmowy i po pełnym procesie można już rozpocząć pracę w danym rejonie.
1: A już tak na sam koniec chciałbym, żebyśmy przypomnieli, jak tutaj można dokonać zgłoszenia tej rodziny i gdzie ewentualnie uzyskać szczegółowe informacje na temat tej szlachetnej paczki na naszym słupeckim terenie.
3: Zgłoszenia można znaleźć, formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki i wysłać go za pośrednictwem platformy. Można również zadzwonić bezpośrednio pod mój numer, który wcześniej podałam na różnych portalach oraz w gazetach lokalnych i wtedy ja udzielam szczegółowych informacji o zgłoszeniu, wyjaśniam, mogę podwieźć takie zgłoszenie bezpośrednio, więc zawsze można na mnie polegać, można śmiało dzwonić.
1: To była liderka Szlachetnej Paczki w naszym rejonie, Paulina Guźniczak. I przypomnijmy najważniejsze informacje. Do 14 listopada za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki możecie zgłaszać rodziny, które potrzebują pomocy. A teraz zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która organizuje wyjątkowy konkurs literacki dla dzieci i młodzieży. O tym wyjątkowym konkursie opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
4: Konkurs literacki, powiatowy konkurs literacki, między okładkami Moja Literacka Podróż. I konkurs ten kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu słupeckiego. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać opowiadanie inspirowane literaturą i tutaj właściwie zaczyna się cała przygoda, bo my ze swojej strony nie narzucamy uczestnikom konkretnej książki czy tematu. Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do własnej wyobraźni i do własnych pomysłów. Może to być historia, która narodziła się podczas czytania ulubionej książki, może też być rozwinięcie jakiegoś literackiego motywu, a może zupełnie nowa opowieść, do której inspiracją była literatura. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była to własna, samodzielna historia. Praca może mieć maksymalnie 4 strony i ważne jest też to, żeby uczestnicy nie podpisują opowiadania swoim imieniem, nazwiskiem, ale godłem, czyli pseudonimem. Dzięki temu osoby, które będą oceniały tę pracę, przede wszystkim ocenią sam tekst. Na pracę czekamy do 30 października. Można je będzie dostarczyć osobiście do naszej biblioteki lub przesłać pocztą. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy lubią czytać, ale też ci, którzy lubią pisać i mają głowę pełną pomysłów, potraktują ten konkurs jako okazję do sprawdzenia się. Być może ktoś właśnie odkryje w sobie talent, o którym do tej pory nie wiedział. Więc zachęcamy. Otwórzcie książkę, dajcie się jej zainspirować, a potem napiszcie własną historię.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I na sam koniec zaproszenie na darmowe treningi biegowe w ramach akcji Biegam, bo lubię. Do połowy listopada takie treningi odbywają się w każdy wtorek na stadionie w Zagórowie. O szczegółach mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus.
5: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń, związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo. My będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać. Niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim, blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, no robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17:30, 18:30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas. Więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na stadionie miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów, a w nim porozmawiamy m.in. z trenerem drugoligowej Słupczanki.
6: Tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma.
1: Zaczynamy jednak od sytuacji związanej z oświatą w naszym mieście. Nie zamierzamy zamykać przedszkola Jarzębinka, zapewnia burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To odpowiedź na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskiej placówki, którzy skierowali do urzędu pismo, w którym domagają się konkretnych informacji dotyczących przyszłości tej placówki. Jednocześnie sprzeciwiają się ewentualnej likwidacji tego przedszkola. Ta sprawa wróciła podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radna Katarzyna Rybicka pytała o politykę oświatową samorządów w obliczu spadającej liczby urodzeń. Wspomniane obawy rodziców pojawiają się w momencie, kiedy nasze miasto mierzy się ze spadkiem liczby urodzeń. Jak wskazywała podczas sesji radna Katarzyna Rybicka, w 2020 roku urodziło się 119 mieszkańców miasta, a w ubiegłym roku już tylko 73. To spadek o blisko 39%. Radna pytała również, czy utworzenie w 2021 roku kolejnego przedszkola na prawach publicznych było uzasadnione w kontekście zmian demograficznych.
7: Będziemy robić wszystko, żeby te przedszkola nasze funkcjonowały. Potrzebne są też tu pewne regulacje, które wpłyną na to, żeby samorząd mógł rekrutować dzieci z większego obszaru niż tylko powiat słupecki. Wtedy nam też to pomoże, bo będziemy mieć dofinansowanie do każdego dziecka, które uczestniczy w naszym przedszkolu. Bardzo nam zależy, żeby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki. Co do powstania przedszkola kreskówka, to było też to przedszkole podstawowe w takim momencie, kiedy ta demografia była na zupełnie innym poziomie i też myślę, że nikt nie był w stanie wtedy przewidzieć, że nagle ona też spadnie, bo to nie jest temat, który mogą analitycy przewidywać, jakie będzie zapatrywanie społeczne i w jakim kierunku nasze społeczeństwo będzie szło, czy będzie to bardziej temat związany z tym, że ta ilość dzieci się zmniejszy czy zwiększy.
1: Burmistrz przypomniał również, że ewentualna likwidacja nie jest decyzją, którą samorząd może podjąć z dnia na dzień. Zapewnił, że miasto nie planuje zamknięcia Jarzębinki, a rodzice mają otrzymać pisemną odpowiedź na swoje pytania.
7: My tutaj stosowną odpowiedź do rodziców przedszkola Jarzębinka wystosujemy. Ona będzie oparta na gruntownej analizie i pokażemy, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, no i jak będziemy chcieli podejmować kolejne kroki. I to, co powiedzieliśmy na ostatniej komisji, to nie jest rzecz, którą nagle my siadamy i podejmujemy decyzję, że jest przedszkole zamykane. To jest proces, który przechodzi przez kuratorium oświaty. To są działania długofalowe, nie znienacka, więc przedszkole Jarzębinka w tej chwili istnieje i na razie nie myślimy o tym, żeby je zamykać i oby te nabory były większe niż zakładamy, nawet pesymistycznie. Dziękuję bardzo.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, na naszej antenie zagości piłka nożna. Piłkarki drugoligowej Słupczanki Kargil Słupca mają nowego trenera. W obecnej kampanii zespół jako pierwszy trener prowadzi Waldemar Przysiuda. Z nowym trenerem Słupczanki porozmawialiśmy o początkach jego pracy w klubie, pierwszych meczach, a także o celach stawianych przed zespołem na ten sezon. Mówi trener zespołu Waldemar Przysiuda.
8: To znaczy nowe wyzwanie, bo po raz pierwszy pracuję z dorosłą, dojrzałą drużyną kobiet. Musiałem się troszeczkę też nauczyć pracować z kobietami przede wszystkim, ale tutaj ja widzę, troszeczkę się tego obawiałem, ale po pierwszym tygodniu już myślę, że normalnie funkcjonuje to tak jak z mężczyznami. Było ciężko na początku, ponieważ zespół wprawdzie nowy, dużo nowych dziewczyn, dużo nowych młodych dziewczyn było. Trzeba sprawdzić, przetestować, jak wyglądają, ale pomalutku się zaczęło układać.
1: To nie pierwszy raz, kiedy ma pan okazję pracować w Słupcy. Wiele lat temu prowadził pan zespół SKP.
8: Tak, w Słupcy byłem, można powiedzieć, dwa razy. Wszedłem już wcześniej do tej samej rzeki, bo za pierwszym razem trenowałem seniorów pierwszą drużynę przez rok. Później miałem propozycję z pierwszej ligi i tutaj z panem prezesem Nadgrodkiewiczem dogadaliśmy się, że skorzystamy z tej propozycji do Warty Poznań. Do Warty poszedłem do pierwszej ligi jako asystent trenera Czesława Owczarka. No i tam z panem Jakubem Pyżalem obywatelskim. Akurat tak wyszło, że coś się wydarzyło, że od sprzątaczki po dyrektora sportowego wszystkich pozwalniał, i dostałem od razu propozycję ze Słupcy, że jak mam taką ochotę, to żebym wrócił. No i wiadomo, ja miło wspominam do dzisiaj SKP Słupca i nie wróciłem.
1: Wróćmy do Słupczanki i początku sezonu w wykonaniu zespołu. W pierwszych dwóch meczach musieliście uznać wyższość rywalek. Na inaugurację wyjazdowa porażka w Warszawie, a potem minimalna przegrana z legionistkami.
8: Do KPP Warszawa pojechaliśmy, nie ukrywam też, to był taki nasz pierwszy mecz. Wiadomo, że ten skład pierwsza jedenastka kształtuje się tam gdzieś po trzecim, czwartym meczu. Nie ukrywam, że pojechaliśmy też osłabieni, brakowało nam trzech ogniw dziewczyn, które już miały doświadczenie na poziomie drugiej ligi. I te przy takiej drużynie jak KPP Warszawa, gdzieś to słabsze ogniwo było widać. I te nasze słabości po prostu były obnażone i byliśmy, drużyna wiedziała, że byliśmy słabszym zespołem. Porażka się nam, nie powinno jako trener mówić, że się należała, ale byliśmy słabsi. No ale właśnie do 80 minuty remisowaliśmy 1-1 i mogliśmy to wywieźć, ale gdzieś tam nam brak tego może doświadczenia, brak koncentracji. W 80 i w 82 przez 2 minuty straciliśmy bramki i no niestety przegraliśmy, ale byliśmy świadomi, że byliśmy słabsi. Natomiast z Legią Warszawa uważam, że byliśmy lepszym zespołem. No i gdzieś ta nasza skuteczność nas zawiozła. No, skuteczność skutecznością, ale te błędy, które popełniliśmy w 87 i w 90 minucie, to naprawdę przedszkolne błędy. No i taka drużyna jak Legia wykorzystała to, gdzie no tutaj akurat miałem duże pretensje za brak koncentracji przy stałym fragmencie i przy tej bramce na 3-3 też gdzieś to zawiodło. Ale potencjał, jak cały czas mówię i twierdzę, że w tej drużynie jest, no ale musimy się zbliżać, jest można powiedzieć pół nowej drużyny.
1: Po tych dwóch porażkach można powiedzieć, że zespół złapał wiatr w żagle. Odnieśliście dwa przekonujące zwycięstwa.
8: Tak, w tych dwóch meczach podkreślałem też, że byliśmy dominującą drużyną na AZS-ie w Warszawie. Na AZS-ie w Warszawie myślę, że w pierwszej połowie też mogliśmy już, może nie rozstrzygnąć, ale mogliśmy parę bramek strzelić i gdzieś ta nasza skuteczność znowu zawiodła. W drugiej połowie byliśmy na pewno lepszym zespołem. I w drugiej połowie no, potwierdziło to naszą wyższość i dominację w tym meczu. Ale wiadomo, piłka się cechuje swoimi prawami, piłka nożna szczególnie, że jakiś stały fragment przypadkowy, gdzieś rzut rożny, rzut wolny, byśmy stracili bramkę i ciężko wtedy było odrobić. Z Wyszkowem było widać po pierwszej połowie, nie wiem, czy nam w pierwszej połowie Wyszków zagroził, czy doszedł do naszej szesnastki, no ale znowu ta skuteczność, gdzie dochodzimy, to mnie cieszy najbardziej, że my dochodzimy do sytuacji i to nie były sytuacje jakieś tam 50%, tylko to były naprawdę 100% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać, no i musimy to na pewno to poprawić. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki od tyłu, no to ja byłem bardzo zadowolony. Chociaż Wyszków nie był takim przeciwnikiem na pewno jak KPP Warszawa czy Legia Warszawa.
1: I już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, jakie cele stawiane są przed zespołem na ten sezon?
8: Ja tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma. Są świadomi tego, że jest zespół do ogrywania, aczkolwiek nie będziemy się cały czas tłumaczyć, że musimy się zgrać, że jest, ja, to co powiedziałem, jest potencjał w tej szatni i tylko te młode zawody podchodziły. Ja widzę, że z meczu na mecz one też zgrywają się z zespołem, z tymi doświadczonymi zawodniczkami. Jeżeli poprawimy skuteczność w ofensywie, a uchronimy się przed jakimiś naprawdę przedszkolnymi wpadkami w obronie, to jesteśmy w stanie, ja myślę, że w pierwszej trójce, gdzie nam to też powtarzali trenerzy, trenerki tutaj z Warszawy, no to cieszy, że jak ktoś przychodzi i mówi, że fajnie gramy w piłkę, to jako trenerowi mi się to podoba, jestem dumny z tego, że jakaś praca i że tutaj zawodniczki nasze zaczynają to pomalutku rozumieć, bo z tego, co też ja widzę z meczu na mecz, to, co chciałbym, żeby dziewczyny grały, to zaczynamy grać. Poprawimy tylko skuteczność i mówię, na presji ze strony zarządu cele są takie, żeby jak najlepiej grać, żeby nas to cieszyło, no i przynajmniej na jesień osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.
1: To był trener Słupczanki Cargill Słupca, Waldemar Przysiuda. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Giewartowa, gdzie przy jednym z lokali gastronomicznych w sąsiedztwie miejscowej plaży powstała Wioska Dyniowa. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
9: Michał Maćkowiak. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem, bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że przypominały i mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią, i pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
1: Co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej?
9: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
1: Dokładnie, i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
9: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
1: Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski, ile czasu to zajęło?
9: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej, około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja, burza mózgów trwa troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwa około tygodnia, nie cały tydzień.
1: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników. Zgadza się?
9: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
1: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
9: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
1: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
9: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
1: To był jeden z pomysłodawców powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A w tej części naszego magazynu to wszystkie tematy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów. Jesteśmy na 102,9 FM oraz online. Co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy? Dzisiaj na sportowo, a konkretnie rozmowa z trenerem siatkarskiego zespołu SPS Kargil Słupca.
10: Nie powiem może wprost, że walczymy o dwójkę, bo raczej ja zawsze stronię od takich deklaracji. Natomiast z tyłu głowy mamy to, że nasz zespół, mimo że młody, no to też tym doświadczeniem, myślę, gdzieś tam góruje nad wieloma rywalami w lidze, tak więc no cóż mogę powiedzieć, będziemy walczyć w każdym meczu.
1: Za nami inauguracja siatkarskiego sezonu na parkietach drugiej ligi. Zespół SPS Kargil Słupca znakomicie rozpoczął te rozgrywki, a nasi siatkarze zwyciężyli w dwóch pierwszych meczach rozegranych w Gdańsku. Najpierw Słupczanie pokonali drugi zespół miejscowego Trefla 3-1, a takim samym wynikiem zakończył się kolejny mecz z gdańskim Stoczniowcem. I właśnie na temat tej zwycięskiej inauguracji sezonu w dwóch meczach w Gdańsku, ale także o przetarciu w rozgrywkach siatkarskiego Pucharu Polski i celach na nowy sezon. O tym wszystkim opowiedział nam trener zespołu Mariusz Dzierżyński.
10: Nie ukrywam, że jechaliśmy może nie pełni obaw, bo nasze mecze sparingowe nie wyglądały najgorzej, ale wiadomo, że trudne tereny. Gdańska młodzież no troszkę była dla nas znakiem zapytania, bo wiem jak to w drugiej lidze, te pierwsze kolejki nie za bardzo zna się przeciwników i trzeba przeczekać właśnie te pierwsze dwa tygodnie, żeby mniej więcej troszkę tych meczów się pojawiło i można było trochę poanalizować, więc niejako pojechaliśmy w ciemno, aczkolwiek na miejscu no niektórych chłopaków rzeczywiście z młodzieżowej drużyny znaliśmy z poprzedniego sezonu. No a mecz drugi ze Stoczniowcem, no też wiedzieliśmy, że drużyna Stoczni to jest drużyna doświadczona raczej i widzieliśmy też nowe nazwiska, które dołączyły do zespołu. Okazało się, że u siebie rzeczywiście chłopaki no, czują się bardzo dobrze i postawili bardzo wysoko warunki. Zespół bardzo fizyczny, można powiedzieć, super zagrywka, no, ale udało nam się przełamać, że tak powiem, ten element naszymi innymi elementami. Także może łatwo nie było, bo rzeczywiście no, na pewno w drugiej lidze no, coś nie liczymy, że będziemy wygrywać te sety jakoś nie wiadomo jak wysoko, ale najważniejsze są punkty, bo no, bardzo dobry start jest to dla nas i gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że może 5 punktów byłoby fajnym wynikiem, mamy komplet, także naprawdę jesteśmy super szczęśliwi.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dwa pierwsze mecze, tutaj któryś z zawodników szczególnie się wyróżnił podczas tych spotkań, czy nie chciałby pan tutaj indywidualnie wyróżniać nikogo?
10: Generalnie myślę, że w naszym zespole ogólnie panuje przeświadczenie, że na początku sezonu i to tak wśród zawodników, tak, i sztabu, no jednak mimo wszystko rozmawiamy ze sobą. Panuje przeświadczenie, że bardzo dobrej dyspozycji jest nasz nowy przyjmujący Aleksander Rybak, który dołączył do nas z września. No i rzeczywiście ten początek sezonu w jego wykonaniu jest bardzo dobry. W naszych takich, oczywiście nie w każdym meczu jest wybierany oficjalnie MVP, ale no po liczbach i takim eye testem widać, że rzeczywiście Oleg jest w bardzo dobrej formie, no i w tych dwóch meczach w Gdańsku też prezentował się super. No często bierze końcówki na siebie, jeśli chodzi o ofensywę i jest naprawdę w miarę stabilnym zawodnikiem w przyjęciu, także myślę, że bardzo dobrze odnalazł się tutaj w naszych słupeckich progach i na ten moment wyglądał bardzo dobrze.
1: Chciałbym przejść do tego okresu przygotowawczego do sezonu i zapytać, jak te przygotowania tutaj wyglądały. Ta przerwa między tymi sezonami była też dosyć długa, tak jak pamiętam, podczas tej naszej ostatniej rozmowy wspominaliśmy o tym, że ta przerwa będzie dosyć długa.
10: No tak, te sezony teraz kończą się nieco wcześniej niż w przeciągu ostatnich lat, więc czekało nas kilka miesięcy przerwy kalendarzowych, natomiast no, my spędziliśmy ten okres oczywiście na budowie składu. Wiedzieliśmy, że będą zmiany, tak więc ten czas tak naprawdę zleciał bardzo szybko. Jeśli chodzi o same przygotowania stricte technicznie, no to rozpoczęliśmy 10 sierpnia. 3 tygodnie trenowaliśmy codziennie, łącznie z jedną sobotą, kiedy na przetarcie zagraliśmy sparring wewnętrzny. To były takie początki grania w szóstkach. Sierpień, można powiedzieć, tradycyjnie dosyć intensywny. Te treningi też, mimo że dwugodzinne, to myślę, że no wiadomo, też temperatury letnie i tak dalej, to wszystko ma wpływ, więc myślę, że absolutnie wystarczyły. We wrześniu 4 razy w tygodniu. To jest też pewna zmiana, bo zazwyczaj w SPS-ie trenowało się 3 razy. W tym roku udało się ustalić dodatkową jednostkę w szkole, w liceum w Słupcy, także jestem z tego zadowolony. Trenowaliśmy 4 razy. Graliśmy oczywiście sparingi, między innymi sparowaliśmy kolegami z Wilczyna. Mieliśmy turniej w Słupcy, gdzie graliśmy z drużyną z Poznania i z Tarnowem Podgórnym. Tak więc no myślę, że tych meczy kontrolnych było sporo. Na cały ten okres przygotowawczy, który uważam za bardzo dany, troszkę cieniem rzuciła nam się kontuzja naszego młodego

0: bez żadnych urazów, no niestety się nie udało.
1: Jeszcze zanim rozpoczęliście te zmagania ligowe, czekała was batalia w Pucharze Polski. Tutaj po zaciętym meczu musieliście uznać wyższość rywala.
0: Dokładnie tak. Pierwsze, można powiedzieć, granie o punkty, chociaż nie stricte punkty ligowe. No ale mimo wszystko był to mecz o stawkę. Drużyna z Belska w tamtym sezonie zagrała fajne całe rozgrywki. Do końca walczyli z drużyną z Płocka, która koniec końców awansowała do pierwszej ligi w playoffach. Tak więc, no wiedzieliśmy, że przeciwnik jest naprawdę mocny. Potraktowaliśmy to spotkanie troszkę jako przetarcie przed właśnie weekendem w Gdańsku. Oczywiście nie to, że odpuszczaliśmy, chcieliśmy wygrać, natomiast stało się jak się stało. W tym meczu również Olek, o którym wcześniej już wspominałem, grał naprawdę znakomite zawody. Gdzieś tam ostatnia piłka przytrafił się mały klops. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że z tego spotkania byliśmy zadowoleni. Zawodnicy również. Wiadomo, zabrakło może do pełni szczęścia tej kropki nad i. Natomiast no wiedząc, że przeciwnik jest bardzo mocny, my też wchodziliśmy jakby w ten sezon. Mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów. I no cóż, troszkę pecha może siatkarskiego zadecydowało. Troszkę szczęścia więcej po stronie rywali. Ale mecz był bardzo zacięty. Na pewno mógł się podobać. No co, jak mogę powiedzieć, no szkoda, że nie zawita do nas, bo drużyna z Radomia, która ewentualnie mogłaby przyjechać do Słupcy, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że i tak zyskaliśmy trochę pewności, że nawet z młodym składem jesteśmy w stanie gdzieś tam rywalizować. I myślę, że koniec końców pomogło nam to też w tych trudnych momentach w Gdańsku, bo no z tyłu głowy jest, że drużyna z Belska była mocna, walczyliśmy jak równy z równym, tak więc bardzo fajny mecz na przetarcie.
1: Proszę mi powiedzieć, bo tak jak pan wspominał, Aleksander Rybak to jest nowy zawodnik w szeregach zespołu. Chciałbym zapytać, jak jeszcze ta kadra się zmieniła przed startem tego sezonu? Kto dołączył do drużyny, a kto opuścił ją?
0: Olek dołączył do nas z drużyny Chris Home Września. Razem z nim z terenów wrzesińskich, że tak się wyrażę, doszli do nas dwaj młodzi zawodnicy, właśnie Patryk Staniszewski rozgrywający oraz Franek Płócienniczak środkowy. Oni w tamtym sezonie generalnie występowali w drużynie juniorskiej Wrześni. I jeszcze jeśli chodzi o zespół seniorski z Wrześni, dołączył do nas atakujący Wojtek Banaś. Tak więc można powiedzieć, że w tym roku tak geograficznie zaciąg wrzesiński liczył 4 osoby. Natomiast no, mieliśmy też dosyć dużo zmian na pozycjach środkowych, dlatego że trójka zawodników nie jest z nami już w tym sezonie. Jest to Igor Woźniak, Kacper Myśków oraz Piotr Duszak. No i tutaj musieliśmy też zrobić niejako zaciąg z Polski. Dołączył Bartosz Strycharski, który ostatnie sezony spędził w Międzyrzecu Podlaskim. No, z poprzedniego sezonu został z nami Arseni Awramenko. I jako czwarty na tej pozycji występuje Maksymilian Graczyk, który zeszły sezon spędził w drużynie z Częstochowy. Na przyjęciu generalnie została trójka z poprzedniego sezonu, tak więc dołączył właśnie wcześniej wspominany już Oleg Rybak. Jeśli chodzi o atakujących, po przyjściu Wojtka Banasia zostaliśmy z Szymonem Smarzyńskim, naszym młodym wychowankiem. Niestety, no nie ma z nami w tym roku doświadczonych Marka Pochockiego oraz Kamila Owczarczyka. Kamil po drugiej kontuzji więzadeł generalnie zrobił rok przerwy. Marek Pachocki wrócił do swojego miasta, do Wrześni. Zawsze chciał gdzieś tam pograć troszkę w swoich rodzinnych barwach, rodzinnych stronach, tak więc no nie było żadnego problemu z tym, także w tym roku występuje w drużynie z Wrześni. I cóż, chyba o nikim nie zapominam. Tak jak mówiłem, dołączył do nas Patryk na rozegranie, pożegnaliśmy Olafa Warchałowskiego.
1: Przed wami tydzień przerwy, pauzujecie i w kolejny weekend czeka was derbowe starcie z zespołem Chris Home Września. Jakoś szczególnie chyba nie trzeba tutaj motywować zespołu na to derbowe starcie, zgadza się?
0: Nie będę ukrywał, że gdzieś tam już w kuluarach rozmawialiśmy sobie na powrocie z Gdańska, że czeka nas bardzo fajne, nie ukrywajmy, fajne spotkanie. Rozpoczynamy sezon ligowy w domu. Myślę, że dla kibiców też rywalizacja gdzieś tam z zespołem, który jest niejako rywalem derbowym, będzie bardzo fajna. Oczywiście wiemy, że no mamy, tak jak mówiłem wcześniej, kilku chłopaków, którzy gdzieś tam też mają w CV swoim drużyny wrzesińskie. Tak więc no generalnie motywacji na pewno nie zabraknie. My też jesteśmy świadomi, że po bardzo dobrym początku możemy kontynuować tą zwycięską passę i naprawdę bardzo fajnie wejść w ten sezon z dużą pewnością siebie, więc no zrobimy wszystko, żeby te derby padły naszym łupem i tak jak wam powiedział, jeśli chodzi o sprawy wolicjonalne, to myślę, nie ma żadnych problemów. I mimo tego, że mamy przerwę, to w tym tygodniu też już ciężko będziemy pracować, aby być dobrze przygotowanym do tego meczu. No ja osobiście nie ukrywam, że się nie mogę doczekać.
1: I już tak na sam koniec chciałbym

0: chciałbym zapytać, jaki cel tutaj stawia pan przed zespołem w tym sezonie, który rozpoczęliście?
1: Powiedzmy tak, nasza średnia wieku zdecydowanie spadła w tym roku. Jest tych młodych chłopaków troszkę więcej. Ja widzę, że oni są bardzo chętni do pracy, są bardzo ambitni i też wybaczę im w pewnych momentach, kiedy może zabraknie trochę zimnej głowy, trochę umiejętności, ale po to jesteśmy, żeby tutaj pracować i podnosić swoje umiejętności. Problemem w tym sezonie, nie ukrywam, że problemem w tym sezonie jest to, że zmienia się format playoffów z tego bardzo przyjemnego, czyli z walki o top 4, gdzie naprawdę z czwartego miejsca, co pokazał zespół z Gdańska w tamtym roku, można bić się do końca o pierwszą ligę, jeździć na turnieje barażowe i tak dalej. W tym roku niestety no troszkę zabrano nam tą radość, ja tak twierdzę, z walki o czwórkę. I tylko dwa pierwsze zespoły będą mierzyły się z innymi rywalami z innych grup, jeśli chodzi o playoff. Tak więc wiadomo, że no troszkę zawęża się ta możliwość. Tak jak mówiłem, generalnie no zabrano nam trochę tej radości z walki o top 4, tylko dwa zespoły wychodzą, tak więc no realistycznie trzeba powiedzieć, że zawęża się ten próg wejścia do playoffów, natomiast no po pierwszej rundzie myślę, że będziemy wiedzieć, na co nas stać. Wiemy, że w naszej grupie znajduje się trochę zespołów również młodych, takich jak Piła, czy nowo dokoptowany zespół z Bydgoszczy. Mamy też Beniaminka z Redy. Oczywiście zawsze Beniaminek jest niespodzianką i pewną niewiadomą. Natomiast nie ukrywam, że będziemy na pewno starać się zająć czołowe miejsce. W poprzednim sezonie, którym takie playoffy były, bodajże było to 4 lata temu, do samego końca walczyliśmy o miejsce numer 2. Tam jednego meczu zabrakło w Poznaniu, żebyśmy to drugie miejsce zajęli. Tak więc nie powiem może wprost, że walczymy o dwójkę, bo raczej ja zawsze stronię od takich deklaracji. Natomiast z tyłu głowy mamy to, że nasz zespół, mimo że młody, no to też tym doświadczeniem myślę gdzieś tam góruje nad wieloma rywalami w lidze. Tak więc no cóż mogę powiedzieć, będziemy walczyć w każdym meczu. I ja zazwyczaj wychodzę z tego założenia, że po pierwszej rundzie, kiedy mamy wszystkie już karty otwarte, będzie widać więcej, na co nas stać. Jestem pełen nadziei, że będziemy w stanie podłączyć się do walki o ten playoff, aczkolwiek no na pewno długa droga przed nami, mimo że tych meczów w tym sezonie jest mniej, no to mimo wszystko te około 20 spotkań do rozegrania, no to jest duża dawka, tak więc zobaczymy. No ja jestem pełen nadziei, zespół jest bardzo młody, ambitny. Na razie oprócz oczywiście tej małej kontuzji Patryka w pełnym zdrowiu, tak więc będziemy walczyć.
0: To był trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. Przypomnijmy, po dwóch pierwszych meczach nasi siatkarze z kompletem punktów są liderami tabeli drugiej ligi grupy pierwszej. I tak jak mówiliśmy podczas naszej rozmowy, naszych siatkarzy czeka derbowe starcie z zespołem Chris Home Września. Ten mecz zaplanowano na sobotę 17 października na godzinę 17. I już teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić się do wspólnego kibicowania naszym siatkarzom podczas tego emocjonującego derbowego starcia. Zapraszamy do wspólnego kibicowania, a także do śledzenia mediów społecznościowych Słupeckiego Klubu, gdzie znajdziecie m.in. najświeższe informacje na temat drugoligowej drużyny. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Powiemy m.in. co dzieje się z petycją w sprawie Jeziora Słupeckiego.
3: Byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też jeszcze była większa, jakby to powiedzieć, siła i że większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
0: A zaczynamy od budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. Jak się okazuje, wyniki głosowania wywołały sporo emocji. Przypomnijmy, najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt Smart Toaleta Miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego. Pojawiły się jednak pytania dotyczące m.in. zasad jego weryfikacji, ewentualnej odpłatności oraz późniejszych kosztów utrzymania. Do Urzędu Miejskiego w Słupcy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji w tej sprawie, a złożył go jeden z autorów projektu Psi Fyrdel. I właśnie o tych wątpliwościach i czego chce dowiedzieć się od miasta opowiedział nasz rozmówca.
4: Witam wszystkich słuchaczy, nazywam się Oliwier Drop i jestem mieszkańcem Słupcy.
0: Jest pan mieszkańcem Słupcy i też autorem projektu w ramach budżetu obywatelskiego, który zajął drugie miejsce. Złożył pan do naszego ratusza wniosek o dostęp do informacji publicznej. Dotyczy to tego zwycięskiego projektu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na taki krok?
4: Tak. Złożyłem projekt, który zajął drugie miejsce w głosowaniu, a na ten krok zdecydowałem się, ponieważ chcę trzymać informacje dotyczące tego projektu, bo dla mnie generalnie to jest sprawa społeczna. I mówimy też o pieniądzach publicznych wydawanych w imieniu mieszkańców i dlatego zależy mi na tym, żeby cały proces był maksymalnie transparentny i żeby było jasne, na jakiej podstawie dany projekt został dopuszczony do głosowania.
0: Jakie tutaj wątpliwości wzbudził u pana ten zwycięski projekt? Jakie tutaj założenia zwróciły pana szczególną uwagę?
4: Przede wszystkim dwie kwestie. To pierwsza kwestia to ogólnodostępność, który jest zapisany w regulaminie budżetu. W projekcie przewidziano terminal do płatności bezgotówkowych i chcę wiedzieć, czy ta toaleta będzie odpłatna i w jaki sposób zespół koordynujący ocenił warunek ogólnodostępności projektu, no jeśli usługa ma być schowana za, powiedzmy, za tą płatnością. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to kosztów utrzymania tej inwestycji, bo również w regulaminie jest wypisane, że koszty muszą być współmierne do wartości wykonanego zadania, czyli chcę też dowiedzieć się, w jaki sposób zespół koordynujący ocenił koszty utrzymania tej inwestycji roczne czy w czasie i jak to ma się po prostu do tego regulaminu.
0: Złożył pan już ten wniosek w ratuszu, teraz pozostaje czekać na odpowiedź. Ja chciałbym zapytać o sam budżet obywatelski, tegoroczną edycję. Jeśli chodzi o zainteresowanie, 13,52% tak około ta frekwencja wyniosła. Proszę mi powiedzieć, no zainteresowanie może nie powala. I z czego pana zdaniem wynika tak niskie zainteresowanie tą ideą budżetu obywatelskiego, która no skąd inąd jest dosyć słuszna?
4: Ja przede wszystkim uważam, że tutaj u nas w mieście sama idea jest szczytna, ale niestety wykonanie nie jest najwyższej jakości. Uważam też, że ta przestrzeń, głównie jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest przestrzeń do rozmowy. Tej przestrzeni trochę nie ma. Mam wrażenie, że i sami ludzie się trochę tego boją. Boją się wypowiadać publicznie albo boją po prostu wchodzić gdzieś w tą dyskusję z urzędem. I też sama idea nie jest bardzo promowana też przez miasto, uważam. Po prostu gdzieś ten ciężar promocji projektów spada bardzo mocno na osoby zgłaszające ten projekt i gdzieś kanały te komunikacyjne naszego miasta mam wrażenie, że trochę zawodzą, ale dlatego też ja otwarcie o tym mówię, składam ten wniosek otwarcie i mam nadzieję, że to też zachęci ludzi po prostu do dyskusji i rozmawiania, bo im więcej ludzi po prostu rozmawia na ten temat, to więcej ludzi będzie chciało na pewno w przyszłości, mam nadzieję, składać takie projekty.
0: Jakie tutaj zmiany pana zdaniem powinny zajść, jeśli chodzi o ten budżet obywatelski, no żeby to funkcjonowało po prostu lepiej?
4: No ja uważam też przede wszystkim, że budżet obywatelski powinien należeć do obywateli, tak, mieszkańców danego miasta i projekty zgłaszane, powiedzmy, przez różne osoby publiczne, to powinno być bardziej regulowane i ta sytuacja powinna wyglądać bardziej w ten sposób, że tych projektów jest więcej mieszkańców. No jeśli mieszkańcy nie chcą składać tych projektów, no to gdzieś tu jest problem. Albo nie wiedzą, że w ogóle mogą złożyć, albo nie wiedzą, jak to zrobić. A więc uważam, że po prostu ta idea powinna być bardziej forsowana przez urząd miasta, powinna być bardziej nagłaśniona. Na przykład jakieś spotkania związane z tym powinny występować, przedstawiające proces albo jakie powinny być, jakie są kryteria w ogóle złożenia i dostęp do tego regulaminu powinien być trochę bardziej dostępny, bo spotykałem się po prostu rozmawiając z wieloma mieszkańcami, że nie wiedzą, że jest budżet, nie wiedzieli w ogóle, że jest głosowanie, bardziej to wyglądało w ten sposób i tutaj powinna być po prostu ten nacisk większy na komunikację według mnie.
0: To był mieszkaniec Słupcy Oliwier Drop. A teraz czas na kolejny temat. Martwe ryby w Jeziorze Słupeckim i kolejne pytania o stan całego zbiornika. O szczegółowe i kompleksowe badania, a także plan działań w sprawie tego jeziora zabiega Marcin Mielczarek. Sołtys wsi Koszuty Parcele przygotował petycję dotyczącą sytuacji na jeziorze. Trwa akcja zbierania podpisów, A o tym, jak wygląda obecnie sytuacja i jakie kolejne działania są zaplanowane, o tym wszystkim opowiedział nam sołtys wsi Koszuty Parcele i autor petycji Marcin Mielczarek.
5: Od naszej ostatniej rozmowy miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i na ręce wiceprezesa Roberta Gajdy przekazałem treść petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego oraz przygotowałem list. W sumie takie pismo dotyczące możliwości wsparcia diagnozy i sfinansowania badań i jakiejś takiej pomocy finansowej, nie? Zobaczymy, jak to tam się pukam do drzwi, żeby po prostu coś więcej po prostu zrobić, nie? Co by się udało zrobić. 24 byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też była większa, jakby to powiedzieć, siła i żeby większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
0: Chciałem dopytać, jak tutaj z tą petycją wygląda i z tym zbieraniem podpisów. Jest ich więcej? Ta liczba się zwiększa cały czas?
5: W tej chwili obecnej już mamy podpisów. Ja u siebie mam fizycznie już chyba ponad 810 czy 820 podpisów, a listy jeszcze krążą cały czas, podpisy są zbierane. To myślę, że powyżej 1000 to na pewno będzie podpisów, nie?
0: I jakie kolejne działania tutaj zaplanowane w związku z tą petycją?
5: Kolejne działanie, sesja Rady Powiatu. Też na Radzie Powiatu też już zapowiedziałem, że będę rozmawiał na temat też poparcia, żeby radni powiatu się podpisali pod tą petycją. Też przekażę petycję, treść petycji Radzie Powiatu, dokładnie staroście, żeby też się z tym zapoznał, bo to też jest kolejny podmiot, który gdzieś tam po prostu musi się włączyć tutaj w naprawę tego jeziora i gdzieś to po prostu też tutaj pomóc w tym wszystkim. Kolejny etap to na pewno będą, no to jak już będzie petycja i będę miał wszystkie podpisy zebrane, to wszystko to na pewno będę omawiał. Wody Polskie są tutaj jakby głównym podmiotem, do którego trzeba tą petycję skierować. Oprócz tego do wiadomości petycja pójdzie też do... Petycja tak, no to głównym adresatem, tak jak mówiłem, wcześniej wspominałem, to właśnie jest Wody Polskie z racji tego, no, że wszystkie zbiorniki wodne należą do Wód Polskich. Później będzie dyrektor zarządu zlewni w Kole, no bo to jest kolejny podmiot gdzieś tam tutaj powiązany z tym jeziorem. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Zarząd Powiatu Słupeckiego, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, na ręce starosty na Radzie Powiatu to przekażę. Burmistrzowi też przekażę, bo osobiście nie miałem czasu być, ale też tam były przekazane, były listy poparcia i żeby się radni miasta podpisali. Tak jak wcześniej wspominałem, na sesji Rady Gminy, to tak radni się wszyscy podpisali, też na ręce wójta treść petycji też przekazałem. Kolejne podmioty to będą Polski Związek Wędkarski, okręg w Koninie. Byłem też w tym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Się udało zrobić spotkanie i na ręce właśnie wiceprezesa informacje na temat tego jeziora i tej petycji.
0: To był autor petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego, Marcin Mielczarek. I na koniec naszej audycji zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Do końca października przyjmowane są zgłoszenia w wyjątkowym konkursie adresowanym do młodzieży. O szczegółach tej inicjatywy opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
6: Konkurs literacki, powiatowy konkurs literacki, między okładkami Moja Literacka Podróż. I konkurs ten kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu słupeckiego. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać opowiadanie inspirowane literaturą i tutaj właściwie zaczyna się cała przygoda, bo my ze swojej strony nie narzucamy uczestnikom konkretnej książki czy tematu. Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do własnej wyobraźni i do własnych pomysłów. Może to być historia, która narodziła się podczas czytania ulubionej książki, może też być rozwinięcie jakiegoś literackiego motywu, a może zupełnie nowa opowieść, do której inspiracją była literatura. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była to własna, samodzielna historia. Praca może mieć maksymalnie 4 strony i ważne jest też to, żeby uczestnicy nie podpisują opowiadania swoim imieniem, nazwiskiem, ale godłem, czyli pseudonimem. Dzięki temu osoby, które będą oceniały tę pracę, przede wszystkim ocenią sam tekst. Na pracę czekamy do 30 października. Można je będzie dostarczyć osobiście do naszej biblioteki lub przesłać pocztą. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy lubią czytać, ale też ci, którzy lubią pisać i mają głowę pełną pomysłów, potraktują ten konkurs jako okazję do sprawdzenia się. Być może ktoś właśnie odkryje w sobie talent, o którym do tej pory nie wiedział. Więc zachęcamy. Otwórzcie książkę, dajcie się jej zainspirować, a potem napiszcie własną historię.
0: Proszę powiedzieć, bo nie jest to pierwsza edycja tego konkursu. Przy tych poprzednich edycjach, co tutaj najbardziej zaskakiwało, jeśli chodzi o te opowiadania przygotowywane przez uczestników?
6: Przede wszystkim oryginalność i pomysły. Czytając pracę, wiele nas wzruszało, ale też zadziwiało. To, co młodzież potrafiła przelać na papier, to czasami był początek świetnej historii, która jeśli by zechcieli kontynuować, mogłaby powstać super książka.
0: I tak jak pani wspomniała, na zgłoszenia czekacie do końca października.
6: Tak, do 30 października jest czas, więc jeszcze miesiąc. Teraz też młodzież wzięła udział w konkursie, w warsztatach literackich, więc myślę, że też był to jakiś dla nich początek pisania, więc może też coś wykorzystają z tych warsztatów i wezmą udział w tym konkursie.
0: Te zgłoszenia, proszę powiedzieć, osobiście w bibliotece, czy można to też do was wysyłać?
6: Można dostarczyć osobiście do naszej biblioteki, ale można też przesłać pocztą, a nawet mailowo.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I tak jak nasza rozmówczyni, zachęcamy naszych młodszych słuchaczy do udziału w tym konkursie. Być może w którymś z was drzemie literacki talent. A wystarczy tak naprawdę otworzyć książkę, pozwolić zainspirować się literaturze i wyruszyć w swoją własną podróż. A jeszcze na koniec mamy dla was historię z wrześni, gdzie pewien dżentelmen skusił się na hulajnogę. A o szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
7: Wrzesińscy policjanci skierowali wniosek do placówki Straży Granicznej w Poznaniu o deportację 40-letniego obywatela Mołdawii. Momentem zwrotnym w kwestii przebywania tego mężczyzny na terenie naszego kraju było jego zatrzymanie przez wrzesińskich policjantów, ponieważ obywatel Mołdawii 14 września dokonał kradzieży hulajnogi elektrycznej. Do tego zdarzenia doszło w Białymrzycach. Jej właściciel określił wartość strat na kwotę 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna swoją przestępczą zdobyczą nie nacieszył się za bardzo, ponieważ oprócz samej kradzieży zdążył jedynie ją spakować do worka i schować w zaroślach znajdujących się w Oboczkowie. Podczas przesłuchania 40-latek przyznał się do postawionego zarzutu dotyczącego kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie analizy poczynań tego mężczyzny na terenie naszego kraju okazało się, że już wcześniej był karany za tak zwane wykroczeniowe kradzieże. Taka postawa 40-latka wskazuje na kompletny brak poszanowania prawa. W związku z tym dalszy pobyt obywatela Mołdawii na terenie Polski może stwarzać realne zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. I przez właśnie takie postępowanie dobiegł końca pobyt 40-latka w naszym kraju.
0: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we wrześni. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapacz.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Radia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, a w niej rozmowa z nowym komendantem powiatowym Policji w Słupcy.
2: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej.
1: Słupecka Policja ma nowego komendanta. Z dniem 5 października bieżącego roku to stanowisko oficjalnie objął młodszy inspektor Paweł Sobański, który ma blisko 30-letnie doświadczenie w tej formacji. Nowy szef słupeckich policjantów został oficjalnie powitany podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Podczas tej uroczystości nowy komendant oficjalnie objął swoje obowiązki. Posłuchajmy, co powiedział nowy komendant powiatowy Policji w Słupcy, młodszy inspektor Paweł Sobański, podczas tej uroczystości.
2: Objęcie stanowiska komendanta powiatowego Policji w Słupcy stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem świadomy tego, że nie każdy policjant ma możliwość dostąpienia tego zaszczytu. Dlatego też serdecznie dziękuję, panie radinspektorze, za to, że powierzył pan mi tą funkcję. Traktuję to jako zobowiązanie do rzetelnej, uczciwej służby. Niezbędnym elementem tej misji jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie jednostki, w tym ludzi, którzy służą w tej jednostce i pracują na rzecz bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Pragnę, by Komenda Powiatowa Policji w Słupcy była skuteczna w działaniu, a jednocześnie była bliska ludziom. Cel ten można osiągnąć dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu w służbie, uczciwości funkcjonariuszy i pracowników, by właściwie realizować zadania ustawowe. Chciałbym podkreślić, że to ludzie stanowią największe bogactwo tej jednostki. Od funkcjonariusza, pracownika, relacji międzyludzkich wewnątrz jednostki tak naprawdę wszystko się zaczyna. Właściwa atmosfera służby, pracy determinuje jakość późniejszych czynności, które zostały na nas nałożone jako formacje. Jestem reprezentantem poglądu, że temu wszystkiemu musi przyświecać dialog. Wewnątrz jednostki zawsze będę miał szeroko otwarte drzwi dla policjantów, pracowników, by mogli porozmawiać o służbie, o pracy, o nurtujących ich problemach. Natomiast na zewnątrz jestem otwarty na głosy członków lokalnej społeczności, by szybko i skutecznie rozwiązywać bieżące problemy. Jestem całkowicie pewny, że w ten sposób wpłynie to wydatnie na wzrost zaufania do munduru. Jestem również pewny, że wszystkie te cele mogą być osiągnięte dzięki ścisłej współpracy z prokuratorami, sędziami, przedstawicielami innych służb i instytucji, przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, deklaruję, że nadrzędnym celem mojej misji jest służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie słupeckim. Pragnę, byśmy wspólnie budowali silną, skuteczną słupecką policję, będącą blisko ludzi i wsłuchującą się w głosy członków społeczeństwa.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant KPP w Słupcy. A tak nowego szefa słupeckiej policji zaprezentował nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki.
3: Doświadczenie wszechstronne, w mojej ocenie kompletny komendant, dlatego że dotyka zarówno pionu prewencji, jak również pionu kryminalnego, bo w jego karierze znaczna część to pion kryminalny, ale też był taki moment, kiedy pan komendant był również naczelnikiem Wydziału Prewencji ruchu drogowego. Stąd potwierdzam ten wniosek, że to jest jakby kompletne doświadczenie na różnych dotykających nas obszarach. Panie komendancie, życzę panu powodzenia na nowym stanowisku. Wprawdzie zadanie nie jest łatwe, bo poprzeczka zawieszona przez poprzednika bardzo, bardzo wysoko, ale ja jestem przekonany, że swoim doświadczeniem zbuduje pan właściwą atmosferę pracy, jak również z pewnością to będzie miało konkretne przełożenie na poczucie bezpieczeństwa w całym powiecie słupeckim.
1: Tak nowego komendanta powitali przedstawiciele władz samorządowych, starosta Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
0: Zacznę od komendanta Wojtka Kujawy. Dziękuję Wojtku, ten tydzień gotowości i oddania się dla powiatu słupeckiego, dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo ważnym obszarem. I ten obszar, wiem z pewnością, że teraz będzie dalej bardzo dobrze kontynuowany, dlatego składając gratulacje nowo powołanemu komendantowi, panu Pawłowi Sobańskiemu, gratuluję i bardzo dziękuję, a panu generałowi dziękuję, że tak szybko, myślę, przeprowadziliśmy ten proces, a ja osobiście z pełną odpowiedzialnością bardzo szybko zareagowałem i pozytywną opinię wystawiłem. Cieszę się, że miałem tą możliwość poznać pana komendanta wcześniej, też pewne obszary już omówić. Panie komendancie, zostaje pan Słupecką Komendę Powiatową Policji w dobrej kondycji. Myślę, że będziemy to kontynuować, a moje słowa, wyrażając tutaj słowa, wierzę, że wszystkich samorządowców z terenu powiatu słupeckiego ta współpraca tutaj jest. Ona zawsze tutaj była i wierzę, że będzie. Wsparcie też jest i wzajemna współpraca oraz szacunek, co jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, budowanie bezpieczeństwa jest naszym, wszystkich nas, wielkim dobrem dla naszych mieszkańców. I myślę, że tutaj tą dobrą myśl, którą pan generał rozpoczął, dotyczącą choćby bezpieczeństwa w ruchu drogowym, paradoksem jest to, że samorząd w Polsce oddaje coraz więcej odcinków dobrych dróg, a to wpływa na to, że nasi mieszkańcy jeżdżą szybciej swoimi pojazdami. I czasami jest szukanie winnych, że nie ma znaku, że nie ma jakichś informacji, że droga była niedoświetlona, ale nikt nie zacznie od siebie. Za szybko jechałem. I przede wszystkim myślę, że dla nas wszystkich budowanie wzajemnego bezpieczeństwa i szacunku na drodze to jest zwrócenie uwagi i taki apel do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Najpierw wolniej, rozsądniej, bardziej odpowiedzialnie, a później szukajmy rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury. Od tego zawsze powinniśmy zacząć. Ja wiem, że dzisiaj ten rozdział nowy, który rozpoczynamy w Słupeckiej Komendzie, w powiecie słupeckim, będzie dalej na bardzo dobrym poziomie, obszarem budującym bezpieczeństwo, ale również zaufanie społeczne naszych obywateli do funkcjonariuszy naszej Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję i życzę sukcesów, a na współpracę wiem, że mogę liczyć od samego początku.
4: Przede wszystkim witam Ciebie, drogi komendancie, najważniejszy aktorze dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę wspólnie z panem przewodniczącym, jak i moim zastępcą, który, że tak powiem, też ma karierę policyjną, że możemy tutaj z Tobą być. To jest bardzo ważny znak na początku Twojej działalności, że widzisz te wszystkie grupy społeczne, ale widzisz także samorządowców. My w mieście Słupca można powiedzieć, że żadnego kroku nie wykonujemy bez też działania wspólnie z policją, ale i policja nie wykonuje też żadnego kroku bez współdziałania z samorządem. I to zawsze nam się do tej pory układało i wiem, że na pewno będzie się dobrze układać. Jak widzę pana komendanta, który pochyla głowę przed sztandarem, który ten sztandar całuje, to widzę wtedy człowieka, który jest pełen honoru, który jest wrażliwy na drugiego człowieka, dla którego ważne są takie cechy jak bezpieczeństwo, jak Polska i szanuje swój zawód, szanuje swoich kolegów policjantów. Ja ze swej strony jestem przekonany, że tą wrażliwość, którą widzę już teraz na początku u pana, że wykorzysta pan do wspaniałej współpracy, że będzie pan nam pomagał bronić bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, no i będzie pan też kultywował to dobre imię policjanta. Policjanta w Słupcy, który był zawsze i pewno będzie bardzo dobrze traktowany i szanowany. Bez tych policjantów nie widzimy współpracy i rozwoju naszego miasta. Bardzo serdecznie gratuluję, liczę na wspaniałą współpracę. Zapraszam na przysłowiową kawkę, gdzie będziemy mogli omówić plan działania, bo policja funkcjonuje wspaniale, ale nigdy nie znajdą się jakieś pola, które można by jeszcze ulepszyć, jeszcze poprawić. Może na pewno znajdziemy pole do wspólnego działania i tak, żeby nam wspólnie żyło się w tym kraju jak najbardziej bezpiecznie. A to, co wiemy, dookoła Polski nie zawsze jest bezpiecznie, ale róbmy tu, żeby w naszych małych, lokalnych rodzinach było bezpiecznie, żeby nasi mieszkańcy czuli się tutaj zaopiekowani. Wszystkiego dobrego.
1: To byli starosta słupecki Marek Dąbrowski i burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Po zakończeniu uroczystości nie zabrakło gratulacji dla nowego komendanta. Udało nam się również porozmawiać z szefem słupeckich policjantów, który powiedział m.in. jak czuje się krótko po oficjalnym przejęciu obowiązków. Mówi młodszy inspektor Paweł Sobański.
2: Jest to sytuacja dla mnie bardzo wyjątkowa. Powierzono mi misję stania na straży bezpieczeństwa powiatu słupeckiego. Czuję odpowiedzialność z tego tytułu, ale myślę, że dotychczasowe moje doświadczenie spowoduje, że ta misja zakończy się sukcesem.
1: Bardzo bogate doświadczenie, bo to już prawie 30 lat pracy w policji. Chciałbym właśnie, żeby pan pokrótce opowiedział o tych swoich wcześniejszych doświadczeniach w tej formacji.
2: Tak, zgadza się. Moje doświadczenie obejmowało służbę kryminalną i służbę prewencyjną. W przeszłości zajmowałem stanowiska naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, a przez znakomitą część służby bliższa była mi służba kryminalna, w której zajmowałem stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego, naczelnika Wydziału Kryminalnego, a później z racji zajmowania stanowiska pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Pleszewie, nadzorowałem ten rodzaj służby.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj będą wyglądały pana pierwsze dni pracy w Słupcy? Na jakich tutaj obszarach będzie chciał się pan skupić?
2: Oczywiście, komenda w Słupcy, z tego co wiem na podstawie różnych źródeł informacji, dobrze funkcjonowała, osiągała dobre wyniki i generalnie moje pierwsze kroki będą polegały na tym, żeby przyjrzeć się funkcjonowaniu tej jednostki i gdy zaklimatyzuję się, poznam specyfikę, to w kwestiach, w których uznam, że jest to potrzebne, dokonam delikatnych korekt.
1: Tak jak pan powiedział podczas swojego wystąpienia, chciałby pan, żeby ta komenda była dla ludzi, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla obywateli. Czyli mówił pan o takiej otwartości.
2: Tak jest. Dla mnie ludzie, dialog, otwartość to są nie puste słowa, nie frazesy, tylko za tym powinny iść konkretne działania. Jestem nastawiony na to, by z ludźmi rozmawiać, dlatego że rozmowa powoduje, że idziemy do przodu. Zawsze idziemy do przodu. Budujemy jakieś konstruktywne projekty. Dialog jest czymś, co szczególnie naszej służbie musi być bliskie. Dzięki dialogowi dowiadujemy się o bieżących problemach ludzi. Możemy na nie skutecznie i szybko reagować, a od tego jako formacja jesteśmy.
1: I już na sam koniec chciałbym zapytać, czego panu życzycie, jeśli chodzi o tę pracę w roli komendanta powiatowego policji w Słupcy?
2: Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, by cel mojej misji został zrealizowany, a więc poczucie bezpieczeństwa wśród członków społeczności lokalnej powiatu słupeckiego było na jak najwyższym poziomie, by ludzie ufali policji i bardzo dobrze ją utożsamiali.
1: To był młodszy inspektor Paweł Sobański, nowy komendant powiatowy policji w Słupcy. Na koniec dodamy, że zastępcą nowego komendanta pozostanie tak jak do tej pory podinspektor Wojciech Kujawa. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Jesień to czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać, ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
6: Myślę, że wypada zacząć od Lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie. I ja właściwie, kiedy czytałam Lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w Lalce napisać wszystko, wszystko co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po Lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że Lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież Lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc Lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wokulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę Lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
6: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem Lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w Lalce trochę dostaje się kobietom, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami. takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając Lalkę, i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w Lalce i możemy towarzyszyć Wokulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczący finał, chociaż pozostawiający nas bez definitywnej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Widzę, że tutaj mamy jeszcze kolejne propozycje, które przygotowała pani. Co tutaj jeszcze warto przeczytać?
6: Na pewno naszym odkryciem bibliotecznym jest książka młodego twórcy, przyrodnika Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota. Ta książka została nagrodzona paszportem polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą, prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie, siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach, i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią, i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach, pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie wydawałoby się drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy. Właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka, myślę, że naprawdę dla wszystkich, też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie, i właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies, i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, czym, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
6: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga, i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki. No to właśnie jest jeszcze taki styl pisania, dla nas pewnie trochę nietypowy, bo język tej powieści wydaje się taki klarowny, spokojny, a przecież pisze o rzeczach bardzo wciągających i przykuwających uwagę. A jednocześnie są na przykład takie ciekawe przypisy od tłumaczki, w jakiej sytuacji w Japonii można otrzymać mandat za prowadzenie auta w sandałach, więc mamy takie fajne też odniesienia do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie no, taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos autorstwa Tomasza Rożka.
6: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie na plaży czytać tę książkę cała rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
6: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami Lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Co ciekawego przygotowaliśmy? Między innymi, i to nie jest żart, o przygotowaniach do tegorocznego jarmarku świątecznego w Zagórowie.
7: No my w Zagórowie jest, jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.
1: Naszą audycję zaczynamy jednak od tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony czwartek 1 października na drodze wojewódzkiej numer 442 w miejscowości Nowa Wieś Królewska. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
8: O godzinie 20.03 zostaliśmy poinformowani o wypadku ze skutkiem śmiertelnym w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Z wstępnych okoliczności tego zdarzenia wynika, że kierujący Mercedesem, wykonując manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego marki John Deere z kultywatorem, uderzył w lewą tylną część maszyny. W wyniku uderzenia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Po zderzeniu kierujący Mercedesem wszedł na jezdnię, podszedł do kierującego ciągnikiem z lewej strony, następnie kierujący Volkswagenem Polo potrącił stojącego na jezdni 30-latka, który poniósł śmierć na miejscu. Droga wojewódzka numer 442 jest całkowicie zablokowana. Przygotowane zostały objazdy. Ciało mieszkańca powiatu słupeckiego zostanie zabezpieczone do sekcji w Zakładzie Medycyny Sądowej. 55-letni kierujący ciągnikiem oraz 62-letni kierujący Volkswagenem trzeźwi.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zagórowa. Dekoracje na Halloween, znicze, a obok ozdoby świąteczne. Taki widok w sklepach w październiku nie dziwi już nikogo. Nie dziwi też fakt, że w Zagórowie powoli przygotowują się do tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego. Ta impreza nie dość, że cieszy się sporym zainteresowaniem, to w naszym regionie ma już swoją renomę. Organizatorzy tegorocznego jarmarku rozpoczęli przygotowania i zapraszają do współpracy wszystkie osoby, które chcą wystawić swoje produkty czy rękodzieło podczas tegorocznego jarmarku. O szczegółach tej imprezy, w organizację której zaangażowanych jest wiele osób, opowiedział nam nasz rozmówca.
7: Dzień dobry, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Witam serdecznie słuchaczy.
1: Mamy co prawda początek października, ale już informujecie o zbliżającym się jarmarku bożonarodzeniowym. Jest to zaproszenie do wszystkich wystawców, osób, które chcą zaangażować się w to przedsięwzięcie.
7: No tak, absolutnie. Jarmark w tym roku odbędzie się 13 grudnia w niedzielę i to już jest ósma edycja tego wydarzenia, które cieszy się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością wśród środowiska lokalnego, ale nie tylko, bo to jest bardzo miłe. Ja tutaj w pewnym sensie się chwalę tym też w imieniu organizatorów, że przyjeżdżają do nas goście z różnych miejsc Polski. Łódź, Warszawa, Poznań, a w tym roku nawet już mamy zapisanych wystawców z zewnątrz, z Krotoszyna i Gniezna, czyli nasz jarmark w niewielkim Zagórowie ma już taki format wojewódzki, ale także można powiedzieć ogólnopolski.
1: Tak jak mówisz, zainteresowanie osób spoza tutaj naszego rejonu, że tak powiem. Kto może się tutaj zgłosić, jeśli chodzi o tych wystawców? Kogo szukacie?
7: No my w Zagórowie jest, jakby hołdujemy zasadzie inkluzywności, więc zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Ja tylko nadmienię, że ten jarmark jest organizowany niemal przez całe środowisko lokalne, tutaj z burmistrzem na czele, z urzędem miejskim, bo w organizację włączają się szkoły, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy motocyklistów, oczywiście strażacy, policja, ale mogą również zapisać się wystawcy z zewnątrz, więc wszystkie ręce na pokład. Rynek zagórowski nie jest co prawda tak duży jak krakowski, niemniej liczymy, że w tym roku uda nam się osiągnąć to, o czym marzyliśmy od pierwszej edycji jarmarku, mianowicie że wystawcy będą na całej przestrzeni dużego rynku. Ostatnio nam trochę zabrakło jakby wystawców, żeby zapełnić cały rynek, ale po prostu się dzieje. Dzieje się dlatego, że ludzie lubią święta, lubią oglądać występy artystyczne lokalnych tutaj podmiotów artystycznych, z domu kultury, ze szkół, orkiestry, chóry. A w tym roku chciałem Państwu zdradzić taką niespodziankę, no może nie do końca, powiedzieć, że będzie niespodzianka muzyczna w postaci zespołu, który został już zaproszony pół roku temu przez burmistrza i ten zespół będzie główną gwiazdą jarmarku, co jak Państwo zobaczycie na plakacie jeszcze przyciągnie rzeszę odbiorców. No, a nasz zagórowski jarmark to jest przede wszystkim jakość. To są bardzo dobre produkty z rodzimej jakby sfery kulinarnej, gastronomicznej, przygotowywane przez KGW, czyli oczywiście wszystko to, co lubimy w czasie świąt, barszcze, zupy grzybowe, pierogi i inne atrakcje. Kolejna rzecz to jest właśnie ta jakość artystyczna, czyli występy. Cały czas coś się dzieje, także każdego roku łączymy tutaj siły i oddajemy krew. Współpracujemy z Kaliskim Centrum Krwiodawstwa i to też jest wspaniałe, bo gdy pierwszy raz

0: zwanym handmade'zie, to znaczy no dużo będzie rękodzieła, czyli mamy tutaj także chociażby warsztaty terapii zajęciowej w Michalinowie, naszą szkołę w Michalinowie, czyli nasi przyjaciele, podopieczni, którzy robią piękne rzeczy ręcznie i takie bombki i różne ozdoby na choinki oraz różne, można powiedzieć, takie akcesoria świąteczne. Ozdoby to jest właściwe słowo, będzie można kupić. Więc będzie się działo, zapraszamy Państwa do współpracy. Plakat z taką informacją, jak zgłosić stoisko na jarmark, wisi na Facebooku, jest przypięty. Wystarczy zadzwonić, wysłać maila. Nasza koleżanka wyśle formularz, bo oczywiście jest tutaj bardzo ważna kwestia z zakresu zapotrzebowania prądu, ilości miejsca. My to miejsce zapewniamy, ale chciałem nadmienić, bo może nie wszyscy wystawcy wiedzą, że jakby wystawca już przyjeżdża ze swoim stoiskiem, to znaczy ze swoim namiotem, czy ze swoimi ławkami, czy ze swoim domkiem. My nie zapewniamy wystawcy jakby tego sprzętu. Wystawca przyjeżdża ze sprzętem, ale to już wszystko sobie dogramy. No przede wszystkim, o dziwo, zawsze każdego roku jest bardzo duża frekwencja i w naszym małym Zagórowie, podkreślam małym, bo 2600 mieszkańców, więc nie jest to za duże miasto, brakuje miejsc parkingowych. To też pokazuje, jakie jest duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. 13 grudnia, niedziela, 8 jarmark bożonarodzeniowy. Zalajkujcie Facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, bo tam na bieżąco będziemy oczywiście powiadamiać Państwa o naszych przygotowaniach, o naszych atrakcjach. Pewnie wkrótce burmistrz ogłosi nazwę zespołu, który nas odwiedzi. Więc bądźmy razem w tym dniu, bawmy się, bo ten czas świąteczny no jest taki bardzo ciepły, jest okazją do tego, żeby być razem. A ja ciągle podkreślam to, o czym już tutaj Ci, Tomku, wielokrotnie mówiłem. Te wszystkie wydarzenia w Zagórowie nam się udają, bo są przygotowywane przez lokalnych mieszkańców, lokalne podmioty, KGW, jest to praca zespołowa. Tych współorganizatorów jest bardzo dużo, każdy dokłada moc pracy i gdy to wszystko łączymy, pojawia się wtedy bardzo zadowalający, piękny efekt, więc ciągle tutaj potwierdzamy, też rozmawiałem ostatnio z burmistrzem, że to jest pięknie, że nasi mieszkańcy się angażują, zresztą na każde zebranie przychodzą, tak, zainteresowane podmioty, KGW, stowarzyszenia, szkoły, wszyscy są chętni, palą się jakby do pracy, żeby ten jarmark współtworzyć, co nam jako tym głównym organizatorom, mam tutaj na myśli Urząd Miejski i Dom Kultury, no też daje paliwo, bo jeśli my widzimy chęć pracy i współpracy z drugiej strony, to też jeszcze bardziej mobilizujemy te siły wewnętrzne, a robimy to oczywiście wszystko dla lokalnych mieszkańców i dla gości, po to, żeby było wesoło, bo święta to jest taki czas, gdzie ma być wesoło, radośnie. I co, zapraszam Państwa do współpracy. Jarmark Bożonarodzeniowy w Zagórowie, 13 grudnia, niedziela. Przyjeżdżajcie, podglądajcie nas, zabierajcie rodziny, zabierajcie przyjaciół, wystawiajcie się, współtwórzmy wszyscy razem to wydarzenie.
1: Do kiedy wystawcy mogą zgłaszać się tutaj, jeśli chodzi o udział w tym jarmarku?
0: No, wisi ta informacja na plakacie, ja teraz Państwa nie chcę wprowadzać w błąd, nie pamiętam po prostu, no jest jeszcze czas, ale myślę, że do połowy listopada jest ten czas, no dla chcącego nic trudnego, ci co chcieli się zgłosić, to już się zgłosili, prawda? Więc to jest bardzo proste, że przesłanie maila albo zadzwonienie to kosztuje 5 minut, a ci, którzy się wahają bądź znają kogoś, kto mógłby się z czymś wystawić, no prosimy o kontakt, tak? To jest bardzo proste. Chciałem tylko nadmienić, no już o tych kwestiach organizacyjnych może nie będę Państwu mówić, bo to już będziemy indywidualnie z chętnymi osobami omawiać, ale też chcę powiedzieć, że w tym roku już mamy zapełniony w jakiejś części duży rynek w Zagórowie. Więc ci, co się zastanawiają, wahają, niech podejmują szybciej decyzję, żeby nie było takiej sytuacji, że nie będzie miejsca. A może tak być, bo no, nie ukrywam, że dochodzą do nas różne informacje zwrotne, że no, nasz jarmark jest szczególny tutaj w regionie.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A teraz przenosimy się do Strzałkowa, gdzie trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków. To największa inwestycja realizowana przez gminę, a o szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
2: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie jedna z najważniejszych inwestycji dla naszej gminy.

0: weszła już w finałowy etap realizacji. Pierwszy etap tego zadania został pomyślnie zakończony i oddany do użytkowania w 2025 roku. Obecnie realizujemy drugi, ostatni już etap przedsięwzięcia, którego głównym celem jest kompleksowe uregulowanie gospodarki osadowej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to grudzień bieżącego roku. Realizacja projektu o takiej skali to duży sukces naszego samorządu oraz całej gminy Strzałkowo. Łączny koszt obu etapów wynosi ponad 22 miliony złotych. Co najważniejsze, dla finansów naszej gminy aż 17 milionów złotych pochodzi z dofinansowania, które skutecznie pozyskaliśmy z programu inwestycji strategicznych. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych przeprowadzamy tę kluczową inwestycję przy minimalnym obciążeniu budżetu gminy. A nowoczesna i sprawnie działająca oczyszczalnia zapewni mieszkańcom gminy Strzałkowo długofalowe bezpieczeństwo ekologiczne oraz stabilny rozwój na kolejne lata.
1: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. I na koniec naszej audycji ponownie zaglądamy do wrześni. Tym razem historia nieco z przymrużeniem oka. Jak się okazuje, kłótnia o sprzątanie i wynoszenie śmieci może stać się przyczyną policyjnej interwencji. Do takiej sytuacji doszło 1 października, kiedy to policjanci otrzymali zgłoszenie od 59-letniego mężczyzny. Zgłoszenie to dotyczyło, tutaj cytat, awanturującej się żony, która kazała wynieść śmieci i oczekiwała od męża, że posprząta. Cóż, co więcej, zgłaszający w rozmowie z dyspozytorem bardzo stanowczo twierdził, że interwencja policjantów jest tutaj bardzo potrzebna, bo jak się okazało, żona postawiła kosz na śmieci w pokoju męża i nie chciała go zabrać. No cóż, policjanci nie dowierzali, jak można z czymś takim zadzwonić pod numer alarmowy, no ale cóż, wpłynęło zgłoszenie, trzeba podjąć interwencję, tak? A już tak całkiem poważnie mówiąc, nasuwa się tutaj zasadnicze pytanie, które również znajdziemy w komunikacie wrzesińskiej policji. Co by było w sytuacji, kiedy ktoś w tym samym momencie potrzebowałby prawdziwej pomocy, a policjanci zajmują się koszem na śmieci i dżentelmenem, który nie chce po sobie posprzątać. Jaki jest finał tej sprawy? Ano ten 59-letni mężczyzna musiał się mocno zdziwić, kiedy za bezpodstawne wezwanie został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Podsumowując tę historię, chyba jednak warto było ruszyć 4 litery, wynieść te śmieci i co nieco posprzątać. Na koniec dobra rada. Panowie, nie róbcie tego. I tym akcentem nieco z przymrużeniem oka kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
3: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
1: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
3: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra siostra bardzo wierzyła we mnie i cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no, ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
1: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
3: No jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
1: A co było takim największym wyzwaniem dla pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się pani zmierzyć w tym programie?
3: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem patissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i no nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
1: Trochę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło pani szczególnie w pamięć z tego programu?
3: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest, każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była no, jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba no, najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
1: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
3: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no i no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
1: Dokładnie, no i udało się przeżyć. przezwyciężyć ten stres. A teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca pani najczęściej?
3: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatni taki rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać. Ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
1: A proszę powiedzieć, skąd czerpie pani inspirację?
3: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
1: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje panią najlepiej jako kucharkę?
3: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
1: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania, czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
3: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw, potrafią wyostrzyć, tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka, no, do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
1: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie Masterchef?
3: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, no stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i Masterchef miał w tym bardzo duży udział.
1: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
3: Kulinarne marzenie to teraz już jest, no bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
1: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w Masterchefie, co to by było?
3: To jedna jest rada, nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić je. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat lat temu był taki bardziej o gotowaniu, teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie, potrafi.
1: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
3: Tak, dokładnie, tak, nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy, ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę, półtora roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem, to wszystko po prostu przychodzi i program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
1: Na sam koniec, jeżeli miałaby Pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
3: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym życzyła, takie tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową. Wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna. Troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych klusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
1: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
3: No to, no właśnie, to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele, wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
1: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Lubelca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w
2: RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w
1: RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

ale Call of Duty tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.